Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Strange.

czekałem na deszcz. Tymczasem świat się rozpada. Znów się próbuję pozbierać, bo wciąż tylko innych potrafię poskładać. Umysł otwarte pudełko, wewnątrz puzzle 100 000 części. Przyglądam się elementom, raz już złożyłem z nich bezkresny błękit.

0: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
1: Żeby się śmiać, trzeba się najpierw wypłakać.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Opa, andale, andale, andale. Dzień dobry, witamy się z wami serdecznie. Godzina 6.30 na zegarach. 16 dzień września w kalendarzu. Piękna pogoda na zewnątrz, tak rześko nam się zrobiło. I tak będzie pewnie dziś przez cały dzień, przynajmniej do końca poranka. Będzie rześko, później będzie ciepło. Ale jak będzie dokładnie, o tym przekonacie się słuchając naszej audycji. Do godziny 10.00. Dzień dobry, tu Aferanek w Radiu Afera. I razem z nami możemy być, możecie być pewni jednego. Na święty spokój nie ma szans. I zaczynamy razem z wrocławiakami z Cafe Traumy. To oni właśnie rozpoczynają audycję. Będzie bardzo energetycznie. Obiecuję. Obiecuję i nie kłamię.

brak i wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marności.

No i tak można rozpoczynać poranki. Zwycięzcy Jarocina z roku 2025 to oni na sam początek naszego dzisiejszego spotkania. 16 dnia września, kiedy imieniny świętuje Edyta, Kamil, Kornel, a także mamy Dzień Bluesa, Dzień Maszynisty, Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, Światowy Dzień Fryzjera i Międzynarodowy Dzień Kardiologii Interwencyjnej. Aż musiałem się przekonać, czy aby na pewno już ja sam się obudziłem i czy dobrze spojrzałem w kalendarz, żeby przekazać wam takowe informacje. Drodzy szefowie, nasi kochani, czyli nasi słuchacze, do godziny 10 dzisiaj razem z wami będziemy. Ja cały czas próbuję ustalić, gdzie jest mój realizator i gdzie jest mój współprowadzący, ale jak już będę wiedział, to wam oczywiście takowe informacje przekażę. Tak, to co słyszycie, to dźwięk klawiatury. Klawiatura, która w tym momencie stara się być moim przyjacielem. Czy tak będzie? No nie wiem, jak widać, póki co chyba wszystko troszeczkę przeciwko mnie tegoż dnia. Środa, czyli Dzień Przyjemności, jak to mówiła Alicja Dec. Dzisiaj będziemy mieli także dla was ciekawe spotkanie. Spotkanie z jesienią, bo ta już naprawdę zaczyna coraz mocniej się rozpychać, ale to jest naprawdę polska złota, niezgniła jesień.

raporty pogodowe spadają na nasze stoły, drodzy słuchacze. Jeżeli chodzi o pogodę, to tak jak mówiłem, w tym momencie jest dosyć rzeźko, ale nie tak rzeźko, żebyście byli w jakikolwiek sposób mogli być przerażeni, bo robi wrażenie to, że nadchodzi w końcu już piękna jesień. W tym momencie w okolicach 12 stopni na termometrach. Jeżeli spodziewamy się wyższych temperatur, to jak najbardziej 23, nawet 24 stopnie dziś w okolicach godzin wczesno-popołudniowych, a wieczorem nieco deszczu. Takiego, wiecie, takiego deszczu, który spowoduje, że będziecie mieli wielką radość, że popada. No bo musi popadać, bo jest bardzo sucho. Jeżeli ktoś narzeka na deszcz, to musi się puknąć w głowę. Ciśnienie na poziomie około 1013 hektopaskali, 1010 hektopaskali. Minimalne wartości znajdziemy dzisiaj na barometrze. Wiatr w porywach do 35 km na godzinę. I teraz idealny kawałek do tego, żebyście mogli kontemplować taką wczesną jesień. A ja już wiem, że moją realizatorką dzisiaj jest Daria Kamrowska, która jest razem ze mną, z kolei Marcel Kujawa. On już był wcześniej, tylko ja zapomniałem zajść tam hen daleko do newsroomu. I ten skład do godziny 10. Tak to chyba do końca będzie.

snupa. Lat 55, włosy jak sumzok, jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Czy dobrze?

przestaje gadać, jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeść otra szczupaka, tą pygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz. Albo suma z mistyczną formą o sumach, jak je łapie w pysk, całuje i wypuszcza wono. Kumasz. A ta historia jak mówił w stawie, no to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pytał ryby.

Panie Darku, pan się nie boi. Cały Poznań murem za panem stoi. Panie Darku, pan ostatnio nawet znowu był słyszany. Razem z Łoną, Koniecznym i Krupą. Rzecz jasna, pan Darek, fit się ziemia. Ten to utwór na 16 minut przed godziną 7. A my w końcu mówimy głośno i wyraźnie dorośli. Tylko do kogo mówimy to dorośli? Daria, czy to jest skierowane w twoją stronę? Tak, dobrze. Czy to jest skierowane w moją stronę? No, widziałem to zawahanie w pewnym momencie. Dominika Gamrot i jej najnowszy singiel Dorośli na liście aferowych nowości. Posłuchajmy, jak dorastają inni.

Mam dla was pewną propozycję. Jeżeli poprzedniego dnia robicie cokolwiek w kuchni z mąką, to kiedy następnego dnia macie iść do pracy, to radziłbym albo zmienić koszulkę, albo ją w jakiś sposób umyć. Ja nie zrobiłem ani jednego, ani drugiego. No i teraz Daria, tak jak na mnie patrzy, to z takim politowaniem, bo wyglądam jakbym cały był, jakbym był kucharzem, a wiadomo, że ja kucharzem raczej nie jestem. Wypsana fiksa, to jestem właśnie ja, czyli korurci mi minko. Ciekawe, co znaczy wypsana fiksa. Musiałbym sprawdzić. Jeżeli Daria wie, gotujesz wersy na antenie, żebym ja siebie nie zagotował zaraz.

Wiara na basket, albowiem Enea Basket Poznań zagra z Wigry, chyba tak to należy przeczytać, AZS Politechnika Opolska. To spotkanie 19 dnia września, czyli najbliższą sobotę na hali POSIR. Droga Mińska, rzecz jasna, mamy dla was zaproszenia podwójne. Będziecie mogli zobaczyć, jak robią wziom do kosza. 7148, afera, wasze imię i nazwisko. Czekamy na wasze zgłoszenia, ale jeszcze musicie odpowiedzieć na jedno pytanie. Jaką fryzurę najbardziej lubicie? Bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Fryzjera. Koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze. Spotkanie w najbliższą sobotę o godzinie 18:00. Wiara na basket, plamy na słońcu, Radio Afera na 98,6 i 9 minut do 7:00 na zegarach.

0: plamę na słońcu, a Marcel Kujawa w studiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Co się porobiło z tą krainą złą?
1: A jaką krainą złą? Co masz na myśli?
0: No,
1: Poznań?
0: No, ty to powiedziałeś.
1: Zapytałem.
0: Dobrze, to w takim razie, co w Poznaniu?
1: Co w Poznaniu?
0: A nowy ogród deszczowy.
1: Nowy ogród deszczowy będzie też...
0: A słoneczny?
1: Słoneczny, nie deszczowy.
0: Deszczowy, nie.
1: Deszczowy.
0: Deszczowy, tak.
1: Deszczowy, no.
0: A jaki jest ogród deszczowy? Że co, tam pada cały
1: czas? No, ja wyjaśnię. On zbiera wodę.
0: Niektórzy zbierają znaczki, a ogród zbiera wodę. A co ty zbierasz?
1: Ja zbieram, wiesz co, nic obecnie.
0: Informacje zbierasz. Ja tobie taką wystawkę zrobiłem.
1: Ja tak myślałem, miałem w głowie takie, wiesz, wersje kolekcjonerskie, jakieś karty, coś takiego.
0: No,
1: tazosy. Nie informacje. Tazosy na przykład też
0: dobrze
1: mogą być.
0: 3 minuty do godziny 7, albowiem się rozgadaliśmy. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Poznaniacy chcą odwołać Radę Nadzorczą Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jak podaje Radio Poznań, treść dokumentu zakłada odwołanie dotychczasowej Rady Nadzorczej oraz przeprowadzenie nowych wyborów. Władze spółdzielni w ramach odpowiedzi wywieszają na klatkach schodowych informacje ostrzegające przed wpuszczaniem nieznajomych oraz podpisywaniem dokumentów. Przypomnijmy, że obecna Rada została wybrana w drodze głosowania, które miało miejsce w dzień roboczy o 10 rano. To wywołało kontrowersje i sprzeciw niektórych mieszkańców. Inicjatywa dojdzie do skutku, gdy swoje podpisy złoży co najmniej 1/10 członków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
2: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego postuluje mniej miejsc parkingowych na Naramowicach. Spółka chce tam zbudować około 2000 mieszkań. Dotychczasowe ustalenia zakładają 1,5 miejsca parkingowego na lokal. Spółka chce ten wskaźnik zmniejszyć do nie mniej niż 0,7 miejsca. Towarzystwo powołuje się na swoje analizy, które wykazały mniejsze zapotrzebowanie oraz na warunki gruntowo-wodne na Naramowicach. Potencjalne zmiany w planie mogą przyjąć radni w czasie posiedzenia Rady Miejskiej.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Znowu gorąco wokół festiwalu Bittersweet w Poznaniu. Strona czynna podała informację, że na promocję miasta w czasie wydarzenia wydano 1 400 000 zł, z czego 200 tysięcy przeznaczono na grę komputerową. Do zarzutów odniósł się prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
3: Mówiąc o tym 1 400 000, który ponoć nas kosztował, tak musimy wziąć pod uwagę, że 1 000 000 zł otrzymał Zarząd Zieleni Miejskiej, czyli dla nas to była kwota 400 000.
1: Wspomniana gra komputerowa to prosta, dwuwymiarowa rozgrywka. Magistrat jest zadowolony z końcowego produktu. Zdaniem urzędu koszt 200 000 zł jest uzasadniony. Według strony czynnej jest to ukryty zwrot pieniędzy organizatorowi za dzierżawę Cytadeli.
2: Ze szkolnych korytarzy na 98,6.
1: Szkoła podstawowa nr 46 przy Inowrocławskiej wygrała ogród deszczowy. Jest to kompozycja roślinna zaprojektowana tak, by zbierać wodę spływającą z dachów. Przez to może służyć do podlewania zieleni. Ogród powstał dzięki Aleksandrze, uczennicy 4 klasy tej szkoły, która zwyciężyła w konkursie plastycznym organizowanym przez Aquanet.
4: Padłam na pomysł, że można na przykład zebrać wodę deszczową, aby czasami można było spłukać wodę na przykład.
1: Rywalizacja była częścią kampanii Co zrobić z tym deszczem? W ramach inicjatywy przeprowadzono w szkołach lekcje poświęcone roli wody w ekosystemie. W akcji wzięło udział 51 poznańskich szkół. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: I tak budzimy najlepiej już od 50 lat. A tymczasem na zegarach godzina 7. Dzień dobry wszystkim.

16 dzień września, czyli już druga połowa września. Kyrie Eleison. Jak do tego doszło? Kiedy pierwsza połowa zleciała? Co ja wtedy robiłem? Dzień bluesa, dzień maszynisty, Światowy Dzień Fryzjera, Międzynarodowy Dzień Kardiologii Interwencyjnej, a także Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej. To znajdziemy w kalendarzu właśnie tegoż dnia i wtedy to też imieniny świętuje Edyta, Kamil. Kamila, przepraszam, nie Kamil. Wczoraj z Kamilem się widziałem, to może dlatego mi się pomyliło. Także Kornel, ale bardzo jestem zachwycony kolejnymi imionami, jakie znalazłem. Uwaga. Eufemia. Dobrze, że nie infamia. Innocenta. To od Innocentego. Ale Innocentyna. Innocentyna. Innocentyna dajcie, drodzy panowie.

Rozpoczynamy przegląd prasy na zegarach 4 minuty po godzinie 7. Gazeta Wyborcza, tutaj zniszczymy was w mgnieniu oka, czyli Rosja grozi Polsce. W przypadku przystąpienia Polski do działań wojennych przeciwko Rosji, nasz kraj wykorzysta cały arsenał posiadanych sił i środków, a państwo polskie przestanie istnieć w ciągu 2-3 dni. Oświadczył doradca Władimira Putina, generał Nikołaj Patruszew. Podejmują duże ryzyko, wchodząc w konflikt z krajem posiadającym broń jądrową. Wiktor Sobolow, to z kolei jego słowa, członek Komisji do Spraw Obrony Dumy Państwowej w audycji radia Gawarit Moskwa. Ja tylko chciałbym zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze, że ta ekipa Putina, jak już nie wie, do czego się odwołać, to zawsze odwołuje się do broni jądrowej. No to pytanie, czy ona jeszcze jest, czy została już sprzedana gdzieś tam Korei Północnej albo Iranowi. A druga kwestia jest taka, że co oni mają z tymi 3 dniami? Co oni mają z tymi 3 dniami? Kijów też mieli w 3 dni zdobyć. Czy w ogóle nawet całą Ukrainę. Ukrainę chyba w tydzień pokonać. No ale więcej na ten temat w Gazecie Wyborczej. Tam również o temacie kolonizacji, który wciąż boli. Film Obcy wchodzi w piątek do polskich kin i François Ozon, jeden z najważniejszych współczesnych francuskich reżyserów i scenarzystów, mówi, że nie patrzymy tymi samymi oczami, co w roku 1942. Wyborczej także o czarnych chmurach nad lotniskiem, bo jeszcze niedawno rządowa spółka zapowiadała na wrzesień wbicie pierwszej łopaty pod nowe lotnisko w Baranowie. Ten termin, podobnie jak kilka wcześniejszych, okazał się tylko pobożnym życzeniem. Tyle jeżeli chodzi o Gazetę Wyborczą, a właśnie jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą, do której teraz przejdziemy. Cios w programistów. Czekajcie, bo znowu mi się wyłączyła ta Rzeczpospolita. To chyba jakaś jest sugestia. Cios programistów, ponieważ ustawa platformowa miała uregulować pracę kurierów i kierowców z aplikacji. Branża cyfrowa ostrzega jednak, że nowe przepisy uderzą we freelancerów, IT, fintechy i platformy rozliczeniowe. 300 tysięcy osób według OSR działało w 2025 roku poprzez platformy. Te szacunki mogą być jednak zaniżone. W Rzeczpospolitej również o tym, że Żurek ograniczy swoją władzę, bo sędziowie odwołani przez ministra z delegacji orzeczniczej będą mogli zaskarżyć taką decyzję do sądu. Projekt w tej sprawie, jak ustaliła Rzeczpospolita, szykuje resort sprawiedliwości. Nie ma politycznej woli, aby naprawić Trybunał. To słowo Stanisława Biernata, byłego wiceprezesa Trybunału. Nie chcą tego ani prezydent, ani prezes Trybunału, uważa sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Z kolei teraz przejdziemy sobie do Głosu Wielkopolskiego, a to czekajcie, bo tutaj muszę odpalić kolejny element naszej układanki. Zakaz używania telefonów zdaje egzamin. Młodzież wraca do rozmów, gier i zabaw. Bardzo mi się podoba, że pani Emilia Ratajczak na podstawie 2 tygodni już jest w stanie zauważyć tak znaczące zmiany społeczne. Zapraszam do lektury Głosu Wielkopolskiego. 1 września do szkół wszedł ministerialny zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Jakie kary stosują placówki? O tym, że czytać... To jest najlepsze. Jakie kary? Kyrie eleison. Tu nie chodzi o karanie. Przepraszam, ale teraz pedagog się we mnie odezwał. Tylko o to, żeby wychowywać, a nie tylko karać. Boże święty, ale mnie ciśnienie się zrobiło. Mikołaj, zrób kawę od razu, jak już przyszedłeś. Dobrze? Dziękuję bardzo. Z bombą w pasce chciał zabić byłą partnerkę. To także temat, o którym przeczytacie w Głosie Wielkopolskim. Bomba ukryta w pasce miała zabić kobietę w jej własnym domu. Ona i dwoje dzieci przeżyli. Teraz sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał sprawcę na dożywocie. I w Głosie Wielkopolskim również o tym, że myśliwce NATO zestrzeliły drona nad terytorium Litwy i o tym, że Orlen za czasów Obajtka stracił na jednej transakcji 1,6 miliarda złotych. Miliarda złotych, szanowni państwo. To już możecie sami sobie policzyć, ile lat byście za to przeżyli sobie. Dziennik Gazeta Prawna, to powinno być prędzej, ale jakoś tutaj nie chciał się otworzyć, ale tutaj też takie tematy, może faktycznie to, co było w Głosie Wielkopolskim, było ważniejsze. Fiskus przegrał, ale nadal chce podatku. Skarbówka domaga się od wspólnoty mieszkaniowej, gdy ta wynajmuje na przykład elewację pod reklamy, ale przegrywa w sądach, więc próbuje sięgnąć bezpośrednio do kieszeni mieszkańców. Poza tym także o stażowym finansowanym z pieniędzy na nagrodę. Od 1 stycznia do stażu pracy urzędników może być wliczany okres wcześniejszego prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia na zlecenie. Dzięki temu mogą oni wcześniej otrzymać prawo do dłuższego urlopu, a także wyższego dodatku stażowego oraz do nagród jubileuszowych. Rząd nie zapewnił jednak dodatkowego finansowania. Skądś to znamy. W dzienniku Gazecie Prawnej także wywiad z wiceministrem infrastruktury Stanisławem Bukowcem,
który mówi, że w każdym regionie powinien być jeden system autobusowo-kolejowy. Zapraszamy na Dolny Śląsk, zapraszamy do Wielkopolski, zapraszamy także na Mazowsze, bo tutaj to chyba całkiem nieźle w tych województwach idzie, a w niektórych nie idzie w ogóle. A swoją drogą, zachodniopomorskiem, weźcie wy coś, zróbcie z tymi swoimi szynobusami, bo jeżdżenie z nimi wraz z rowerem to jest absolutny dramat. Dramat. 8,5, w sumie to już prawie 9 minut po godzinie 7. Za nami przegląd prasy, przed nami kawa, którą zaraz Mikołaj przygotuje. I przed nami także Dominika Płonka. I będzie pop, pop,

0: Autopromocja.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
3: Hej! Jara! Gramy na aferę!
4: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie i instytuty naukowe. Zobaczcie, co robią naukowcy w swoich laboratoriach, by przez zabawę pokazać wam inne oblicza nauki. Szczegóły: www.nocnaukowców.pl. Partner strategiczny: Erste Bank Polska SA. Partner wydarzenia: Gaz System SA. Patronat medialny: Radio Afera. Noc naukowców. I wszystko jasne.
0: Reklama. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Eter jest ze Śląska i Gambino, 16 minut po godzinie 7.
1: I Edgar z Wąbrzeźna? Dobrze pamiętam?
0: Skąd?
1: Skąd ty jesteś?
0: Z Popowa Kościelnego.
1: Z Popowa Kościelnego.
0: Z Wąbrzeźna. Skąd ty to wziąłeś w ogóle?
1: A wiesz co, bo raz jak mówiliśmy o kolejach w Wąbrzeźnie, to ty mówiłeś o...
0: Wągrowców.
1: A Wągrowcu. No przecież warto wstać już o tej godzinie.
0: 30 sekund.
1: Dzisiaj na my. To ja i ty właśnie. I nowość taka też od Norbi i Wiki.
0: Dobrze, a to ten Norbi?
1: Nie, to na pewno nie ten Norbi. Ten Norbi
0: a skąd
1: nie wiem,
0: wiesz?
1: Co on...
0: Jak to co Norbi? Norbi śpiewa, że kobiety są gorące i to tak robi od 30 lat i...
1: To nie może być ten Norbi.
0: Dalej,
1: Norbi.
0: Powtarzam, że Norbi, nie ten Norbi, tylko tamten Norbi, to jest absolutna... to jest gość, bo na jednym kawałku jechać 30 lat, co mało nie? Kto by potrafił.
1: Cała kariera na tym
0: filmie oparta. Ale il chyba, fenomeno.
1: Koła już chyba nie kręci żadnego.
0: Nie wiem, ale to nie ten Norbi w każdym razie. No dzisiaj tak. Na my, Norbi i Wika, lista aferowych nowości. Sprawdzimy, jak brzmi Norbi w 2026.

0: dzisiaj na my i dzisiaj możecie także do nas zadzwonić, jak i każdego innego dnia, 618750213. Po co? Po co mielibyście do nas dzwonić? Ano po to, żeby powiedzieć, jak sytuacja na drogach. Jak sytuacja na drogach?
1: Wiesz co? Gorzej o 7 faktycznie niż o 6.30. To trzeba jednak wcześniej wstawać, żeby lepiej
0: jeździć. Ty, to masz informację jednak.
1: No, z pierwszej ręki.
0: No.
1: Dzwońcie jak najbardziej, a Daria wtedy odbierze ten telefon, przekaże Marcelowi, a Marcel nam wszystkim obwieści.
0: Dobrze, czyli przekaże telefon Marcelowi.
1: Wiadomość z telefonu.
0: Dobrze. Pamiętajmy tylko jednak, Dario, że jak będziesz odbierała telefon od naszych słuchaczy, którzy zadzwonią pod numer 618750213, to uważaj na owsiankę.
1: Żeby nie wybuchła.
0: Żebyś nikogo nie zaraziła tą owsianką.
1: Nie,
0: dzieci chyba nie lubią owsianki.
1: Chyba będzie dobrze. Dzwońcie, w każdym razie my czekamy.
2: Poznać cię w innym czasie, już nie mam jak

0: Lubisz kosza?
1: Lubię.
0: Dostałeś kiedyś kosza?
1: Nie, chyba.
0: Naprawdę?
1: No dobra.
0: No tak, jesteś taki piękny.
1: Teraz mi się przypomniało, że jak miałem 7 lat faktycznie, to moja taka pierwsza gdzieś tam miłość faktycznie
0: nie skoszowała. Nigdy nie dostałeś kosza od żadnej dziewczyny ani chłopaka?
1: W wieku się, mówię, 7 lat, tak.
0: Okej, ale dostałem.
1: Później?
0: Nie. Naprawdę?
1: Jak próbowałem tylko na 100% i nie było szans odmowy.
0: Okej, dobra.
1: No co, ja będę cię kłamał, nie? Ale pierwszego dostałem, nauczyłem się, tak, jak się to robi.
0: Dobrze. To może wybierzemy, może wybrałbyś się na mecz koszykarski.
1: Wtedy byś się bardzo
0: zobaczył, jak to jest dostawać
1: kosza. Zabierasz mnie na taki?
0: Nie.
1: Okay.
0: Ale nasi słuchacze mogą się wybrać.
1: Czyli dostałem kosza mimo wszystko.
0: Kiedy to spotkanie?
1: W sobotę. O godzinie 18 na hali POSIR. Dokładniej mecz basket Poznań z AZS-em. Politechnika Opolska. No to czekamy na wasze odpowiedzi. 7148 na ten numer wysyłacie swoje odpowiedzi o treści afera. Podajecie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie. Pytamy o ulubioną fryzurę, tak?
0: Albowiem dzisiaj mamy dzień fryzjera. Fryzjera, tak? Dobrze
1: dokładnie,
0: pamiętam.
1: Światowy dzień fryzjera. Albo maszynista, ale to bardziej fryzura to fryzjera.
0: No, chociaż maszynista także jak wystawi głowę, to może piękną fryzurę sobie zrobić. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. Zauważcie, drodzy słuchacze, że mimo tego, iż mamy dzisiaj dzień fryzjera, to nie pytam o korupcję.
1: Nie będzie.
0: O kupowanie i sprzedawanie.
1: Nie.
0: I nie wychodzę na ulicę.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Marcel Kujawa, zapraszam. Obecnie termometry wskazują 12 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie po godzinie 14, wtedy temperatura wyniesie około 25 stopni. Po godzinie 18 przydadzą się parasolki, bo zacznie padać deszcz. Zaglądamy teraz na poznańskie drogi. Zakorkowane są ronda Rataje, Śródka i Roosevelta. Gorąco na Baraniaka. Korkuje się też wokół Starołęckiej, Dolna Wilda w stronę Hetmańskiej, tam też w stronę Hetmańskiej, tak, tam też poczekacie. Stoi też Niestachowska do Świętego Wawrzyńca i zakorkowana jest Lechicka od Płapskiej do Murawy w obie strony. Modernizacja sygnalizacji świetnej na skrzyżowaniach Alei Niepodległości z ulicą Powstańców Wielkopolskich i ulicą Taylora. Tam czasowo mogą być wyłączone światła, więc spodziewajcie się utrudnień i ręcznego sterowania ruchem. Zarząd Transportu Miejskiego nie poinformował o żadnych zmianach w komunikacji miejskiej, w związku z tym rozkład jazdy zostaje po staremu. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 61 875 02 13.

0: Only Mess i Only Calendarium.
1: Teraz właśnie zaglądamy do 16 dnia września na łamach historii. Ja zaglądam do końcówki XV wieku. W 1497 roku Darłowo zostało zalane przez tsunami wywołane eksplozją metanu uwolnionego z dna morskiego. Kto by się spodziewał?
0: W roku 1831 car Rosji, zarazem król Polski Mikołaj I Romanow powołał rząd tymczasowy Królestwa Polskiego na czele z Fiodorem Engelem, nie mylić z Engelsem.
1: Tak było. Rok 1928, wtedy Felix Więcek wygrał pierwszy tur de Poloń, a 1977 to premiera filmu animowanego Wielka Podróż Bolka i Lolka. Lubiłeś Bolka i Lolka?
0: Stary, ja byłem Tolą.
1: Okej. Nie chcę wiedzieć, kto był Bolkiem i Lolkiem wtedy.
0: No, Bolka to chyba znamy.
1: Okay,
0: a Lolka
1: dobra,
0: wielu też naszych słuchaczy Lolka też pewnie zna. No, często się z nim nawet spotyka.
1: No, papież przecież.
0: A nie, ja myślałem o innych lolkach. Okay. O innym lolku, przepraszam. Okay. Rok 1997, wtedy to otwarto Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, a rok wcześniej, w roku 96, pewna pani Katarzyna wzięła i wydała swój debiutancki album, ale album debiutancki solowy, rzecz jasna, bo już była bardzo znaną artystką. Przypomnę, że zaczynała w chórkach zespołu Włochaty i z Dezerterem także nagrywała.
1: I pięknie w tych chórkach już śpiewała, a właśnie 96 rok to premiera albumu Puk Puk Nosowskiej. No i my chyba wiecie, co chcemy wam powiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Radio Afera na wynos. Nadajemy z Centrum Szyfrów Enigma w jego piąte urodziny. Słuchaj nas w sobotę od 13 na 98,6 lub odwiedź nasze studio na miejscu.
2: Transmisja niezaszyfrowana.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Mój stary zdechł. Nareszcie. Jezu. Jak bardzo chciałam to powiedzieć.
6: Aż to dziwne, że aż tak bardzo chciałam to powiedzieć.
5: Bo ojciec od lat mi wisi.
7: Spektakl Martwy Ojciec.
5: Od lat mi wisi.
7: 19 i 20 września.
5: Jak kamień u szyi.
7: Szczegółów szukaj w sieci.
5: Od lat mi wisi. Jak kamień u szyi.
6: Od lat mi wisi. Jak kamień u szyi.
8: Patronat medialny. Radio Afera.
0: Reklama.

0: Fest, duży zespół. Tak by się powiedziało, gdyby Pablo Pavo był z Poznania. Ale że jest z Warszawy, to ma naprawdę duży zespół.
1: Tak, i nic więcej. Prosta bajka. No, wiele takich zespołów można jeszcze wynaleźć. Faktycznie wielkich. My przychodzimy do zespołu takiego duetu bardziej. Chyba to nie zespół, po prostu na ficie. W naszej nowości do Jagody Kret dograł się Robert Cichy. I oni właśnie dzielą przez dwa.
0: No i Jagoda razem ze swoim zespołem się dograła, dograł się do nich Robert Cichy przez dwa. A jak przez dwa dzielisz, to ile wychodzi?
1: No to jeden wtedy.
0: No ale to zależy, co dzielisz.
1: Zawsze na pół.
0: A dlaczego chcesz dzielić ludzi?
1: No nie wiem, tak jakoś stwierdzam.
0: No. 16 do 8.

0: Ach, ta Jagoda zawsze potrafi piękne piosenki nagrywać, a z kolei, jeżeli chodzi o świat sportu, to zaczynamy od...
1: Siatkówki, tam reprezentacja...
0: Raz, dwa, trzy.
1: Reprezentacja Polski w czwartym meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy pewnie wygrała dotychczas niepokonaną Ukrainą 3-0. Biało-czerwoni dzięki świetnej zagrywce skutecznie rozbili rywala. Na początku Wilfredo Leon nie mógł się wgryźć w ten mecz, no ale faktycznie jak zaczął serwować, no to 8-1 aż wygrywaliśmy.
0: Co
1: z tego, że później to zaprzepaściliśmy, no ale koniec końców mecz wygrany, żaden set nie stracony i mi się wydaje, że nawet żaden set nie został stracony przez Polaków na tych mistrzostwach Europy jeszcze.
0: No nie sprawdziłeś?
1: W głowie sprawdzam i na 99% mówię, że tak właśnie było, jeśli chodzi o inne...
0: Research po Korzyńskim.
1: Jeśli chodzi o inne jeszcze mecze z naszej fazy, z fazy grupowej oraz grupy B, no to Macedonia przegrała 0-3 z Portugalią. A inny mecz jeszcze grupy B? Nie, to tyle, jeśli o to chodzi. Inne mecze w ogóle to Grecja ze Szwecją 3-1, Belgia z Danią 3-1. Również Łotwa ze Szwajcarią przegrała 1-3. Holandia, Finlandia to wynik 2-3. Francja wygrała z Niemcami 3-0. No i Czesi przegrali z Włochami 1-3. My w takim razie czekamy jeszcze na mecz z Bułgarią. To już dzisiaj o godzinie 18. Nas jeszcze interesowałby chyba nie mecz z Izraelem, Izraela z Macedonią Północną, to o godzinie 15 w razie czego, no i inne jeszcze mecze z grupy A, C i D, to również na te ostatnie mecze fazy grupowej czekamy.
0: To były grupy witaminowe.
1: Tak, wszystkie prawie zebraliśmy, K chyba, aż tyle grup to nie ma faktycznie.
0: No i B jeszcze.
1: No B, tak.
0: No, a było A, C, D.
1: B też.
0: B też było? Było. A BCD?
1: No B to nasza grupa, no to najważniejsze.
0: No nie, nasza jest Aja.
1: Z Bułgarią w razie czego gramy o pierwsze miejsce jeszcze.
0: Z kolei, jeżeli chodzi o rozgrywki Ligi Europy, to one startują dzisiaj. Bęk, Jagiellonia, Białystok zagra z Olympiakosem na wyjeździe i to spotkanie, które najbardziej interesuje polskich kibiców, ale także inne ciekawe spotkania w tej fazie rozgrywek się odbędą. Między innymi Bayer Leverkusen zagra z Celie, Sunderland z AZ Alkmaar, Omonia Nicosia z Celtą Vigo, no i Milan z Benfiką. To spotkanie jak z takiej, no już nawet dosyć jednej ósmej Ligi Mistrzów, coś mi się wydaje. Tak samo Anderlecht grający z Lyonem, także dla wielu kibiców niezwykle ważne spotkanie. Przypomnijmy, że Lech Poznań z kolei jutro rozpoczyna swoje zmagania od wyjazdowego spotkania z Crystal Palace, a ja zapomniałem, że miałem odezwać się do mojego przyjaciela Staszka. Gdzie my oglądamy mecz? Stasiu, gdzie my oglądamy mecz? Nie oglądaliśmy za to wczoraj spotkanie Ekstraklasy, a dwa mecze zaległe faktycznie wczoraj zostały rozegrane. Najpierw Korona Kielce, Kurcze Widelce przegrywa na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze 0-2, a Raków Częstochowa przegrywa u siebie 2-3 z Zagłębiem Lubin i w ten oto sposób po 8 spotkaniach jedno zwycięstwo, 7 porażek. Drodzy Częstochowianie, jak wy mnie imponujecie. I Daria ma rację, mówi się Rerekum Częstochowa. Patrząc na ich stadion, to w sumie by pasowało, że tam żaby robią rebek.
1: Oni dostali w 87 i jeszcze w 13 minucie doliczonego czasu, jak tak sobie zerkam. No to faktycznie, jeszcze czerwoną kartkę Raków dostał w 84.
0: Ale spokojnie, sami strzelili bramkę na czekie, bo mi się znowu to zawiesza komputer. Sami strzelili w 97 minucie z karnego. Więc już myśleli, że o, witamy się z gąską. Już czasy Marka Popszuna, jak zdobywaliśmy bramki w ostatnich minutach wracają, a tu bęk, Damian Michalski wziął i powiedział Elonara.
1: I Elonara. Jeśli chodzi o tenis z kolei, to Magdalena Fręch dziś zmierzy się z Caroline Dolehit w drugiej rundzie rozgrywanego na kortach twardych turnieju WTA rangi 500 w Guadalajamarze. Tenisistki mierzą się ze sobą po raz pierwszy. W przeszłości odnosiły sukcesy w tym turnieju właśnie. Polka to mistrzyni sprzed 2 lat, a Amerykanka przed 3 sezonami dotarła do finału, a ten mecz został zaplanowany na korcie centralnym jako pierwszy w kolejności. Rozpocznie się o godzinie 21 naszego czasu. Wtedy można oglądać mecz właśnie Magdaleny Fręch.
0: 100 lat niechaj żyją nam i niech grają nam.
1: Jak najbardziej.
0: To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o przegląd świata sportowego, chyba że ty masz coś jeszcze, czy nie?
1: Nie, to wszystko.
0: Naprawdę?
1: Mhm, mało dzisiaj coś.
0: No właśnie, coś mało. I tak patrzę tutaj, co teraz nasza realizatorka wykombinuje. Dobrze kombinuje, dobrze kombinuje, Daria. Na zegarach w tym momencie 8 minut do godziny 8, czyli odwróconej imieniny godziny, Black Sabbath.
1: Na naszej antenie, czyli Children of the Grave.
0: No to panowie, zapraszamy, grajcie, niech metal płynie.

0: takim akcentem dramatycznym wręcz, takim wręcz horrorowym, Marcel Kujawa wszedł do studia. Dzień dobry.
1: Witam ponownie.
0: Słuchaj, co ty piszesz, co ty będziesz nas informował, że w kopalni soli mają być śmieci?
1: No, nie słyszałeś o tym?
0: Nie, nie słyszałem.
1: No, tam ma być azbest między innymi składowany. Takie są zamiary, ale jak będzie ostatecznie, to się okaże.
0: Ale soli już tam nie ma?
1: Nie, tam się wydobywa jeszcze sól. Sól kłodawska jeszcze funkcjonuje.
0: No to jak to? Będziemy jeść sól z azbestem?
1: No, spółka twierdzi, że to się nie wyklucza. Że to się nie wyklucza. Ale jeszcze się okaże, wiesz, no bo sprawa się zrobiła trochę też polityczna.
0: Okej, jeśli macie azbest jeszcze na dachu, to posypcie solą i będzie w porządku.
1: A to azbest jeszcze ktoś ma na dachu w ogóle? Mi się wydaje,
0: są jeszcze takie przypadki, widziałem osobiście.
1: O kurczę.
0: A za chwilę będziemy słyszeć serwis, bo to 3 minuty do 8.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Sprawy kopalni soli w Kłodawie ciąg dalszy. Władze spółki planują składowanie odpadów niebezpiecznych w podziemiach kopalni. Takim zamiarom sprzeciwiają się mieszkańcy, którzy obawiają się o środowisko. Według spółki potencjalne składowisko nie zagrozi wydobyciu soli ani działalności turystycznej. Zarząd zwrócił się jednak do Państwowego Instytutu Badawczego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej o ocenę projektu składowania niebezpiecznych odpadów. Spółka poinformowała, że do czasu wydania opinii wstrzymuje swoje działania prowadzące do powstania składowiska.
2: Urzędowe wiadomości w nieurzędowym stylu.
1: Trwają konsultacje społeczne w sprawie wolnych torów. Mowa o terenie o powierzchni 146 hektarów pomiędzy osiedlami Wilda a Święty Łazarz. Jest to obszar wielu obiektów pokolejowych i pomagazynowych, które zdaniem urzędników wymagają przekształceń. Wspomniane konsultacje to dopiero początek.
3: Jest to wstępny etap procedury planistycznej, kiedy nie opiniujemy jeszcze konkretnego projektu, a zbieramy wnioski, w których można napisać, czego się oczekuje po tych rozwiązaniach planistycznych, które będą przygotowane. Wszyscy mogą takie wnioski składać.
1: Mówił rzecznik prasowy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu Łukasz Olęcki. Na podstawie wniosków pracownia stworzy projekt miejscowego planu, który zostanie zaprezentowany poznaniakom w dalszej procedurze.
2: Eko informacje.
1: Trwa 33. akcja Sprzątanie Świata. Znamy już jej pierwsze efekty. Nad samą Wartą i Cybiną zebrano ponad pół tony śmieci. Znaleziono m.in. opony, meble czy walizkę. O celach akcji Sprzątanie Świata mówi jej główny koordynator Grzegorz Mikosza.
4: Akcja Sprzątanie Świata Polska jak zawsze jest akcją edukacyjną, dlatego zapraszamy przede wszystkim do udziału szkoły i przedszkola z całej Polski. W zeszłym roku mieliśmy 400 tysięcy uczestników. W tym roku myślę, że będziemy bardzo blisko tego.
1: W Poznaniu ekipy sprzątających wolontariuszy będzie można jeszcze spotkać do 20 września. Tego dnia akcja się kończy. Wojsko na poznańskich ulicach. Drugie skrzydło lotnictwa taktycznego wydało komunikat informujący, że na drogach w okolicy Krzesin będzie można spotkać wojskowe wozy. Ostrzeżono też przed hałasem spowodowanym wystrzałami i wybuchami. Wszystko to ma związek z planowanymi ćwiczeniami. Odbędą się one od 22 do 24 września. Wojsko apeluje też do mieszkańców o niefotografowanie żołnierzy i sprzętu, a także o niepodawanie w internecie informacji o aktualnym położeniu jednostek. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.

0: Afelanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Takie sobie życie, takie sobie sprawy, takie sobie gry i zabawy. O godzinie

0: Środa dzisiaj, 16 dzień września.
1: Co nie tak?
0: Za szybko ci leci ten czas, czy?
1: No, zobaczysz po 30.
0: No to jeszcze trochę. Ale faktycznie do tej 30 też się zbliżam coraz szybciej. Edyta, Kamila i Korten obchodzą imieniny. Najlepszego życzymy.
1: Światowy dzień fryzjera. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich ustawiających wyniki spotkań. Dzień bluesa, dzień maszynisty, dzień ochrony warstwy ozonowej, a także Międzynarodowy Dzień Kardiologii Interwencyjnej. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o kalendarz.
0: Tak, to wszystkie rzeczy, ale jedno przysłowie. Jeszcze mamy na dzisiaj, proszę bardzo.
1: Im głębiej we wrześniu grzebią się robaki, tym srożej się zima da ludziom we znaki.

0: Skoro już te stare fotografie mamy za sobą, to przed sobą teraz będziemy mieli coś nowego. A jeżeli coś nowego na 5 minut po godzinie 8, to znaczy, że przechodzimy do tego punktu programu.
1: A Oyster Boy zabiera nas w eskapizm, czyli ucieczkę trudnej rzeczywistości, codziennych problemów i stresów, świat iluzji, fantazji lub przyjemnych aktywności. No do tego trochę o samoakceptacji również znajdzie się na tej płycie, a znajdujemy tam też 10 utworów.
0: Panie Piotrze, pan się nie boi, cały Poznań murem za panem stoi, niegdyś Terrific Sunday, obecnie coraz piękniej rozwijająca się kariera solowa, czyli Oyster Boy i utwór numer 6 z krążka, który trafił na listę nowości. Eskapizm.
1: Tak. Eskapizm to już jego drugi długogrający album. No i my zaglądamy właśnie do utworu pod tytułem Kiedyś mi przejdzie.
0: Mi nie przejdzie nigdy. Miłość do Piotra Kołodyńskiego. No, taki to sztruks.

0: Autopromocja.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
4: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20:00 w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu

0: Co prawda nie mieliśmy czasu ustawić nowości, bo Daria oglądała śmieszne kotki, piękne kotki, słodzinki, jak to powiedziałam, ale już teraz przechodzimy do naszego klubu.
1: Do klubu? Jednak do nowości przechodzimy.
0: No do klubu, bo taki jest tytuł.
1: No wiem, no Daria musi też wiedzieć przecież. No tak, do klubu przechodzimy. BNDK właśnie taki klub nam przygotował, czyli właśnie najnowszy ich singiel. No to słuchamy. Co tam u nich słychać?
0: No to dobrze, to posłuchajmy, co u nich słychać. 13 minut po godzinie 7, audycja poranna Radia Afera. Dobrze, że nas słychać. To znaczy, mamy nadzieję, że dobrze.

0: Wybieramy się do klubu i nasze kości możemy porozrzucać. W moim wieku to już się rozrzuca kości, ich się nie rozciąga. Ale wy z kolei będziecie mogli rozciągnąć swoje kości i wybrać się na drogę dymińską, albowiem tam wielki mecz koszykarski.
1: Basket Poznań zagra z AZS-em Politechnika Opolska już w tę sobotę o godzinie 18 na posirze. Właśnie podwójną wejściówkę mamy do rozdania.
0: 7148, afera, wasze imię i nazwisko, a także poprosimy was o to, żebyście do nas napisali, jaka jest wasza ulubiona fryzura.
1: I dlaczego? To ważne oczywiście uzasadnienie. Światowy Dzień Fryzjera. To z tej racji pytamy.
0: Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze.
2: Że piszę tylko smutne piosenki, że kiedyś pomyślisz przez to, że jestem niemęski. Wstydzę się, że tracę czasem kontakt ze światem. Pytasz mnie wtedy, gdzie jestem, a ja przecież nie wiem. Wstydzę się, że wtedy na przerwie mogłem mu oddać. Wolałem się schować, a dzisiaj już nie chcę się chować. Wstydzę się kompromisów przez P i wszystkich lepiej nie.

Chciałbym być taki jak Wanda Rutkiewicz i wchodzić na szczyty po prostu, a nie tylko w nie wierzyć. Wstydzę się, że wiem, że miętowy to kolor, a ci, którzy mówią, że tego nie widzą, zwyczajnie wstydzę się przeszklonych oczu na filmach Wendersa, tego, że wierzę w człowieka i w rytm jego serca. I w to, że chociaż jest kruche, nie musi

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Środa płynie spokojnie, ale Poznań zdecydowanie nie zamierza dryfować bez celu. Nowe wydarzenia pojawiają się jak fale na morzu, więc czas sprawdzić, co właśnie dopłynęło do naszego miasta.
0: Przynęta kulturalna.
2: Coś, po czym spojrzysz na własne ciało trochę inaczej, to mam dla Ciebie propozycję. We wrześniu w Pawilonie odbywa się cykl wydarzeń Stany Skupienia. Zabierze on Ciebie tym razem w świat body horroru i lux maxingu. Na ekranie zobaczysz 5 krótkich filmów o obsesji, traumie, lęku i próbach przekraczania granic własnego ciała. Po pokazie czeka Ciebie rozmowa z artystką Marianną Rodziewicz, badającą to, jak ciało może stać się sposobem opowiadania o tożsamości. Przejdź do Pawilonu o godzinie 19 i przekonaj się, gdzie kończy się ciało, a zaczyna sztuka. A co powiesz na wieczór, podczas którego nikt nie będzie udawał, że muzyka musi być grzeczna i poukładana? Jeśli brzmi to dla Ciebie dobrze, to polecam Ci zajrzeć do poznańskich dwóch progów. Tego wieczoru scenę przejmie Drag Charge, czyli amerykańska formacja, która udowadnia, że kariera muzyczna może kierować się stwierdzeniem jakoś to będzie. Zanim jednak pojawi się headliner, czekać Ci będzie solidna rozgrzewka. Hippie Trim dorzucą post-hardcore, emo i grunge. Za to Liquid Mike pokażą, że garażowe brzmienie i chwytliwe melodie świetnie idą ze sobą w parze. O 19 otwierają bramy, a o 20 zaczyna się muzyczny szał. Przyjdź zatem do dwóch progów po brudne riffy i energię, której zdecydowanie nie da się podrobić.
3: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
4: Nigdy więcej nie chcę miewać kompleksów, wpadać w dziury głębokie jak piekło.

0: Młodzieżą się jest do 35 roku życia, ponieważ do tego roku życia można było należeć do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej za komunę. I jak się kończy 35 lat, to można kandydować na stanowisko prezydenta. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że teraz będzie o młodzieży i dlatego przedstawiciel młodzieży się wypowie.
1: Nie, no młodzieżą to już dawno chyba nie jestem.
0: No jesteś, według... no przecież powiedziałem przed chwilą.
1: No ale to słuchaj, to w tych... Gdzie to było ten wymóg 35 lat?
0: Nie wymóg, tylko do 35 roku życia można było działać w Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.
1: To teraz Unia Europejska chyba przewiduje, że do 30 roku życia mniej więcej tą młodzieżą się jest. Według mnie to nastolatek to jest taką młodzieżą. Po 20 roku życia
0: Czekaj. Rozmawiasz z osobą, która napisała dwie magisterki o młodzieży.
1: O,
0: więc uważaj.
1: No dobrze, no to ty znasz lepiej te definicje. Faktycznie ja mówię, że młodzieżą się już nie czuję, a może chciałbym się czuć, nie wiem. Jeśli wy młodzieżą się czujecie, a chcecie mieć wpływ na to, co dzieje się w Poznaniu, to możecie dołączyć do Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. A to dlatego, że już wkrótce rozpocznie się kolejna kadencja właśnie tej rady.
0: A jak no, można dołączyć do niej?
1: Słuchaj, szukają przede wszystkim uczennic i uczniów poznańskich szkół ponadpodstawowych, którzy chcą zaangażować się w działalność społeczną i reprezentować właśnie głos swoich rówieśników. Więc jeśli ponadpodstawowych, to nie wiem, czy już student może się załapać tak naprawdę.
0: Ponadpodstawowe to liceum.
1: No właśnie. No,
0: liceum.
1: Czyli studia to już chyba za starzy są, prawda? O to mi chodzi.
0: Tak, dokładnie.
1: Tak. No, takich kandydatów wskazują samorządy uczniowskie, dlatego jeśli ktoś taki się wyróżnia, znacie kogoś takiego, no to jak najbardziej zgłoszenia przyjmują do 30 września na adres rm@um.poznań.pl i nie trzeba mieć doświadczenia w ogóle w samorządzie. Liczą się chęci, zaangażowanie i pomysł na to, jak sprawić, żeby Poznań był jeszcze lepszym miejscem dla młodych, a przecież najlepszym jest.
0: Właśnie podaliśmy definicję typowego działacza.

0: Ojciec prać. Ojciec prać.
1: Można prać, tak, to prawda.
0: No bo shop prać.
1: Wiem.
0: Czyli ojciec to shop.
1: No do tego wyglądają jak złodzieje. No to już całkiem
0: inwazyjne. Ukradłeś mój tekst. Ale złodziej, ale z ciebie shop.
1: A skąd wiedziałeś, że ja tego też nie miałem przygotowanego?
0: Wiesz co, no bo jednak pewna różnica.
1: Jaka różnica, to nam?
0: W każdym razie zapraszamy na dziką stronę Poznania. Tym razem nie o kudach, jednotach, ale o shopach. A co to znaczy, że inwazyjny?
1: Inwazyjny taki, że jest obcy w środowisku, w którym obecnie się znajduje. I przeszkadza trochę.
0: Wciąż całkiem obcy.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
4: Dzień dobry, z tej strony Hania Kowalska. Dzisiaj po dzikiej stronie Poznania jest ze mną Wojciech Fabisiek z Nadleśnictwa Konstantynowo.
5: Dzień dobry, witam.
4: Witam ponownie i dzisiaj będzie o szopach, o takich zwierzętach, no, które są takie śliczne, mają takie piękne futerko, no ale jednak w Polsce są intruzem, prawda?
5: Tak, szop jest w Polsce gatunkiem inwazyjnym, obcym inwazyjnym, z tym, że tak ładnie wygląda, chyba jest, zwiąże się z tego największy problem.
4: Trudno sobie wyobrazić, że tak, no, śliczny zwierzak może być szkodliwy, a o tym chyba warto wiedzieć, więc może zacznijmy od tego, że szop był w Polsce, zresztą w Europie całej introdukowany. To, że był introdukowany, to właśnie to brzmi, jakby to było działanie celowe, czy tak faktycznie było?
5: Introdukowany może nie, po prostu został przywieziony z Ameryki jako fajna maskotka przez żołnierzy chyba amerykańskich do Niemiec, no i później zaczął być hodowany i się rozprzestrzenił, ale też chcę dodać, że no, w przyrodzie nie możemy oceniać kogoś przez pryzmat, znaczy żadnego zwierzęcia przez pryzmat tego, czy jest ładny, czy jest brzydki, tylko po prostu jak się zachowuje w przyrodzie, jakie skutki dla przyrody może dać. No niestety ten szop dla naszej rodzimej przyrody nie ma pozytywnych skutków, są same negatywne.
4: Co na przykład ze sobą przywiózł taki szop? Na przykład jeśli będziemy rozmawiać o wpływie na zdrowie człowieka.
5: No tak, tu zaczęła pani z wysokiej półki, że tak powiem, no bo może stanowić dla człowieka pewne zagrożenie. Mianowicie szop racz jest jedynym w Polsce nosicielem pasożyta takiego nicienia glisty szopiej. Do tej pory w Polsce tego pasożyta nie było. Wraz z pojawieniem się szopa pracza jest i nie jest to tylko jakiś wymysł właśnie, że gdzieś to daleko w Stanach. Badania były prowadzone w województwie lubuskim, w okolicach Parku Narodowego Ujście Warty, bo to tam z okolic Niemiec ten szop, że tak powiem, kolonizuje Polskę. Próbki gleby były pobierane również z miejsc rekreacyjnych, z piaskownic, z placów zabaw i wykazało te badania, że w około 10% tych próbek odchody szopa pracza zawierały te jaja tego pasożyta.
4: Czyli elementem ostrzeżenia, w jaki sposób my możemy się ochronić, żeby zminimalizować ryzyko zarażenia się tą chorobą?
5: Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Po prostu musimy myć, uważać na owoce, na warzywa, które jemy z ogródka. Szop z natury będzie również zasiedlał te miejsca blisko człowieka. On się doskonale odnajduje blisko człowieka, doskonale odnajduje się żerując na jakichś naszych resztkach jedzenia w kubach na śmieci, ale także będzie się żywił. On ma bardzo szerokie spektrum żywieniowe, więc również jak mamy jakieś przydomowe ogródki z owocami, warzywami, będzie tam się posilał. Będzie niestety też wydalał swoje odchody, no i tam te larwy mogą być.
4: W ogóle wydaje mi się, że to jest taki nietypowy obraz dla Polski. Czy to jest po prostu możliwe, że szop komuś wejdzie do ogródka? Może nie teraz, ale niedługo?
5: To już się dzieje. To już się dzieje. W Polsce, tak jak powiedziałem, on od zachodu kolonizuje nasz kraj, czyli w województwie lubuskim w ogóle widok szopa już nikogo nie dziwi, ale my pod Poznaniem już też go spotykamy, a nawet zaryzykuję, że w Poznaniu już też go mamy. Na szczęście jeszcze nie jest tak często widywany, więc nie jest jak bardzo liczny, ale myślę, że tu państwo nad samą rzeką macie to swoje studio, więc śmiem twierdzić, że gdzieś tu w okolicy krążą.
4: A jeśli chodzi, bo tutaj mamy spotkania człowieka z szopem, a jeśli chodzi o inne zwierzęta, no skoro szop pierwotnie nie mieszkał w Polsce, to pewnie musi sobie wynaleźć jakieś miejsce i ktoś na tym straci, jakieś inne zwierzęta.
5: Tak, szop jak każdy gatunek inwazyjny, chociaż on zwłaszcza jest niezwykle elastyczny i niezwykle, że tak powiem, zmyślnym, inteligentnym zwierzakiem. Generalnie mówi się i wszystkie badania wskazują, że zasiedla tereny blisko wody, ale jest to drapieżnik doskonały. On doskonale pływa, doskonale się wspina, doskonale wchodzi do nory, ale takim naturalnym spektrum jest to żerowanie blisko wody. Jak wiemy, generalnie mamy problem w Polsce z zanikiem populacji ptactwa wodno-błotnego, a szop tylko to ten zanik potęguje, ponieważ doskonale potrafi odnaleźć lęgi różnych rodzajów kaczek, czy nawet gęsi i zniszczyć te lęgi. Ja widziałem osobiście, jak zaatakował czaplę siwą i bez trudu sobie z nią poradził.
4: A oprócz tego, że poluje na pewne gatunki, to czy on konkuruje z jakimiś innymi?
5: Nie, tu akurat no, czy w pewnym sensie pewnie stanowi konkurencję dla naszych drapieżników, czyli dla choćby lisa, ale no, to główne zagrożenie to jest to, że on jednak świetnie żeruje. Jako jedyny z naszych drapieżników ma przeciwstawny kciuk w łapie, więc potrafi tą łapę włożyć do dziupli.
4: A zagrożenia... Tutaj akurat nie wiem, czy trwać jako zagrożenie dla powiedzmy rolników i jakieś działanie niszczycielskie, destruktywne wobec polskiego rolnictwa.
5: Aspekt gospodarczy pewnie też ma znaczenie. Szop żeruje, są zaobserwowane przypadki udokumentowane, kiedy żeruje w polach kukurydzy, po prostu łamie tą kukurydzę i wyjada. Ale myślę, że większym problemem jest dla osób, którzy na przykład posiadają ogródki działkowe, dacze jakieś, czy wręcz w domach naszych na poddaszu, w jakichś takich miejscach się osiedli. Tak jak powiedziałem, te jego łapy są bardzo chwytne, bardzo sprawne, potrafi zrobić niezłego bałaganu, pootwierać różnego rodzaju pojemniki. Do tego on ma taki swój zwyczaj niezbyt fajny, że robi tak zwane latryny, czyli jeżeli nam się osiedli na jakimś tam pomieszczeniu, to po prostu zanieczyści je swoimi odchodami.
4: Skoro szop jest gatunkiem inwazyjnym, to czy jest w ogóle jakaś możliwość optymalnej ilości szopów w Polsce, czy...
5: Idealną liczbą szopa i innych gatunków inwazyjnych w Polsce wymienionych w ustawie o gatunkach inwazyjnych jest zero. Nie powinno ich być w naszym środowisku. I żeby było jasne od razu, to nie jest wina szopa, on nie jest złym zwierzęciem. On po prostu z winy człowieka znalazł się tu, gdzie nie powinien. No i człowiek nabroił, człowiek musi sobie z tym poradzić.
4: I jakie są opcje, jeśli o szopy w Polsce chodzi?
5: Ustawa o inwazyjnych gatunkach obcych nakłada obowiązek poradzenia sobie z nimi. Najczęściej spada to na samorządy. Jeżeli chodzi o szopa pracza, jeżeli inwazyjny gatunek obcy zostanie zgłoszony na danym terenie, na terenie danej gminy, ona najczęściej informuje o tym koło łowieckie. Opcje są tak naprawdę w Polsce tylko dwie. Albo jest to odstrzał przez myśliwych, albo jest to złowienie go w pułapkę żywołowną i humanitarne uśmiercenie przy pomocy... Po prostu weterynarz go usypia. A, przepraszam, jeszcze trzecia opcja. Można go złowić w pułapkę żywołowną, można go oddać do azylu. Przy tej liczbie szopów, które mamy już w Polsce, nie mamy póki co tyle azyli, żeby je wszystkie pomieścić, te szopy. No i jesteśmy w Wielkopolsce, więc ten aspekt gospodarczy, racjonalności też się pewnie przebije. Takie utrzymanie szopa w azylu spoczywa na samorządzie, czy na osobie, która go do tego azylu oddała, tak? Czyli to są jakieś realne koszty. Mówi się między 5 a 7 tysięcy rocznie utrzymanie jednego szopa w tym azylu.
4: Rozmowy o tym, że pewne gatunki, no w tym wypadku inwazyjne, należy po prostu idealnie by było zlikwidować, są całkiem trudne. Czy można to ująć w ten sposób, że jeśli nie zrobimy nic z szopem, to po prostu wybieramy między dobrem albo rodzimego gatunku, albo gatunku inwazyjnego, że no, ktoś musi na tym stracić i jeśli nie zrobimy nic z szopem, to będzie to jakieś zwierzę polskie?
5: No tak to już jest w przyrodzie. W przyrodzie nie wszystko jest ładne, kolorowe i się dobrze kończy. Doskonale to pani ujęła. Jeżeli szop zajmie nisze, wyprze nasze rodzime gatunki, plus oprócz tego, że zajmie ich miejsce, to po prostu spowoduje to, że przestaną istnieć, bo wyje ich lęgi i nie będą się rozmnażały.
4: To, że szop cały czas powiedzmy zwiększa swój areał, on przychodzi do nas z zachodu, czyli on cały czas, przewidzieć, że będzie go coraz więcej, powiedzmy może nawet poza Polską?
5: Znaczy myślę, że tak, myślę, że skolonizuje, no już są, wyniki badań wskazują, że już jest w Karkonoszach, już jest nawet w naszej perle w Koronie, tak? Naturalnego lasu nizinnego, ostatniego w Polsce, czyli ostatniego na świecie, czyli w Puszczy Białowieskiej również są udokumentowane i występowanie szopa pracza.
4: Może na koniec jeszcze wspomnę o tym zagrożeniu dla człowieka. Mamy, może pan przypomnieć nazwę tej choroby?
5: To jest pasożyt, to jest glista szopia. Taki nicień, który szop wydalając jego jajka, które bardzo długo tego jaja, tego pasożyta potrafią przeżyć w środowisku, trafiając do organizmu ludzkiego właśnie przez przypadkowe spożycie, czy też zanieczyszczone owoce, czy warzywa, czy w inny sposób, jego larwa zaczyna powędrować po organizmie, może się osadzić w oku, może się osadzić w mózgu. Naprawdę bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia, a nawet w skrajnych przypadkach dla życia człowieka.
4: I oprócz tego wścieklizna. Czy to jest realne zagrożenie, czy już nie bardzo?
5: Znaczy wścieklizna to jest związana nie tylko, szop nie będzie tutaj jedynym gatunkiem, który roznosi wściekliznę. Mamy lisy, mamy zdziczałe koty, mamy inne gatunki nasze rodzime, które też są wektorem przenoszenia wścieklizny, więc tu akurat szop, myślę, że aż za bardzo tego ryzyka nie zwiększa. Ta glizda szopia to jest ten pasożyt groźny dla człowieka, który jako jedyny przenosi szop.
4: Dobrze, więc to w tym odcinku będzie tyle. Na koniec klasycznie posłuchajmy sobie dźwięku szopa. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję pięknie.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
6: Autopromocja.
7: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
8: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
9: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23:00 w Radiu Afera.
6: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: tak oto kilka czułości mamy dla siebie poza anteną. Przed chwilą się dowiedziałem kilku rzeczy o sobie. Jeżeli wy macie jeszcze kilka pomysłów na temat tego, jak wygląda życie porankowca, to dajcie nam znać. aferanek@afera.com.pl, bo na przykład nasza realizatorka obecnie próbuje dokonać mashupu pomiędzy Aquą, Barbie World, a Światem według kiepskich.
1: Tak, Big Tyca do tego jeszcze. Wysyłajcie takie listy w butelce. Do nas czekamy. aferanek@afera.com.pl. My z wami do 10 oczywiście.
0: List w butelce, kilka czułości, to się wszystko zgadza. To są nowości, a takie listy, jak miło dostawać.

0: Ciekawe, jaka iPada by się włożyło do butelki, żeby napisać ten list.
1: Chyba nie da rady takiej, chyba że bardzo duża butelka, a różne już nawet statki były przecież w takich butelkach konstruowane.
0: No ale nie wyobrażam sobie, żeby ktoś tak tam...
1: iPada skonstruował?
0: Rozłożył i włożył z powrotem.
1: Myślę, że da rady, nie takie specy są. Nawet w aferze myślę, że taki spec by tak? się znalazł.
0: No, kto? Takie, no, Mikołaj?
1: Pluto, oczywiście, że tak.
0: No, też tak mi się wydaje. Drodzy słuchacze, z kolei specjaliści od koszykówki zapraszani są na najbliższą sobotę na spotkanie... Właśnie w koszu.
1: Basket Poznań z AZS-em Politechnika Opolska zagra o godzinie 18 dokładnie na hali POSIR. Wejściówkę podwójną mamy do rozdania.
0: 7148, afera, wasze imię i nazwisko i wasza ukochana fryzura. Wiadomo, że przez lata ukochaną fryzurą na przykład polskich piłkarzy była tak zwana na czeskiego skoczka. Krótko z przodu, długo z tyłu i wąsy na przedzie.
1: A nie czeskiego piłkarza?
0: Skoczka piłkarza. Oni tak się mu podobnie wszyscy
1: jeden pies
0: nosili. O, i psów to nie mieszaj. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze, 9 minut do 9.

0: Miksy wychodzą jako tako, zobaczymy jak wyjdzie serwis informacyjny. 3 minuty pozostają do godziny 9.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Co dalej z placem po starej kamienicy przy Roosevelta 8? Dwa lata temu budynek został rozebrany z racji tego, że groził zawaleniem. Właścicielom postawiono zarzuty nieprawidłowego zabezpieczenia budynku, zaniechania niezbędnych działań konserwatorskich oraz prowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa. Grozi im do 10 lat więzienia. Według wstępnych zapowiedzi miała powstać tam nowa kamienica. Obecnie jest tam płatny parking. Miejski konserwator zabytków twierdzi, że nie wydał zgody na takie rozwiązanie. Z kolei nadzór budowlany uważa, że plac to teren budowlany i pozwolenia na prowadzenie parkingu też nie udzielono. Według Gazety Wyborczej właściciele obecnie próbują sprzedać działkę, ponieważ nie chcą odbudować kamienicy. Niedawno w Poznaniu odbył się festiwal Młodosfera. W jego ramach przeprowadzono wiele paneli i debat. Jedna z nich poświęcona była dezinformacji we współczesnym świecie. Zdaniem uczestników dyskusji odpowiedzialność za nią ponoszą media społecznościowe, ale też i politycy.
2: Do tego stanu rzeczy nie należy się przyzwyczajać, a zabiegać o to, żeby osoby, które nas w parlamencie, w polityce reprezentują, do faktów, do sprawdzonych informacji się odwoływały i zachęcały nas do różnego interpretowania tych faktów, ale nie kwestionowały tego, że rzeczywistość da się jako taką po prostu ocenić i że możemy patrzeć na nią z różnych perspektyw, ale jednak odwołując się do takich weryfikowanych informacji.
1: Mówił Patryk Zakrzewski ze Stowarzyszenia Demagog. Z dezinformacją wiąże się też pojęcie postprawdy. Jest to ocenianie rzeczywistości przez pryzmat osobistych emocji, a nie faktów. Prowadzi to do sytuacji, w której każda strona ma swoją prawdę, co uniemożliwia rzeczową debatę.
3: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98.6.
1: Dwa przejścia na Baraniaka zlikwidowane. Zdaniem urzędników były one zbyt niebezpieczne. Mieściły się na ruchliwej ulicy oraz nie miały sygnalizacji świetlnej. Powołano się też na częstotliwość użytkowania zlikwidowanych przejść.
4: Dokonywaliśmy przeliczeń, ilu pieszych korzysta z poszczególnych przejść dla pieszych i tutaj jednoznacznie wskazywały liczby, że te przejścia nieusygnalizowane, one nie są pierwszym wyborem tych ludzi, którzy tam się poruszają. Są to wybory trzecie, czwarte w kolejności w stosunku do tych, które są sygnalizowane.
1: Mówił zastępca miejskiego inżyniera ruchu Michał Geszka. W rejonie Baraniaka piesi mają teraz do dyspozycji dwa przejścia. Pierwsze na skrzyżowaniu z Wołkowyską, a drugie na przecięciu z Inflacką. Oba są od siebie oddalone o kilkaset metrów.
3: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
1: Przygotowania do sezonu łyżwiarskiego nad Maltą ruszyły. Trwa już budowa tamtejszego sezonowego lodowiska. Z informacji przekazanych przez poznańskie ośrodki sportu i rekreacji wynika, że otwarcie atrakcji planowane jest na połowę października. Oprócz możliwości jazdy na łyżwach można też tam wypożyczyć potrzebny sprzęt. Oferta dostosowana jest też do osób początkujących. Dla najmłodszych dostępne będą chodziki. Lodowisko na Malcie zadebiutowało w 2001 roku. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny, ostatni zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Jeszcze lato, oni już na łyżwach chcą jeździć. Boże kochany, czy ty, kuro, to widziałaś?

0: 16 lat temu Artiom Rudniew zdobył hat-tricka na stadionie Juventusu Turyn. Zapisuję się tym sami. Stary, to jest jeden z piękniejszych wieczorów w moim życiu. Artiom Rudniew, najpierw na 1-0, później na 2-0. Później z kolei na 2-1 bramkę zdobywają zawodnicy Juventusu. 2-2, 3-2, Alex Del Piero, cudowna bramka z wielu, wielu metrów, bodajże tam z 30 metrów. No ale później Artiom Rudniew jak kropnął, jak tę bramkę zdobył. Jakby Daria nam jeszcze włączyła z powrotem odsłuch na słuchawki, to by było fantastycznie.
1: O,
0: dziękujemy
1: pięknie.
0: Bardzo. Tak długo gadałem, dlatego żeby ciebie nie wrzucić na minę, jak to nasza realizatorka zrobiła.
1: No właśnie nie byłem pewien, czy nas słuchać, czy nie słuchać. Tak, Rudniew walnął jak ta armata skłodzka słynna. Oczywiście ja się nie śmieję, oczywiście z tej sytuacji. Bardzo piękne wspomnienia.
0: No, a później jeszcze 1-1 u siebie. Spotkanie, temperatura odczuwalna minus 30 stopni. Ach, to były czasy. 16 lat, drodzy słuchacze.
1: Właśnie nie byli przyzwyczajeni do takiej temperatury.
0: No jak przyjdą z Turynu, to przyzwyczajeni.
1: A, no dobrze, no powiedzmy w miarę. No dobrze, dzisiaj mamy środę, 16 dzień września i Edyta, Kamila oraz Kornel obchodzą imieniny.
0: Przede wszystkim Artiom Rudniew świętuje dzisiaj 16. rocznicę słynnej bramki.
1: Jedyna rzecz dzisiaj.
0: Co ona mi tutaj napisała? Ubudubu. Ubudubundu. Mniej więcej Daria nam napisała. My zaraz będziemy gadać o czym?
1: Będziemy gadać o wydarzeniach z Poznania i okolic. Zapraszamy. Yeah!

0: W Poznaniu się dzieje, w Poznaniu podobno bardzo dobrze podróżuje, po Poznaniu bardzo dobrze podróżuje się rowerem, przepraszam. Za dużo coś ostatnio chyba słucham co niektórych i dlatego gdzieś tam mi to ucieka.
1: Rozumiem.
0: W każdym razie faktycznie jako osoba, która porusza się po Poznaniu rowerem, mogę powiedzieć, że porusza się pięknie, ale czy elegancko? No ja na pewno elegancko nie jeżdżam.
1: Z klasą myślę, że jeździsz, no, ale z klasą, no. Czy masz do tego jakąś koszulę ładną? To nie wiem. Raz chyba widziałem cię w takiej czarnej koszuli, no ale dobrze, 12.
0: Stareńki, ja co chwilę chodzę w czarnych koszulach.
1: To prawda, jak taki proboszcz, tylko koloratki faktycznie brakuje, proboszcz Radia Afera. No ale dobrze, o co
0: proboszcz
1: chodzi?
0: Nie chodzi w koszuli.
1: Jak to nie?
0: No tylko tak w sutannie.
1: Nie, mają też takie koszule z koloratkami. Dobrze, nieważne, 12 edycja Tweed Ride w Poznaniu, czyli elegancja w kratkę, radość na dwóch kołach. Poznaniacy znów cofają się w czasie, prezentując eleganckie stroje, fryzury i rowery w stylu retro. To właśnie taki stylowy event organizowany przez Stowarzyszenie Rowerowe Poznań odbędzie się już w tę sobotę. Zbiórka rozpocznie się o godzinie 14 przy Placu Wolności, a w programie przewidziano około 7-kilometrowy przejazd, a także konkurs na najlepszą stylizację, które rozstrzygnięcie odbędzie się na Cytadeli.
0: Ale pomysł.
1: Tak, słucham ciebie.
0: Nie no, mów. Ja tylko chciałem to zaznaczyć.
1: Ciekaw jestem w takim razie tej wrześniowej soboty. Na twarzach na pewno wielu przechodniów pojawią się uśmiechy. Na co przygotować? No, najważniejsze to jakiś ubiór elegancki właśnie. Jakiś kapelusz, kaszkiety, muszki, apaszki i inne eleganckie dodatki. No, a jeśli chodzi o rower, to on może być dowolny. Fajnie, jak byłby w stylu retro, ale może być miejski, sportowy, wypożyczony góral i tak dalej. Sam konkurs polega na tym, że trzeba się przede wszystkim zgłosić. Taki tweet ride trzeba odnaleźć i tam się zgłosić. Myślę, że tak, jeszcze rejestracja jest dostępna, no a udział mogą wziąć wszyscy. Nie, natomiast nie wszyscy muszą, którzy biorą udział w samym rajdzie, muszą brać udział w konkursie. To jest przez was do wyboru. No właśnie, rowerzyści, fotografowie, fani stylu retro są zapraszani w sobotę o godzinie 14 na Plac Wolności na 12 edycję Tweed Ride.
0: Jak prowadziłem niegdyś imprezę, która miała być w takim stylu retro i tam wszyscy w stylu Wielkiego Gatsby'ego, a ja stwierdziłem, że skoro lata 20, lata 30, to założę białą koszulę, czerwone szelki, glany, podwinę dżinsy, założę kaszkiet i wyglądałem jak taki klasyczny bojowiec PPS-u, jak to usłyszałem. I to by było coś.
1: Jeszcze
0: i to
1: okularki jest dobry do tego jakieś.
0: Nie, gdzie okularki? Przecież okularki mogły się zbić w starciach ulicznych z przeciwnikami politycznymi. Tymczasem, jeżeli chodzi o nie Poznań, ale Pleszew, burmistrz tegoż miasta deklaruje przekazanie żołnierzom połowy ich koszar, które należą do miasta. Jednak drugą połowę zajmuje OHP, które nie chce słyszeć o wyprowadzce. Muszę powiedzieć, że jednostka jest naprawdę potężna. Spaliśmy tam przez 10 dni, kiedy byliśmy na praktykach ze studiów z Wydziału Nauk Społecznych, jeszcze wtedy z Instytutu Socjologii. Co my tam znajdowaliśmy po tych chłopakach z OHP, którzy tam od września do czerwca byli, a my przyjechaliśmy 1 lipca, powiem wam, sztosik, więc nie wiem, czy żołnierze chcieliby wrócić do Pleszewa, które to miasto opuścili w roku 1992. I faktycznie na tych terenach nie tylko OHP zajęło te tereny, ale także OHP wybudowało hotel, miasto zbudowało aquapark, a także w roku 2022 zamieszkali tam uchodźcy z Ukrainy. Teraz jednakże stoi pusty, podobnie jak większość obiektów po wojsku. Więcej na temat przeczytacie w Gazecie Wyborczej. Jak widać, jest konflikt, kto go rozwiąże, kto będzie na tym stratny, kto na tym zyska i co na to wszystko Pleszew i kiedy w końcu będzie można dojechać do Pleszewa koleją, a nie stanąć gdzieś tam 3 km pod miastem, o tym w dzisiejszej Wyborczej. Może bez tej kolei tylko.
1: Ja jeszcze w temacie wojskowym nieco zostaję. Fokery trafiają do Muzeum Powstania Wielkopolskiego, dokładniej D7 i D8, czyli najlepsze myśliwce niemieckie I wojny światowej i jednocześnie najlepsze w tworzącym się polskim lotnictwie po odzyskaniu niepodległości. Trafią właśnie do Poznania. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości podpisało umowę z budowniczym samolotów, który zbuduje ich repliki. Właśnie dlatego muzeum. Tym razem jednak zadanie jest inne. Nie będą właśnie reprezentowane te niemieckie samoloty, ale w barwach słynnego instruktora i lotnika znanego z akrobacji powietrznych jeszcze przed I wojną światową, czyli w barwach Polski. Dokładnie tutaj mowa jest o Adamie Haberze Włyńskim. Tak, dokładnie. No i właśnie w takiej biało-czerwonej szachownicy te fekery D7 i D8 w Muzeum Powstania Wielkopolskiego niedługo będzie można znaleźć.
0: Zapraszamy w takim razie do zwiedzenia, tak samo jak zapraszamy do pociągu, albowiem niezwykłe składy zatrzymają się w Poznaniu. To prawda? Będzie można poczytać?
1: To prawda. prawda? Do Warszawa, Poznań, Berlin. Takie kursy odbędą się 4 w jedną stronę i 4 w drugą.
0: No, oni zawsze w jedną i w drugą stronę. Więcej przeczytacie na stronie codziennypoznań.pl.
1: Zapraszamy Was do lektury.

0: Autopromocja.
1: Get yourself locked in to bump and grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.

0: lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu

0: krótka też.
1: No to zagrajmy długo.
2: W powietrzu świetliki jak iskra, szlugi smakują jak nigdy. Zróbmy sobie nowe blizna. Na zewnątrz sztuczną, a w nas wichry. Całujesz mnie, jestem bez siły.

0: święte, święte i poświęte. Tymczasem ostatniej nocy, tak? Ostatniej nocy, dobrze mówię?
1: Tak by wychodziło, no.
0: No, to znaczy nie tej, tylko jeszcze poprzedniej, w tym sensie, że nie tej, która dopiero co za nami, tylko tej jeszcze poprzedniej, czyli z poniedziałku na wtorek, gubię się w tym wszystkim, rozdano nagrodę Emmy i to już po raz 78 dla najlepszych dzieł telewizyjnych, rzecz jasna.
1: Najwięcej statuetek zgarnął serial Wdowa Zatoka, a grający w niej Matthew Rhys został pierwszą osobą, która w czasie jednej ceremonii zdobyła nagrody w dwóch różnych kategoriach aktorskich.
0: Można. Co prawda Zatoki to obecnie tam, wiecie, pewien prezydent bardzo lubi zmieniać ich nazwy, ale w tym przypadku akurat Wdowia Zatoka okazuje się być tą, która rozbiła bank. Nomen omen. Matthew Rhys zdobył nagrodę dla najlepszego aktora w serialu limitowanym za Bestię we mnie, dzięki czemu właśnie to, co powiedział przed chwilą Mikołaj, został pierwszym w historii aktorem, który zdobył dwie Emmy na jednej gali.
1: Tak, bo jeszcze ta druga to aktor komediowy. Za to też zdobył Kathy DePolt za scenariusz. Zdobyła Hiro Murai za reżyserię oraz Kate O'Flynn i Steven Root za najlepsze role drugoplanowe, żeńską i męską oczywiście.
0: Swoją drogą, jeszcze wracając do samych seriali, to medyczny serial The Pitt zgarnął 7 statuetek, w tym za najlepszą produkcję dramatyczną, a z kolei Jedyna otrzymała 6 nagród, w tym za najlepszą rolę kobiecą w serialu dramatycznym dla Ray Seahorn i za scenariusz autorstwa Vince'a Gilligana, a z kolei najlepszy serial limitowany, za najlepszy serial limitowany uznano

0: ludzie chętni na seks.
1: No, jeśli Vince Gilligan, no to musi być dobry serial. No, Breaking Bad to raz, Better Call Saul to dwa. No i właśnie też aktorka znana z Better Call Saul zagrała w Pluribus.
0: No to w takim razie, już wiemy, co będziemy oglądać długie jesienne wieczory.
1: No nie właśnie wiem. Się zastanawiam, czy ty coś zdążyłeś gdzieś już podpatrzeć, obejrzeć,
0: no
1: czy
0: nie,
1: dopiero będziesz?
0: Ja obecnie oglądam drugi sezon Gentlemanów i uważam, że nie ma niczego lepszego niż Guy Ritchie, który, to znaczy dla mnie najlepszego, bo rzecz jasna ja nie jestem specjalistą w żaden sposób, ale Guy Ritchie, jeżeli widzę jego imię i nazwisko, to wiem, że należy oglądać. Poza tym ja nie mam czasu. Ja tak, wiesz, jeden odcinek i koniec.
1: I koniec.
0: No i czekam na lalkę.
1: O, tak, ale to w sensie serial, czy film?
0: Na wszystkie.
1: Na wszystkie.
0: Wszystkie trzy. Ja bo myślę, będą że... trzy, bo jeszcze będzie horror.
1: Żartujesz?
0: Nie.
1: Ja się boję trochę, że ten Netflixowa wersja to będzie horrorowa.
0: Dlaczego?
1: Bo nie wiem, przynajmniej promocja. Nie wiem, czy widziałeś plakaty związane z promocją właśnie lalki Netflixowej.
0: No i właśnie, i to jest ten sposób postrzegania sztuki. Przez plakaty. Przez plakaty.
1: No ale ktoś to promuje w końcu w jakiś sposób, prawda?
0: Jacek Braciak będzie tam grał. To już jest dla mnie pewnik, że będzie bardzo dobrze. Pytanie odnośnie lalki jest zawsze jedno i to samo. Jaka będzie Izabela Łęcka?

0: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
1: Kilka minut dla sportu w eterze. Szymon Kamuda, zapraszam na podsumowanie tygodnia. Fajerwerki na Golęcinie. W niedzielę PSŻ Poznań zremisował 45-45 pierwszy finałowy mecz drugiej Ekstraligi z Polonią Bydgoszcz. Goście przyjechali do stolicy Wielkopolski jako zdecydowani faworyci, nie doznając w tym sezonie ani jednej porażki. Po czterech biegach na tablicy widniał jednak remisowy wynik 12-12. Kolejne gonitwy okraszone padającym deszczem zarysowały przewagę faworytów z Bydgoszczy. Po 10 rundach goście prowadzili 35-25 i nic nie wskazywało na więcej emocji. Te jednak rozgorzały wraz z upadkiem kapitana bydgoszczan Szymona Woźniaka w gonitwie 11. Sędzia, uznając jego zachowanie za niesportowe, wykluczył go czerwoną kartką, a skorpiony rzuciły się do odrabiania strat. Przed ostatnim biegiem było już tylko 41-43. Wówczas spod taśmy znakomicie wyszła poznańska para Ryan Douglas, Dimitri Berger, pewnie jadąc po zwycięstwo w meczu. Francuz jednak na ostatnim okrążeniu złapał gumę, co poskutkowało utratą drugiego miejsca i ostatecznego triumfu. Tak o tej niedokończonej remontadzie opowiadał menadżer PSŻ-tu Jacek Kannenberg.
2: No i tak ze stanu minus 10, tak? Po 10 biegu było 35-25. Z tych 10 punktów udało się wrócić do meczu i no wygrana była na wyciągnięcie ręki. No chcieliśmy sprawić psikusa Bydgoszczy i być pierwszą drużyną, która ich pokona.
1: Rewanż starcia finałowego już w niedzielę w Bydgoszczy. W wypadku wygranej Skorpiony awansują do Ekstraligi. W razie porażki pojadą baraż o awans z przedostatnią jej drużyną. Koniec pięknej serii. Lech Poznań sobotnie wyjazdowe starcie w ramach 8 kolejki Ekstraklasy z Górnikiem Zabrze przegrał 1-2. W pierwszej połowie Lech skutecznie wychodził spod wysokiego pressingu. Przyniosło to efekt w 33 minucie, kiedy to błąd golkipera wykorzystał Alahjar Sayat Manesh. W drugiej odsłonie podopieczni Martina Gasparika skutecznie wykorzystali swoje atuty, jakimi są wrzutki. Erik Prekop ugryzł Lecha dwukrotnie w niemal identyczny sposób, najpierw w 76, a potem w 80 minucie. O przyczynach przegranej więcej opowie szkoleniowiec kolejorza Nils Frederiksen.
3: Rzadko zdarzają się porażki, ale ta zdecydowanie była zasłużona. Graliśmy przeciw czołowej drużynie ligi, a w takich spotkaniach trzeba wznieść się na najwyższy możliwy poziom. W drugiej połowie zatraciliśmy naszą strukturę. Stawialiśmy się zbyt nisko i przestaliśmy grać w piłkę. Zwłaszcza po przerwie to był rozczarowujący występ.
1: Po tej porażce poznaniacy spadli na trzecią lokatę w tabeli. Jednak zanim w Ekstraklasie pojawi się szansa do odkucia w niedzielnym domowym meczu z Radomiakiem, już w czwartek wyjazd do Londynu na inaugurację rozgrywek Ligi Europy. O tym więcej skrzydłowy Lecha Alahjar Sayat Manesh.
3: Widziałem jego kilka meczów, zwłaszcza ten sprzed tygodnia, kiedy grał z Fulham. To dobra drużyna, ale my też taką jesteśmy. Czujemy się w 100% gotowi na ten mecz.
1: Starcie z Crystal Palace już jutro o 21:00 na Selhurst Park. Piłkarskie święto w ogródku. Warta Poznań w sobotę pokonała 3-0 Arkę Gdynia w meczu 8 kolejki pierwszej ligi. Po wielu tygodniach oczekiwania zawodnicy zielonych wrócili do rozgrywania spotkań domowych, a pierwszy z nich zapadnie kibicom w pamięci na długo. Już w 40 minucie Antoni Młynarczyk zdołał skierować piłkę do siatki, dzięki czemu Warta schodziła do szatni na prowadzeniu. Po zmianie stron Spadkowicz z Ekstraklasy nie potrafił doprowadzić do wyrównania, a Duma Wildy swoich okazji nie marnowała. Na listę strzelców wpisali się jeszcze Kacper Szymanek oraz Aleksander Wolczek. Po tak skutecznych zawodach optymizmu nie krył szkoleniowiec zielonych Maciej Tokarczyk.
4: Sam początek spotkania, myślę, taki dosyć wyrównany, ale my wygrywaliśmy takie bardzo kluczowe piłki, jakieś przebitki, wchodziliśmy w kulturę, zbieraliśmy drugie piłki, to nas napędzało, mieliśmy skuteczne pressingi, mimo że ta piłka nie wpadała w pole karne jedne lub drugie. No i cieszę się, że ten taki dobry moment przelaliśmy i daliśmy taką kropkę nad i w postaci gola. Później druga połowa, bardzo dużo sytuacji, zdobywamy dwie kolejne bramki, wygrywamy 3-0.
1: Po tej serii gier Warta z 12 oczkami zajmuje piątą lokatę w tabeli. Szansa na podtrzymanie dobrej pasy już w piątek o 18:00. Wówczas podejmie Puszczę Niepołomice. Koncert na parkiecie na Morasku. Wiara Lecha Poznań wygrała spotkania trzeciej kolejki futsal Ekstraklasy z BSF-em ABJ Bochnia aż 5-0. Tegoroczny Beniaminek sezon zaczął od pechowego remisu oraz sromotnej porażki z zeszłorocznym wicemistrzem. Tym razem ciśnienie na dobry wynik było więc bardzo wysokie. Swoją przewagę na bramki poznaniacy zamienili już w 9 minucie. Wówczas Jefferson Ortiz otworzył wynik, a 60 sekund później podwyższył go Dominik Solecki. Po zmianie stron Lechici ukąsili po raz kolejny. Gole Piotra Rykaczewskiego oraz Kacpra Korytnego w 22 i 23 minucie zagwarantowały poznaniakom bardzo bezpieczną przewagę. Zwieńczeniem całego koncertu było jeszcze trafienie Jakuba Kozłowskiego w 34 minucie. Premierowe zwycięstwo przesunęło Wiarę na 9 lokatę w tabeli. Najbliższe spotkanie już dziś na wyjeździe o godzinie 18:00. Rywalem niepokonany do tej pory Konstrakt Olsztyn. Podwójne derby na start rozgrywek. Warta Poznań wygrała 4-3 z Politechniką Poznańską, a AZS AWF pokonał pokarnych 3-2 Grunwald Poznań w sobotnich meczach Hokej Superligi. Pierwsze wyrównane spotkanie Zieloni przeważyli na swoją stronę decydującym golem w ostatnich minutach. W drugim meczu dwukrotnie na prowadzenie wychodził AWF, jednak za każdym razem odpowiadał Grunwald. Gdy akademicy wyszli na prowadzenie po raz trzeci i to dwubramkowo, nic nie zwiastowało dalszych emocji. Wojskowi jednak wyrównali, doprowadzając do karnych zagrywek. W nich zmarnowali dwie ostatnie próby i to AWF zatriumfował. Po spotkaniu szkoleniowiec Grunwaldu Szymon Hutek narzekał na skuteczność.
2: Taki jest sport, to strzela karne wygrywa. Mi najbardziej szkoda, bo mieliśmy krótki rogów i z krótkich rogów nie padła żadna bramka, więc tego mi bardzo szkoda.
1: Trener AWF-u Jacek Adrian podkreślał, że jego zespół miał przewagę w tym meczu.
5: Uważam, że z przebiegu meczu, że to Grunwald nas cały czas gonił, no to byliśmy tą drużyną lepszą i ten wynik 4-2, który się pojawił na początku czwartej kwarty, powinniśmy utrzymać. No ale zgodnie ze starym porzekadłem, no nie można chwalić dnia przed zachodem słońca. Zachód przyszedł szybko, znienacka, dwa razy nas uderzył i się skończyło 4-4. Cieszę się, że te shutouty wygraliśmy i dwa punkty są po naszej stronie, bo każdy punkt będzie się w tych rozgrywkach liczył.
1: W drugiej kolejce, która już w sobotę, Politechnika podejmie Grunwald, a na wyjeździe zagrają AZS AWF oraz Warta Poznań, kolejno z LKS-em Gąsawa oraz Stellą Gniezno. Dobry start czy piornistek? Enea Piłka Ręczna Poznań pokonała w sobotę u siebie 9 Legnica 35-32 w inauguracyjnym meczu Ligi Centralnej Kobiet. Już początek rywalizacji wskazywał na przewagę gospodyń. Te próbowały uciekać, lecz za każdym razem gościnie odrabiały większość strat. Do przerwy na tablicy widniał wynik 19-18. Druga odsłona to ten sam ofensywny obraz gry. Dużo trafień, próby ucieczki oraz pogoń. O wyniku przesądziło ostatnie 5 minut, w których poznanianki rzuciły aż 3 bramki z rzędu, zapewniając sobie pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Niemała w tym zasługa sprowadzonej z Superligi Żanety Lipok, która zdobyła aż 11 trafień. O tym inauguracyjnym zwycięstwie więcej opowie trenerka poznanianek Amelia Chmielewska.
6: Były sytuacje, gdzie mogliśmy po prostu szybciej to rozegrać na większą przewagę, ale zawsze ten pierwszy mecz jest taki najbardziej niewiadomy i nie wiemy jeszcze, czego możemy się spodziewać dokładnie od drugiej drużyny, bo nie mamy dobrego wideo, więc myślę, że zagrałyśmy dużo bramek, szybko, mogło się podobać.
1: Po tak dobrym rozpoczęciu rozgrywek pora na kolejne wyzwania. Następny mecz w piątek o 19 z AZS-em AWF Warszawa na wyjeździe. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9.30. Więcej sportu w eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Klub Afera w piątek i poniedziałek także o 18. Dziś był z Wami Szymon Kamuda. Do usłyszenia.
0: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
7: Autopromocja.
8: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
9: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
10: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
7: Autopromocja.
10: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Nad Maltę można się wybrać na wakacje.
1: Nad Maltę mi bierz.
0: No, albo na przykład nad Jezioro Maltańskie też można się wybrać, albo do utworu od Toma Pigmenta.
1: A jak z twoim pigmentem?
0: Z moim wszystko w porządku chyba.
1: Dobrze. Tom Pigment Malta, przepraszam, to było bardzo słabe, co powiedziałem. Proszę, tutaj oficjalnie się kajam. 17 minut do godziny 10 i teraz będę udawał, że to, co powiedziałem, to tak naprawdę nie miało miejsca. A swoją drogą to lalka już dzisiaj ma premierę.
0: O, no to trzeba oglądać w takim razie.
1: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy czekają na kolejne ekranizacje.

0: Dobrze, po raz ostatni przypomnijmy może o konkursie, albowiem do wygrania wejściówki, i to podwójne, wejściówka, przepraszam, ale podwójna na sobotnie spotkanie pierwszej ligi koszykówki mężczyzn.
1: Basket Poznań zagra z AZS-em, Politechniką Opolską, właśnie w sobotę 19 września o godzinie 18 w hali POSIR. 7148 to numer, bramka SMS-owa, pod którą wysyłacie SMS-y o treści afera, podajecie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, jaka jest wasza ulubiona fryzura i dlaczego.
0: Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze, a ulubiona nasza fryzura już za niedługo to ta na zero. A twoja ulubiona fryzura?
1: Takie, chyba ja mam tak od 20 lat taką, wiesz, że na krótko, jak się obcinam i tak 2-3 miesiące.
0: To jest na
1: się...
0: krótko?
1: No tak w miarę.

0: Nie chce mi się więcej.
1: No co ty?
0: No nie chce mi się
1: więcej. Dasz radę, to jeszcze tylko kilkanaście minut.
0: Ale nie chce mi się więcej, to jest utwór od Skubasa. Misia oczywiście chce być razem z wami.
1: Szczęście.
0: Ale tutaj widzę, że mój współprowadzący głodnemu chleb na myśli.
1: Wobec tego, tak, to prawda.
0: Pablo Pavo to już dawno był. I się zmył. Z bardzo dużym zespołem. W Poznaniu na ulicach wygląda sytuacja tak, że jeszcze cały czas mamy wrzesień, więc jeszcze nie wygląda to najgorzej, bo studenci dopiero wrócą i wtedy to dopiero będzie się działo.
1: Co mówisz, że studenci jeżdżą samochodami? Stać ich na to?
0: No oczywiście, że tak. W ogóle to gadanie, że biedni studenci, to już nie są lata 90.
1: A to prawda. Ja często widziałem, że no lepszymi autami jeżdżą niestety od wykładowców.
0: No a dlaczego niestety?
1: No bo to chyba...
0: Ciężko. Chcesz odebrać? Ciężko zarobili pracą swoich rodziców na te samochody.
1: To tak się spodziewałem właśnie też.
0: No i później nie chcą podatku od ten, od spadku.
1: Odprowadzać?
0: Od spadku.
1: Aha, dobrze.
0: Dobrze, jeżeli chodzi o sytuację na poznańskich ulicach, to faktycznie nie wygląda to najgorzej. Czy tak samo to wygląda na twojej mapie? Bo my mamy różne mapy, nie? To
1: tak, zawsze mamy coś innego, żeby od razu z dwóch źródeł było i nie trzeba było sprawdzać u innego. Od razu wszystko na jednej antenie od dwóch prowadzących. Słuchaj, moje mapy się jeszcze nie zalogowały, więc może...
0: No właśnie, moje też mają problem. A nie, przepraszam bardzo, jest dobrze, w centrum są korki i to dlatego, że jeżeli tam pojechaliście, to znaczy, że nie znacie się na tym, jak powinno wyglądać miasto, bo w centrum nie powinniście, do centrum nie powinniście wjeżdżać autem, no chyba, że tam mieszkacie albo już naprawdę musicie, a jeżeli traktujecie jako przelotówkę, to no nie, tak nie powinno to wyglądać. No nie ma korków, nie ma zbytnio korków.
1: Ewentualnie Świętego Wawrzyńca Wyżeromskiego, to tam delikatne korki możecie znaleźć faktycznie. Jeśli się mylimy, no to 61 875 0213, możecie jeszcze dzwonić do 10.
0: I my przekażemy informacje, ale tylko do 10, bo później to już wiecie, powiemy elo, nara i dopiero od 16 zapraszamy was na hurtownię. W tym momencie Skubas i nie chce mi się więcej faktycznie na naszej antenie, a po 10 będziemy mieli spotkanie z artystami prosto z Krakowa, ale to nieco później.

0: Marcelku, ja was z nami w studiu ponownie, cześć.
1: Witam, witam.
0: Czy ty wybierasz się do Berlina?
1: Nie.
0: Na Berlin?
1: Nie, na Berlin jeszcze nie.
0: Jeszcze nie, a Warszawa?
1: No bywałem już kilka razy i na razie nie mam w planach.
0: No dobra, a nie odwiedziałeś jeszcze Berlina?
1: Nie, w Berlinie jeszcze nie byłem.
0: No to taka okazja będzie, a więcej o tym serwisie to już 3 minuty do 10.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Wyjątkowy pociąg połączy Warszawę, Poznań i Berlin we wrześniu i październiku. Na pasażerów wybranych pociągów kursujących pomiędzy stolicami Polski i Niemiec będą czekać liczne atrakcje. Są to m.in. koncerty, warsztaty, wystawy czy spotkania literackie. Wszystko to będzie się działo w specjalnych wagonach.
2: Tego typu wydarzenia, one są tak naprawdę takim elementem pielęgnowania tych relacji, bo cały czas trzeba je pielęgnować, tak? Czyli w tych czasach trudnych napięć politycznych zawsze pojawia się taka pokusa przez takie czy inne siły polityczne, żeby na bazie pewnej niechęci do danej nacji budować się politycznie, a musimy patrzeć przez pryzmat tak naprawdę tych korzyści, które mamy.
1: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Inicjatywa Pociąg do Kultury będzie realizowana podczas 8 przejazdów. Pierwszy taki pociąg wyruszy 24 września o 14:49 ze stacji Warszawa Wschodnia. Inspektorzy pracy w Wielkopolsce wzięli się za umowy cywilnoprawne. W województwie wydano 32 zalecenia zmiany takiej umowy na umowę o pracę. 5 spraw czeka na rozpatrzenie. W 13 sytuacjach przedsiębiorca sam zmienił warunki zatrudnienia. Oprócz tego na biurku w poznańskim inspektoracie pracy jest 80 skarg. Większość z nich złożono na Agencję Pracy Tymczasowej. Kontrole przeprowadzane przez inspektorów dotyczą różnych branż: budowlanej, przemysłowo-spożywczej czy usług ochrony mienia.
3: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
1: Politechnika Poznańska sygnatariuszem porozumienia o utworzeniu CESAR, czyli Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji w Automatyce i Robotyce. Celem umowy ma być zacieśnienie współpracy podmiotów naukowych pracujących nad sztuczną inteligencją i robotyką. Ma to doprowadzić do powstawania wspólnych projektów w tym zakresie. Umowa przewiduje też zwiększenie potencjału ośrodków w badaniach nad autonomizacją robotów w zastosowaniach wojskowych.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: Wielkopolskie koła gospodyń wiejskich będą szkolone z zakresu pierwszej pomocy. W ramach akcji KGW na ratunek zaplanowano 5 spotkań szkoleniowych w całym województwie. Celem jest zwiększenie odporności społeczeństwa.
4: Jest to wstępny etap procedury planistycznej, kiedy nie opiniujemy jeszcze konkretnego projektu, a zbieramy wnioski, w których można napisać, czego się oczekuje po tych rozwiązaniach planistycznych, które będą przygotowane. Wszyscy mogą takie wnioski składać.
1: Mówił wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Pierwsze spotkanie odbyło się w Liskowie, gdzie przeszkolonych zostało przeszło 200 osób. Ćwiczenia organizuje Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Na wydanie jutrzejsze zapraszam od 6:57.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Opa, andale, andale, andale, epa, epa, epa, godzina 10, dziękujemy pięknie, to była afera.

0: Speedy Gonzalez zaskoczył nas jeszcze tutaj na Feranku. Środa to 16 dzień września. Dyta, Kamila i Kornel obchodzą imieniny.
1: Wszystkiego najlepszego od ekipy Radia Afera. Marcel Kujawa odpowiedzialny za serwisy. Daria Kamrowska za realizację audycji.
0: A Edgar Hein i Mikołaj Pokorzyński odpowiedzialni za gadanie do was.
1: No i na koniec zerkamy jeszcze do kalendarium. A czekaj, czy my rozwiązujemy, czy odezwiemy się później? Bo trochę nas czas nagli chyba, nie?
0: Odezwiemy się jeszcze, przejrzymy te wszystkie wasze fryzury piękne. Szkoda, że zdjęć nie dało się załączyć w SMS-ie. No, ale
1: nie,
0: tak.
1: Nie. Już bez zdjęć. Bez zdjęć. Daj spokój, człowieku.
0: No, odezwiemy się drogą SMS-ową oczywiście do zwycięzcy podwójnej wejściówki na mecz Basket Poznań z AZS-em Politechniką Opolską.
1: No i my zaglądamy do kalendarium. 16 lat temu Artiom Rudniew zdobywa hat-tricka na stadion czekaj, jak to był? Stadion di Alpi. Tak był chyba stadion Juventusu.
0: Nie jestem pewien, ale czy Rudniew nagrał wobec tego piosenkę jakąś?
1: Nie musiał. On zagrał całą uwerturę.
0: Dźwięk piłki w siatce to było.
1: Trzykrotnie zdobywał bramki. Wystarczyło to na remis 3-3 z Juventusem, ależ to było naprawdę serce mi rośnie, jak sobie przypomnę. Te sytuacje sprzed 16 lat. Pamiętam doskonale, gdzie oglądałem, z kim oglądałem, jakie emocje nam targały, ale teraz zerkamy do kalendarium muzycznego i do roku 2022, a tam... No właśnie, Ars La Trans Orchestra.
0: Tak, i Y2K, ich album właśnie. Kilka singli wydali wobec tego. My chyba wybieramy Jessie. To mi się przynajmniej najbardziej spodobał. Dzięki, do usłyszenia, siema.
1: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Radio Afera na wynos. Nadajemy z Centrum Szyfrów Enigma w jego piąte urodziny. Słuchaj nas w sobotę od 13 na 98.6 lub odwiedź nasze studio na miejscu.
2: Transmisja niezaszyfrowana.
3: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
4: Jezu, gdzie jestem?
5: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja.
6: Alter Mixer.

miłość siekitra w ceglany mur. Jestem jak ślepiec, szukam jej petem, rzuconym w kałuż najcichszy szum. Mignęła w metrze pół pocałunkiem, błysnęła iskrą wiślaną toń. To chyba zmierzch ostatnim błyskiem, albo obrączka, gdy w dłoni dłoń. Jest miłość w mieście tajna i prędka, ale skrywana w sercu na dnie. Chodzę i szukam jej wśród budynków, w wieczornym tłumie, gdzieś przecież jest. W milczącym tłumie.

stare rondo, w pustym portfelu gwizdże na strach. Wysiada, wchodzi po schodu w cieniu na zburzonego budynku dach. Łapie tam słońce i szare krople będą za pryzmat dla rozstań łez. Gapi się w zmierzch gdzieś nad Bemowem, trochę jej nie ma, a trochę jest. Jest miłość w mieście, nieśmiała, krucha, łatwo ją zdeptać, przegapić w tle. Chodzę i szukam jej w błysku ulic na miasta.

0: Autopromocja.
1: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.
4: Słuchasz

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20:00 w Radiu Afera.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
0: Autopromocja. Alter.

0: Autopromocja.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00.
2: 21 wiek, panika i afery.
3: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

już nie smakuje tak dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Środa płynie spokojnie, ale Poznań zdecydowanie nie zamierza dryfować bez celu. Nowe wydarzenia pojawiają się jak fale na morzu, więc czas sprawdzić, co właśnie dopłynęło do naszego miasta.
0: Przynęta kulturalna.
2: Coś, po czym spojrzysz na własne ciało trochę inaczej, to mam dla ciebie propozycję. We wrześniu w pawilonie odbywa się cykl wydarzeń Stany Skupienia. Zabierze on ciebie tym razem w świat body horroru i lux maxingu. Na ekranie zobaczysz 5 krótkich filmów o obsesji, traumie, lęku i próbach przekraczania granic własnego ciała. Po pokazie czeka ciebie rozmowa z artystką Marianną Rodziewicz, badającą to, jak ciało może stać się sposobem opowiadania o tożsamości. Przejdź do pawilonu o godzinie 19 i przekonaj się, gdzie kończy się ciało, a zaczyna sztuka. A co powiesz na wieczór, podczas którego nikt nie będzie udawał, że muzyka musi być grzeczna i poukładana? Jeśli brzmi to dla ciebie dobrze, to polecam ci zajrzeć do poznańskich dwóch progów. Tego wieczoru scenę przejmie Drag Charge, czyli amerykańska formacja, która udowadnia, że kariera muzyczna może kierować się stwierdzeniem jakoś to będzie. Zanim jednak pojawi się headliner, czekać ci będzie solidna rozgrzewka. Hippie Trim dorzucą post-hardcore, emo i grunge. Za to Liquid Mike pokażą, że garażowe brzmienie i chwytliwe melodie świetnie idą ze sobą w parze. O 19 otwierają bramy, a o 20 zaczyna się muzyczny szał. Przejdź zatem do dwóch progów, bo brudne riffy i energię, której zdecydowanie nie da się podrobić.
1: Alter Mixer.

tyle alternatyw, tyle możliwości. Ręce skrępowane mam, a twarz zmęczoną. Gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drogą markę na banerze reklamuje piękny pan. Neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz.

pomoże ci doradca. Kontakt 24H. Przecież tyle mam wyboru. Tyle do wolności. Tyle alternatyw.

0: Autopromocja.
1: Radio Afera na wynos. Nadajemy z Centrum Szyfrów Enigma w jego piąte urodziny. Słuchaj nas w sobotę od 13 na 98,6 lub odwiedź nasze studio na miejscu.
2: Transmisja niezaszyfrowana.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Autopromocja. Reklama. Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie i instytuty naukowe. Zobaczcie, co robią naukowcy w swoich laboratoriach, by przez zabawę pokazać wam inne oblicza nauki. Szczegóły www.nocnaukowców.pl. Partner strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców. I wszystko jasne.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Get yourself locked in to bump and grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
3: Panowie?
4: Tak jest!
3: Idziemy na ryby.
5: A miałobyś na grzyby.
3: A, dobra, to na grzyby.
6: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9.30. Tylko w Radio Afera.
0: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

kiedy coś zaczynam, kiedy coś się dzieje, wtedy mam dużo chęci, trochę siły i nadzieję. Kiedy coś się kończy, wtedy się rozmywam.

0: Autopromocja.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
3: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: No i czas na pogodę, a dzisiaj na razie mamy 19 stopni i 20% upadów.
1: No, niestety nas deszcz też po drodze spotkał. Paulino, może opowiesz?
0: Opowiem, no szłyśmy z Asią spacerem i nagle po prostu zaczęło tak padać, a my bez parasolek, no i co? Tak
1: lunął to jest. Deszcz.
0: Tak to jest, kiedy człowiek nie sprawdza pogody, dlatego my robimy to za was. I na razie nie zapowiada się na to, by miało padać już do końca dnia, a temperatura będzie unosiła się gdzieś na tym poziomie 19-18 stopni, dopiero około godziny 20-14, a noc będzie raczej też ciepła w okolicach 10 stopni.
1: No i w następnych dniach, z tego co podaje pogoda, chociaż ona jest wiadomo zmienna, będziemy mieli słoneczne dni następne. Chociaż to jest no, ciekawe, bo wiadomo, zawsze często się nie sprawdza.
0: Zgadza się. Jeszcze tak dopowiem a propos dzisiejszego dnia fryzjera, że wszyscy, którzy mają kręcone włosy lub puszące się, powinni dzisiaj uważać, bo wilgotność plasuje się na poziomie 72%.

Radio Afera 98,6 MHz.

0: moje story.
1: Na zegarze godzina 17.
2: Hurtownia na 98,6.
1: Godzina 17 to znaczy, że zaczynamy kolejną godzinę hurtowni. Jeszcze godzina będzie trwała. Do godziny 18 zostajemy z wami w niezmienionym składzie. Za konsoletą realizatorską Kuba Jamrus, a przed mikrofonami
3: Paulina Bernard
1: i Asia Woźniak.
3: No i dzisiaj życzymy wszystkiego najlepszego Edycie, Kamilowi, Kornelowi, Franciszkowi, Wiktorowi, Janowi, Łucji i Eugenii.
1: Wszystkiego najlepszego.
3: A oprócz tego wszystkiego najlepszego życzymy też dniom, a dzisiaj obchodzimy Dzień Bluesa, Dzień Maszynisty, Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, Światowy Dzień Fryzjera i Międzynarodowy Dzień Kardiologii Interwencyjnej.

0: No i czas na kolejne przypomnienie o konkursie, a dzisiaj rozdajemy jedną wejściówkę podwójną na cały wieczór klubowy z cyklu Euforia, gdzie gwiazdą wieczoru będzie Surrender Discipline już w ten piątek, 18 września w Schronie.
1: Mm-hmm. A żeby wziąć udział w naszym konkursie, możecie wysyłać do nas SMS-y na numer 7148, dodać w nich słowo afera, później swoje imię i nazwisko i odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie.
0: Gdybyście mogli mieć jakąkolwiek fryzurę, jaką sobie zamarzycie, to jaka by to była? No bo w końcu dzisiaj mamy dzień fryzjera. My z niecierpliwością czekamy na wasze odpowiedzi, a SMS-y raz jeszcze wysyłajcie na 7148. Koszt to złoty 23. Wie.

0: Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas

0: strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców i wszystko jasne.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Znacie to uczucie, kiedy znajdujecie dyskomfort w relacjach, które tego dyskomfortu wcale, komfortu wcale wam nie przynoszą i gdzie niekiedy doprowadzają was one do kolejnego zranienia, bo właśnie o tym jest nasza dzisiejsza nowość, czyli piosenka Scar zespołu Loud Television.
1: Mhm. No to jest takie coś, myślę, uniwersalne chyba uczucie. Może większość osób doświadczyło czegoś takiego, czyli komfort w sytuacjach, w których właśnie nie powinno go być, tak jak powiedziałaś, w jakichś destrukcyjnych relacjach albo takich po prostu, które być może nie powinno ich być w naszym życiu. Pewnie wielu z nas może się z tym utożsamić i zna takie uczucie.
0: Zgadza się, to jest problem, no, który dotyka całkiem wielu z nas, a sam zespół Loud Television inspiruje się bardzo Wielką Brytanią i taką muzyką, która ma trafiać do wszystkich.

0: już w ten czwartek, właściwie w następny czwartek, wyruszy w trasę pierwszy pociąg do kultury. Taka inicjatywa, która się pojawiła. To będzie pociąg na trasie Warszawa-Poznań-Berlin, który będzie kursować, właściwie w tym pociągu będzie specjalny wagon, w którym odbędą się koncerty, spotkania literackie, warsztaty, dyskusje i wystawy polskich oraz niemieckich artystów.
1: O tym, dlaczego ta inicjatywa jest ważna, opowiedział prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
2: Tego typu wydarzenia, one są tak naprawdę takim elementem pielęgnowania tych relacji, bo cały czas trzeba je pielęgnować, tak? Czyli w tych czasach trudnych, napięć politycznych zawsze pojawia się taka pokusa przez takie czy inne siły polityczne, żeby na bazie pewnej niechęci do danej nacji budować się politycznie, a musimy patrzeć przez pryzmat tak naprawdę tych korzyści, które mamy.
1: Chodzi o pielęgnowanie relacji i też tradycji, a ten wagon ma być specjalny, a specjalny to w zasadzie znaczy jaki?
3: Ten wagon jest doczepiany do pociągu, do normalnych kursów, ale ten wagon jest przystosowywany zawsze jak rodzaj przestrzeni teatralnej na potrzeby naszych programów. W tym roku, w tegorocznej edycji, naszą taką metaforą, hasłem wywoławczym, jeśli chodzi o samą przestrzeń, były korzenie.
0: A o tym, jak wygląda ten wagon, mówiła Ewa Strużyńska-Wille, czyli kuratorka programu kulturalnego Pociąg do Kultury.
1: Najbliższy pociąg, który zatrzyma się w Poznaniu 24 września, będzie o godzinie 17:31. Dlatego wyczekujcie.

0: No a w Poznaniu, jak to w naszym mieście, szykują się zmiany, tym razem zmiany dla rowerzystów, ponieważ powstanie nowy fragment Wartostrady.
1: Mm-hmm, no i właśnie chciałam też powiedzieć, że to chyba dobra informacja dla rowerzystów właśnie, a to wszystko na ulicy Szyperskiej, bo tam będzie nowa organizacja ruchu, która ma stworzyć właśnie taki brakujący fragment Wartostrady po zachodniej stronie Warty, tym samym ułatwić przejazd między północną częścią miasta a centrum. Dzięki temu rowerzyści zyskają możliwość skrętu z ulicy Estkowskiego w Szyperską. Właśnie, no a wtedy ruch samochodowy zostanie w tym miejscu nieco ograniczony. No i to będzie fragment na odcinku od numeru 13A ulicy Szyperskiej, skrzyżowania z ulicą Garbary, no i tam powstanie ten fragment właśnie. Oprócz jezdni i chodników tam zaplanowano również dwukierunkową drogę dla rowerów, która będzie o szerokości 2,5 metra. Nowa trasa oczywiście będzie prowadzić wzdłuż Warty, no i to będzie kolejny taki element, gdzie będzie można przejechać i taką trasę, wycieczkę rowerową sobie w tamtych terenach kontynuować.
0: Właśnie, bo w tamtym miejscu do tej pory brakowało tego odcinka, co przez co teraz umożliwiony będzie ciągły przejazd, a już od 23 września zaplanowany jest montaż nowych znaków oraz wykonanie oznakowania poziomego i dopiero później rozpoczną się prace.

0: bynajmniej, a może przynajmniej. Przynajmniej, a może bynajmniej. Ja bynajmniej odpowiedzi nie znam, ale odpowiedź na to pytanie zna profesor Halina Zgółkowa w dzisiejszym Pogotowiu Językowym.
1: Aferowe Pogotowie Językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej, profesor Halina Zgółkowa. Środa, godzina 17.30.
2: Pani profesor, czy bynajmniej i przynajmniej to synonimy?
3: Nie, zdecydowanie nie. To są dwie różne partykuły. Przypominam tu o części mowy, między innymi wśród części mowy rzeczownika, czasownika, przymiotnika i kolejnych jest tak zwana partykuła. To są dwa różne wyrazy i posiadają dwa różne znaczenia. Bynajmniej jest to negacja, takie eleganckie zaprzeczenie, powiedziałabym. Nie mówimy nie, ale bynajmniej. Wzmacnia przeczenie, prawie nie, ani trochę, na przykład bynajmniej nie jestem zainteresowana. Jest to tak elegancko, ale nie mówię, wcale nie jestem zainteresowana, wolę powiedzieć bynajmniej nie jestem zainteresowana. Natomiast przynajmniej to jest minimum, coś bardzo małego. Wskazuje na minimalny zakres czegoś. Jak najmniej, chociaż, choćby na przykład, przynajmniej raz w tygodniu odwiedzam swoich rodziców. Przynajmniej uśmiechnij się do niego. Już nic więcej nie oczekuje on. Więc to są dwa różne znaczenia, a często właśnie, jak Państwo zauważyliście, te wyrazy są traktowane synonimicznie. Na pewno nie są to synonimy.
4: Warto tutaj o tym pamiętać. Nie mylić raczej tych dwóch.
3: Nie mylić.
2: Pani profesor, jak prawidłowo brzmi ten frazeologizm? Po linii najmniejszego?

0: Najmniejszego oporu czy po najmniejszej linii oporu?
1: Poprawna forma to po linii najmniejszego oporu. Czyli to jest najłatwiejsza droga z najmniejszym wysiłkiem, bo chodzi tu o minimalizowanie oporu, a nie o małą linię. Bo ta forma, ta niepoprawna właśnie wskazywałaby, że chodzi o małą linię, a to wcale nie o to chodzi. Linia no to kierunek działania, a opór coś, co nam przeszkadza. I nie mówimy co najmniej po linii oporu. Linia jest mała, a opór trzeba go zminimalizować, tak? Więc po linii najmniejszego oporu ta forma jest poprawna.
0: Dobrze.
1: Choć słyszymy nieraz odwrotnie.
0: Też jest taki klasyk.
1: Proszę?
0: Też jest taki klasyk błędów językowych.
2: Aferowe pogotowie językowe. Na

0: programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej.
1: Autopromocja.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
4: I've named this one
5: Post Office.
6: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
5: Każdy czwartek o godzinie 22.
7: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
1: Autopromocja. Radio Afera.

0: To już ostatnie niecałe 21 minut na to, by wygrać jedną wejściówkę podwójną na cały wieczór klubowy z cyklu Euforia, gdzie gwiazdą wieczoru będzie Surrender Discipline już w ten piątek, 18 września w Schronie.
1: SMS-y możecie wysyłać do nas na numer 7148, dodać w SMS-ie słowo afera, później swoje imię i nazwisko i odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie związane z Dniem Fryzjerów.
0: Wyobraźcie sobie, że możecie mieć fryzurę taką, jaką tylko sobie zamarzycie. Niezależnie od kondycji waszych włosów, od tego, co do waszej twarzy pasuje, od długości, możecie wybrać cokolwiek, jaka by to była fryzura.
1: Przypominam tylko, że Paulina wcześniej, biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, o których powiedziała teraz, chciałaby być łysa.
0: Tak, bo ja chciałabym dotknąć mojej skóry na głowie.
1: No i to jest coś, czym mnie przekonałaś. To może ja też bym chciała. Nie pytałyśmy Kuby, ciekawe co on by chciał. Może też chciałby być łysy. Tak, mówi, że tak.
0: No, potakuje głową. Tak. My jesteśmy ekipą łysych. SMS-y wysyłacie na 7148. Koszt to złoty 23.

0: Dzisiaj dzień fryzjera, oczywiście pozdrawiamy i życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim fryzjerom, ale jak fryzjer, to też fryzura. Ja przynajmniej częściej myślę o fryzurach, kiedy myślę o fryzjerze.
1: No tak, ja zdecydowanie również.
0: No a z tymi fryzurami i z włosami w ogóle jest ciekawie, no bo wokół tego narosło bardzo wiele, mam wrażenie, mitów. My często wierzymy w jakieś takie przekonania, które niekoniecznie są prawdą. Na przykład ja kiedy byłam mała, słyszałam, że jeśli chcę zapuścić włosy, to muszę je coraz częściej podcinać, a okazuje się, że to jest nieprawda.
1: To ja tak myślałam do tej pory, Paulina, poszerzasz moje horyzonty, bo ja byłam pewna, że tak jest i nawet wczoraj sobie myślałam, że może podetnę, bo też teraz nagle stwierdzam, że chciałabym mieć długie włosy i je zapuszczam, taka ciekawostka.
0: No podcinanie włosów na pewno tych końcówek sprzyja gdzieś tam pielęgnacji tych włosów, bo wtedy one się nie kruszą, nie łamią, ale no nie wpływa to na po prostu ich porost.
1: Ciekawe, a propos właśnie przyrostu włosów, to najszybszym takim przyrostem włosowym mogą cieszyć się Azjaci, bo to właśnie u nich ich włosy rosną po prostu najszybciej, a najwolniej rosną włosy u mieszkańców Afryki, a Europejczycy są gdzieś tak po środku.
0: Okej. Ja co do tych Europejczyków, czyli też nas, no i w sumie każdego na świecie, jeśli chodzi o wszystkich ludzi na świecie, to przeciętnie mamy od 100 do 150 tysięcy włosów, czyli całkiem sporo.
1: To ciekawe. A wiedziałaś o tym, że włosy mogą się rozciągać?
0: Nie.
1: Każdy włos może się rozciągnąć o 10% długości, bez narażania na jakiekolwiek zniszczenia. No wiadomo, że mokre włosy rozciągają się bardziej niż suche, a takie zniszczone włosy na przykład mogą rozciągać się dużo bardziej, ale grozi to kolejnymi zniszczeniami i przerywaniem włosów, no ale ogólnie rozciągają się.
0: Okej, czyli możemy sobie tak chwilowo wydłużyć włosy o 10%?
1: Chyba możemy.
0: No to jest całkiem fajna funkcja. Też co ciekawe, zdrowy i gruby włos może być mocniejszy od miedzianego drutu o tej samej średnicy.
1: Ciekawe. A tak jeszcze kontynuując ciekawostki, to każdego dnia tracimy około 100 włosów. I to też jest bardzo ciekawe.
0: 100 włosów ze 100 tysięcy.
1: Chociaż mam wrażenie, że biorąc pod uwagę...
0: To byłoby 10%.
1: No tak, często stan mojego mieszkania, to mam wrażenie, że dużo więcej ich tracę, bo to, co się dzieje czasami, po prostu moje włosy są absolutnie wszędzie.
0: No tak się czasem zdarza nam dziewczynom szczególnie. I jeszcze bardziej, kiedy mamy włosy rozjaśniane, ja mogę to potwierdzić, że też odkąd rozjaśniłam włosy, wypadają mi one dużo częściej i mimo tego, że jestem brunetką, to widzę blondy.
1: Widzisz to po prostu. Też, co ciekawe, włosy rosną około 0,35 mm na dobę. No i taki miesięczny przyrost to nieco ponad centymetr, więc rocznie powinniśmy spodziewać się tak około 12 centymetrów właśnie, no ale to jest oczywiście kwestia indywidualna, a te wyniki są takie uśrednione, nie u wszystkich się sprawdzają, bo niektórym rosną, wiadomo, szybciej, niektórym wolniej. Mi wydaje się, że rosną tak w miarę szybko.
0: Myślisz, że ktoś kiedyś to przetestował? Powinien.
1: Ja mogę to przetestować, bo ja dokładnie pamiętam, że w zeszłym roku ścięłam, kiedy dokładnie i mogłabym to zrobić. Zresztą ostatnio ci pokazywałam, ile mi urosły w rok. I to chyba więcej niż 12 centymetrów.
0: Ale zapisywałaś sobie gdzieś w notatniczku te numery?
1: No nie, no tego nie robiłam. No dobra, to zetnę jeszcze raz i tyle.
0: Dobrze, poświęcisz się dla nas.
1: No, dla badań i dla nauki, wszystko.
0: No i to się ceni. Ja jeszcze z ciekawostek mogę powiedzieć, że włosy mogą wchłonąć nawet 30% wody, którą jakby dostarczamy podczas mycia się i mogą się powiększyć, jakby wchłonąć to, powiększyć się przez to o to 30%.
1: Ciekawe. Mam jeszcze taką ciekawostkę a propos niełapania się na jakieś różne slogany reklamowe. Na przykład to już teraz raczej takich produktów nie ma już, chyba producenci nas tak nie okłamują, ale ja jeszcze jak byłam młodsza, to słyszałam bardzo często o jakichś preparatach na włosy, które sklejają dosłownie ze sobą rozdwojone końcówki, że właśnie one się nazywały preparaty na rozdwojone końcówki. No, przychodzę tutaj z dość takim prostą odpowiedzią, bo rozdwojone końcówki, żaden preparat nie sprawi, że one się skleją. No jeśli ktoś ma rozdwojone końcówki, to trzeba je ściąć, bo nie ma innej opcji. Nic realnie nie skleja włosa. Chociaż kiedyś takie slogany były bardzo popularne i takie odżywki i jakieś różne olejki, które miały magicznie te włosy scalić ze sobą.
0: To jest ciekawe. A może wy się kiedyś daliście namówić na coś takiego?

0: No i już kończymy nasz przegląd tego, co się dzieje w mieście.
1: Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się już za chwilkę po audycji, a od godziny 16 byli z wami Kuba Jamrus za konsoletą realizatorską, a przed mikrofonami
0: Paulina Bernard
1: i Asia Woźniak. Dziękujemy wam za dziś.
0: Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
3: Zaaferowani. Czwartki o 20.
4: Afera. Lubię to.
5: Pium, pium.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
7: Radio Afera 98,6 MHz.
8: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
9: Jak co środę, witamy serdecznie. Audycja Gramy na Aferę. Gabi Korzyb dzisiaj za konsultą realizatorską. Ja nazywam się Piotr Przyborowski, a naszym gościem jest dzisiaj Kuba Ptak z redakcji TVP Sport. Witaj, Kuba.
10: Dzień dobry, witam.
9: No i jak co środę tak naprawdę będziemy rozmawiać o piłce nożnej, ale tym razem troszeczkę sobie pogłówkujemy i to nie oznacza, że będziemy rozmawiać o być może nowych zasadach FA, która zakazała dzieciom grać głową, tylko my będziemy zachęcać do tego, żeby grać głową, ale niekoniecznie stricte w piłkę. Porozmawiamy sobie o różnego rodzaju łamigłówkach, quizach, pub quizach, encyklopediach. Taką jedną tutaj dzisiaj, Kuba, do nas przyniosłeś. O niej jeszcze sobie też porozmawiamy. Akurat w środę to jest taki też dzień, kiedy Poznań i nie tylko Poznań żyje takimi quizami, bo jeden z popularnych quizów piłkarskich wówczas się właśnie też w naszym mieście odbywa. Ty jesteś jego stałym uczestnikiem. Nie mówię już nawet, że też gratuluję bardzo zacnych wyników w poprzednim sezonie i życzę też powodzenia w tym nadchodzącym.
10: Dziękujemy. Praca zespołowa.
9: No właśnie, praca zespołowa. Na czym polega taki piłkarski quiz, taki quiz pubowy, na którym tutaj już stricte zadajemy pytania czysto piłkarskie?
10: No, co tu dużo mówić. To jest po prostu quiz, w którym sprawdzasz wiedzę piłkarską. I faktycznie quizy można robić w różnym stylu. Ja na przykład jestem zwolennikiem takich quizów, w których faktycznie sprawdzasz wiedzę, która sięga do dużych zmarszczek w mózgu, a nie jedynie do wiedzy powierzchownej. Na przykład tyle turnieje oglądamy. Tam pytania sportowe są zazwyczaj bardzo płytkie, czasem nawet skonstruowane nie do końca dobrze, a jednak dobry pub quiz dostarczy takiej wiedzy, jeżeli, bo moim zdaniem, bo ja to tak trochę ambicjonalnie zawsze podchodzę do tego, no bo jednak gdzieś tam wiedzę trochę, skromnie mówiąc, mam i chcę ją wykorzystać, że cieszy mnie taki pub quiz, w którym na przykład na coś nie znam odpowiedzi albo byłem bliski wydedukowania odpowiedzi, ale się czegoś nauczyłem, bo to jest jednak też taka, jeżeli jest faktycznie dobrze przygotowany quiz i on ma faktycznie sprawdzać freaków, no to dobrze, żeby było trudno. No oczywiście trzeba też ważyć poziomy, żeby nie zniechęcić innych osób, ale dla mnie to też jest taka jakaś tam funkcja trochę nauki, bo no jednak spotykasz się w gronie, no nie przychodzą raczej przypadkowi ludzie na takie quizy i chcesz się też czegoś dowiedzieć, bo to jest twoja pasja.
9: No właśnie, nie są to przypadkowi ludzie. Jak nazywa się wasz zespół?
10: My jesteśmy quizowianką quizów. Nazwa bardzo taka, no trochę inspirowana tetrykami, trochę inspirowana, to ja chyba podrzuciłem, no bo z mojej miejscowości rodzinnej jest Dobrelczanka Pępowo, więc gdzieś ta inspiracja była. No i gramy tak już ponad 2 lata, teraz będzie 3. sezon, w różnych składach, trzon jest mniej więcej ten sam, trochę dziennikarski, ja jestem z Bartek Nosal, czasem Radek Nawrot, są też osoby z trochę innych branż.
9: Oczywiście do wszystkich audycji, w których Bartek czy Radek byli naszymi gośćmi, odsyłamy teraz
10: tak,
9: do
10: tak,
9: tych odcinków.
10: Oczywiście. No i wiedza jest potężna, wiedza jest też wszechstronna, bo akurat ten quiz, w którym gramy, piłkarski quiz, jest inicjatywą, która nie jest typowo ABCD, tylko są pytania w różnych kategoriach, w różny sposób skonstruowane. No są też pytania graficzne i na przykład Wojciech Papuga, znany i lubiany koneser quizów, jest taka encyklopedia. No encyklopedia no, z dziurami, no tak mówiąc nawiasem, Wojtek jest znakomity, ale znamy go słabe strony, no, współpracujemy już trochę lat, więc wiem gdzie go tak uszczypnąć, ale w niektórych miejscach jest nie do ogrania. No i na przykład Wojtek zawsze psioczy, bo też bierze udział w tych quizach w Warszawie, że co to są za pytania na przykład o koszulki albo o stadiony. No mecz był, no nieważne w czym grali. Więc tak naprawdę można mieć wiedzę encyklopedyczną, ale trzeba też mieć taką wiedzę trochę wzrokową, trochę taką około piłkarską czasami, więc to też jest fajne, bo na przykład było ostatnio pytanie na finale Mistrzostw Polski tego piłkarskiego quizu o uzupełnienie wypowiedzi Marcina Wasilewskiego, gdy miał problemy ze sznurkami w spodenkach podczas meczu Lech Wisła i było do uzupełnienia długość czasu, jaki miał problem z wypowiedzi. No i to są już takie pytania, no, których no, żadnej encyklopedii się jeszcze nie przeczyta. Trzeba po prostu było gdzieś skojarzyć, przypomnieć, wydobyć z meandrów tą słynną wiązankę. No nam się udało, bo dwie minuty cały czas spodenki spadały. I to było bez sensu. I chyba wtedy bramka padła bodajże.
9: Pub quizy to w ogóle jest taka tradycja, która do nas oczywiście przyszła z zachodu, bo w tych krajach anglosaskich no, pub quizy są mega popularne i takie ogólne, te, które odbywają się też w Poznaniu i we wszystkich miastach w Polsce, przyszły głównie właśnie z Wielkiej Brytanii. Te piłkarskie, te sportowe to jest takie lekkie nowum, przynajmniej u nas w naszym kraju. Wspominałeś tutaj o tym, że ten akurat konkretny, na który chodzisz, to nie jest ABC, to jest wiedza, którą trzeba wpisywać. Właściwie to są pytania zwykle otwarte. Chciałem cię zapytać. Chciałem się dowiedzieć, jakie było takie najcięższe pytanie, które usłyszałeś, które sprawiło, że naprawdę pomyślałeś sobie wow.
10: Oj, nie mam takiej pamięci do takich pytań, bo czasami faktycznie ja czegoś nie wiem, a wie ktoś inny, jeżeli to jest właśnie taka praca zespołowa, bo te quizy niektóre są właśnie zespołowe i no, pytania są różne. Mnie najbardziej irytują te pytania, które są gdzieś podszyte podstępem lub są nie do końca precyzyjnie sformułowane, a to się zdarza. To taka właśnie anegdotka quizowa, ale telewizyjna. Awantura o kasę. Pierwszy sezon. Krzysztof Ibisz prowadzi teleturniej. Miliony Polaków oglądają i jest pytanie sportowe. Dotyczyło, bo to było jeszcze w tej... To będzie już gdzieś ćwierć wieku. Nie pamiętam, kiedy to było. Tak mi utkwiło za dzieciaka i później w internecie to widziałem i faktycznie tak było. Było pytanie o liczbę występów Grzegorza Laty w reprezentacji Polski. No i to jest pytanie, na którym sobie wiele osób zęby połamały, bo to było kilka lat po głośnym konflikcie w gronie statystyków, bo dopiero pod koniec lat 90. PZPN zaakceptował oficjalną listę meczów reprezentacji Polski i co się w związku z tym też liczy. Wszystkie
9: no tak, były różne turnieje, tak. Wycieczki.
10: Dokładnie.
9: Afrykańskie, nieafrykańskie.
10: No właśnie i było na stare i było na nowe, tak przekładając. Była szkoła tam przez wiele lat, która funkcjonowała.
9: Jak przed denominacją po prostu.
10: Dokładnie. No to niedługo później zresztą było. No i była szkoła stara i była szkoła nowa. Tam starej najgłośniej wtedy już nieżyjący redaktor Roman Churkowski walczył. Oficjalną wersję, no też niestety nieżyjący Andrzej Gowarzewski zaakceptował. Tam były spory o listy FIFA, o to, że mecze reprezentacji Polski z amatorami, na przykład w ramach Igrzysk Olimpijskich, gdy Polska wystawiała najsilniejszą reprezentację teoretycznie amatorską, a grała na przykład z Hiszpanami, amatorami, nie powinny się liczyć. No i były dwie szkoły. No i tak, według starej szkoły Grzegorz Lato miał 104 występy, według nowej szkoły Grzegorz Lato ma 100 występów, a jeszcze jak wejdzie się w Wikipedię i poczyta o tych tak zwanych setnikach, to Grzegorz Lato na tej liście nie jest, bo tam Międzynarodowa Federacja, to IFFHS, ma też właśnie jakieś obiekcje do niektórych meczów zakwalifikowanych przez Gowarzewskiego, ale to na marginesie. No ma liczbę 104 i o ile dobrze pamiętam, żadna z tych odpowiedzi nie była w ogóle wariantem w pytaniu. Bodajże ktoś odpowiedział, że 103, ale ktoś chyba w trakcie nagrywania programu zauważył, że to się nie zgadza. Może sprawdził, może wiedział. Nie wiem, to jest dobre pytanie. Nie wiem, czy Krzysztof Ibisz to w ogóle pamięta. Ale doszło do sytuacji chyba jednej z niewielu albo jedynej, że to pytanie anulowano i zadano nowe. Że właśnie... dania sportowe są pułapką, bo w tych teleturniejach no, ostatnio była afera z The Floor i z tym, że komuś nie uznano przydomka, który funkcjonuje, bo miał swoje nazwisko, był Brazylijczykiem, że nie pamiętam. Teraz też było pytanie w Milionerach o to, która drużyna nie została mistrzem kraju. No w domyśle chodziło o piłkę, ale była wymieniona na przykład Legia mistrz koszykarski kraju, więc to są pytania pułapki, a dużo ludzi wie, więc też jest łatwa droga, żeby trochę ponabijać się, trochę skrytykować te teleturnieje, więc to są takie pytania pułapki.
9: No tak, i te teleturnieje często też są tworzone przez osoby, które nie do końca mają ze sportem czy z piłką nożną już tutaj tak na co dzień do czynienia i pewnie też z tego powodu mogą te wpadki po prostu występować.
10: I też myślę, że teraz sztuczna inteligencja jest narzędziem bardzo dobrym, ale sztuczna inteligencja...
9: W sporcie
10: jak właśnie,
9: na razie niestety.
10: No właśnie, jak testuję sobie sportowo, bo na przykład szukam jakiejś informacji, bo chcę sobie coś skatalogować, przepraszam, to sztuczna inteligencja nie przyzna, że nie wie. Będzie brnęła w coś całkowicie nieoczywistego, nawet jak poprawisz, to będzie brnęła w coś innego i tak dalej, ale no nie wyartykuje wyraźnie nie wiem i to wszystkie modele praktycznie się wykładają w ten sam sposób, więc jeżeli ktoś sobie na przykład przy układaniu pytań do teleturnieju, nie wiem jak wygląda w tych teleturniejach ta kwestia, pomaga sobie sztuczną inteligencją, no to może się właśnie czasami tak spektakularnie wyłożyć.
9: No wiadomo, że to pewnie wszystko zależy od dobrych, odpowiednich promptów i tak dalej, ich rozkazów, które sobie tam wpiszemy, ale sam kiedyś prowadząc pewne takie proste researchowanie, chciałem ułatwić sprawę, a właściwie chciałem sprawdzić, bo już miałem odpowiedź na to pytanie. Wówczas chyba chodziło o to, kiedy był ostatni napastnik z Ekstraklasy, który zadebiutował w reprezentacji Polski, coś takiego. Albo ogólnie wymienić listę napastników, którzy na przestrzeni ostatnich lat debiutowali w reprezentacji Polski. To jest dość proste do sprawdzenia na podstawie Transfermarktu, na przykład. I rzeczywiście łapałem się na tym, że ci zawodnicy już zadebiutowali dużo wcześniej niż w przeciągu tych ostatnich 10 lat i dało się to rzeczywiście łatwo wychwycić. Rozmawiamy o quizach piłkarskich, rozmawiamy o quizach sportowych, różnego rodzaju łamigłówkach. Wspomniałeś tutaj o tym, że to jest też sport drużynowy w tym przypadku, przynajmniej te pub quizy. Czy jest tak, że każdy z was jest jakby odpowiedzialny za inną działkę historyczną, czy no, tak jak ty w twoim przypadku, odsyłamy Kuba oczywiście do naszych wspólnych audycji, jesteś pewnie specem koszulkowym, tak pewnie...
10: No tam punkty robimy.
9: Inni zawodnicy z teamu są odpowiedzialni za jakieś inne obszary.
10: Wiem, że w niektórych drużynach, z którymi rywalizujemy, jest takie sprawdzanie, jest specjalizacja, niektórzy się uczą nazw stadionów, pojemności stadionów, no bo jednak chce się wygrać i faktycznie się tego... No to jest duża motywacja właśnie, żeby się podzielić, zwłaszcza gdy są zespoły bardzo rozbudowane i no to wtedy o taką specjalizację jest łatwiej, albo po prostu gdy skład jest dość stały. Ja na przykład no... pracuję w zawodzie, więc tak naprawdę w miarę na bieżąco
9: jesteś
10: jestem.
9: W treningu.
10: Tak, jestem w treningu. No, to jest tak, ale na tym się też wielu i bardziej doświadczonych komentatorów, dziennikarzy łapie, że często te rzeczy najświeższe są jednak najszybciej zapomniane, zatarte, że gdzieś właśnie te rzeczy, których się nawet nie pamięta, tylko się uczyło, albo takie właśnie wspomnienia, nie wiem, dziecięce, czy też pierwsze zawodowe, to gdzieś zostaje w głowie i ten trening jest czasami bardzo przydatny właśnie w tym, że opisywało się jakiś mecz Ligi Mistrzów na potrzeby, z której byli eksperci, bo był faktycznie teleturniejem, który nie dawał tylko rozrywki, ale też walory edukacyjne, jeśli był ten odcinek sprytnie poprowadzony, no ale wracając do tego, do tej wielkiej gry, no wielkiej grze nie kojarzę bynajmniej, żeby była taka sytuacja, no sport był pomijany, no za plebejski był uznawany, no trudno powiedzieć, bo jednak tutaj dominowały no dziedziny nauki, dziedziny właśnie wykładane.
9: Ewentualnie historia jakiejś muzyki.
10: Tak, tak, to już bardziej, bo to związane z kulturą, a kultura fizyczna jednak była trochę dalej. No mogę się mylić, ale ja
9: też
10: przynajmniej...
9: nie przypominam sobie odcinków sportowych, takich stricte.
10: Czytałem biografię założyciela wielkiej gry i

0: tam mowy o sporcie absolutnie nie było. Jedyny teleturniej, który kojarzę z opowieści z tamtych czasów, z lat chyba 60. czy 70., jak był turniej par i zaproszono Lubańskiego z Szołtysikiem, żeby tam wykonywali różne zadania, ale no to tylko, że tak powiem, sportowcy dawali gębę jedynie, a to nie był teleturniej sportowy.
1: My rozmawiamy dzisiaj z Kubą Ptakiem na temat różnego rodzaju łamigłówek i quizów sportowych i to jest audycja Gramy na Aferę. Wracamy już za chwilkę.

순간.

0: Gramy na aferę. Dzisiaj rozmawiamy na tematy takich łamańców umysłowych, ale piłkarskich, sportowych. Kuba Ptak jest naszym gościem. Wspominaliśmy tutaj o teleturniejach, takich wiedzy ogólnej, powiedzmy, milionerzy, awantura o kasę. Nawet ta wielka gra, mimo że z ogromną specjalizacją, to jednak też poruszała różne dziedziny. Mówiliśmy o quizach piłkarskich, quizach sportowych, lekko o pub quizach właśnie. Czy ty myślisz, Kuba, że wprowadzenie tych quizów właśnie piłkarskich do takiego naszego codziennego, regularnego życia, czy na to wpływ miało po części to, jak wiele porobiło nam się tych internetowych quizów w ostatnich latach piłkarskich, sportowych? Bo rzeczywiście od czasu tego słynnego pierwszego quizu piłkarskiego prowadzonego przez Michała Pola, tak naprawdę, to później rozrosło się to nam, że tak naprawdę każda redakcja niemal jakiś quiz swój miała lub ma.
1: No teraz próbuję sobie połączyć quiz z redakcją i faktycznie u nas na przykład w TVP Sport Kuba Kazula robi bardzo dobrą pracę, bo prowadzi quizy nie tylko właśnie piłkarskie, ale są wszystkie dyscypliny sportowe i to jest zrobione naprawdę dobrze. Faktycznie jest to tak, że quizy są lekkie. W quizie widz też może się sprawdzić. No to jest to słynne oglądanie z kanapy. To wiedziałbym. Na pewno dałbym radę. Więc to też daje jakieś, myślę, wyświetlenia. No, quiz pod napięciem przywrócił, może właściwie zbudował bardziej modę na te quizy. Tym bardziej, że tam przychodziły postacie z branży, znane, lubiane, przychodzili też piłkarze. No, Wojtek Papuga tak zbudował swoją
0: markę
1: pozycję.
0: Geeka.
1: Tak, swoją markę właśnie. I w sumie nigdy nie udało mi się zmierzyć z Wojtkiem inaczej niż poza, że tak powiem, kamerą w redakcji czy coś, a też do takiego pojedynku kiedyś dążymy, tak swoją drogą. No, niewątpliwie quiz pod napięciem był strasznie popularny. No, ta pierwsza seria to oglądałem namiętnie. Udało mi się nawet właśnie raz wystąpić dzięki tam castingowi, więc dało się też w ten sposób przebić, ale były naprawdę dobrze zrobione, zakręcone i dobrze sprzedane, no bo to zauważmy też, że ten quiz pod napięciem był produkowany przez Bookmachera, który na rynku jest już te kilka lat, wciąż funkcjonuje, ale Bookmacher raczej na pozycji dalszej i tak naprawdę quiz był jego największą marką, influencerzy gwiazdy, no ale głównie też ten quiz był jego największym kapitałem i tak naprawdę gdyby nie było quizu, to nie wiem, czy ten Bookmacher by się jeszcze utrzymał, więc to też jest ciekawe. Teraz chyba już w ogóle go nie ma. Wydaje mi się, że nie, ale...
0: Szczerze, zniknął mi z przestrzeni tak szybko, jak zniknął quiz prawie.
1: Tak, bo ja pamiętam, że wystąpiłem na zakończenie serii takiej, bo potem było nowe studio, Zygmunt Heiser prowadził jeden z quizów.
0: Przecież jeszcze były jakieś wersje turniejowe.
1: Tak, tam... i chwilę później się to rozmyło. Dokładnie było wejście i pamiętam te komentarze, że to już nie to samo i tak dalej. Czy to było tak naprawdę to samo, tylko w innym studiu, może trochę bardziej elegancko, ale niedługo później zaczął się ten quiz rozmywać. Nie wiem, czy to był właśnie wpływ, że coraz mniej osób go oglądało, bo nie pamiętam tak dokładnie, czy może też tam decyzje gdzieś tam polityczne w tej firmie. No ale tak, był ewenementem, no i zasiał ziarno, które teraz zbieramy, no bo faktycznie tych quizów jest mnóstwo. Na przykład wyskakuje mi bardzo często, scrollując Facebooka, profil Zza Połowy i oni również zadają takie pytania typu wymień wszystkich Polaków w Romie. No takie, w trakcie pracy na przykład na przemyślenia Czyczyński, pamiętam, na pobudzenie mózgu dokładnie. Tak, jakby nie patrzy, to są łamigłówki, jednak te krzyżówki, wszelkiego rodzaju szarady, mówi się, że to są rzeczy bardzo przydatne dla naszych umysłów, no i nawet jeśli się ograniczamy tylko do futbolu, który jest rzeczą, bez której dałoby się żyć tak naprawdę, ale jednak myślę, że działa pobudzająco widzę to po sobie przede wszystkim, ale nie tylko, że działa pobudzająco na umysł.
0: No i taki quiz na przykład telewizyjny, YouTube'owy, powiedzmy, to też jest tak naprawdę to, co wspominałeś, źródło wiedzy też dla ciebie, jako już później quizowicza w pub quizach. Skąd jeszcze można czerpać taką wiedzę? Bo już doszliśmy już raczej do tego wniosku, że to nie jest coś w stylu
1: nauka.
0: Nauka.

0: angielska, bo ona jest najregularniej odświeżana nawet w tych kategoriach trochę mniejszych, pobocznych. No i chyba Transfermarkt. Wikipedia ze względu na szeroką rozpiętość, na w miarę przedstawione turnieje, w miarę przejrzyście, dostęp do właśnie do tych turniejowych składów.
1: Brak reklam.
0: Niektóre mecze są też osobno rozpisywane, też w zależności od wersji językowej, ale Wikipedia jest dobrym punktem wejścia do mistrzostw, do tabel ligowych, do frekwencji.
1: Też szybko działa tak naprawdę.
0: No i działa właśnie. I działa bardzo szybko. No dawno nie pamiętam, kiedy się Wikipedia wykrzeczała. Co innego Transfermarkt, o którym teraz chciałem wspomnieć. No bo Transfermarkt jednak jest, mimo tego, że jest napakowany reklamami, to jest dość intuicyjny i ma bardzo dużą bazę danych. I chociażby wydaje mi się, że to jest najprostsze źródło, żeby znaleźć konkretny mecz, znaleźć konkretny skład, inne tego rodzaju drobiazgi, bo faktycznie jest rozwijane. Na przykład...
1: Ma też na przykład to, czego często nie ma w niektórych źródłach, nawet ustawienie, powiedzmy, tych piłkarzy na boisku przy wielu, wielu spotkaniach z tych ostatnich lat.
0: Parę razy mnie zaskoczyło, że w ogóle w jakichś archaicznych meczach są na przykład rezerwowi, w takich bardzo pobocznych nawet tam eliminacje, załóżmy Mistrzostw Świata 94, ale no nie był to mecz, nie wiem, Anglii, więc a w transmisji telewizyjnej, no na przykład no, myślę, że to z transmisji jest wydobyte. UEFA ma swoją drogą mecze reprezentacyjne i pucharowe, ma fenomenalnie, tam chyba protokoły zostały przepisane, są wszyscy rezerwowi, numery, więc jak na przykład w moim przypadku, gdy zbieram koszulki piłkarskie, to jest nieoceniona podpórka.
1: Żeby sprawdzić, czy numer się zgadza.
0: Tak, czy numer się zgadza, no dużo rzeczy można, do wielu rzeczy można dojść. No ale właśnie tak jak wspomniałem, Wikipedia i Transfermarkt to są chyba najbardziej wyjściowe, bo są najszersze i chyba najbardziej intuicyjne. No i Transfermarkt też ma swoją apkę quizową na telefony. Jakiś quiz chyba też funkcjonuje przez stronę, ale na telefony. Jest dość prosty, bo są tylko dwa podpunkty i jeden dotyczy wartości piłkarzy, więcej, mniej. No i porównujesz piłkarzy, tam Michael Olise jest więcej wart od Bukayo Saki, no i im dalej, tym więcej, a drugiego już zapomniałem, co tam było. Ale właśnie też taki związany bardziej trochę transfermarktowo z wartościami, ale też można trochę odświeżyć właśnie pod takie quizy czy wiedzowo.
1: Przyniosłeś też dzisiaj artefakt, więc warto o nim wspomnieć. Taki, nie powiem, że przedinternetowy, bo już wtedy internet jako tako hulał był, ale no na pewno nie w takiej jeszcze formie jak oczywiście obecnie. A więc książka World Soccer, European Football, Who is Who, 2000-2001. No to już ponad ćwierć wieku temu, tak naprawdę już powoli. Książka, która zawiera w sobie w dużym skrócie bardzo przyjemne kompendium wiedzy na temat piłkarzy z całego świata.
0: No taki leksykon trochę piłkarski i to jest bardzo fajnie uszeregowane, bo jest faktycznie, jak przeglądałem tę książkę, skategoryzowane faktycznie na piłkarzy z tego okresu. No bo na polskim rynku wydaje mi się, że nie ma takich słowników piłkarskich, ale no na czeskim, niemieckim bez problemu się znajdzie takie leksykony. No to wiadomo, leksykony to są bardzo ogólne, bardzo szerokie. No i historyczne. Jedziemy ze wszystkimi, kogo zmieścić, kogo wyrzucić, no bo jednak te książki są potężne. To jest no faktycznie kolumbryna, ale myślę, znaczy jestem właściwie pewien, że takie książki były przydatne przy pracy komentatorów przy europejskich pucharach. Wiem, że wielokrotnie, czy do researchu, czy ten stosowano właśnie roczniki Rotmansa, roczniki European Yearbook Mike'a Hammonda, w Polsce przecież roczniki Gowarzewskiego, no skarby kibica, no to też jest źródło. No teraz jest łatwiej, no bo nie trzeba szperać po książkach, tak jak się kiedyś właśnie śmiano, że jak się chciało coś dowiedzieć o zespole, to się jechało do redaktora Churkowskiego i on tam szukał właśnie w gazetach i książkach informacji. No myślę, że gdyby wtedy faktycznie quizy były spopularyzowane, no to to by było właśnie taka biblia, no trzeba powiedzieć, że jedna z ksiąg testamentu, że tak powiem, do nauki. No teraz to jest wszystko, to jest bardziej taka wiedza ciekawostkowa już chyba, no bo jednak sezon 2000-2001, no na quizach to występuje raczej w jednym pytaniu lub wcale, więc to też prawda, że to jest już bardziej ciekawostka, kurzołap, niektórzy by powiedzieli w domu, ale no tak, no gdy ktoś ma dużo czasu, albo ma bardzo duże zasoby, no to encyklopedia, no encyklopedie piłkarskie, jest dużo właśnie książek, opracowań, no ale no to też trzeba właśnie, trzeba było mieć mnóstwo czasu i mieć to szczęście, że akurat ten sezon, o którym czytałem, akurat będzie na quizie.
1: Ty patrzę, że nawet jest sposób wymówienia.

0: o wydanych piłkarzy i nazwisk.
1: No to komentatorskie.
0: Czyli, tak, tak, tak. Czyli coś, co tak często też wywołuje do dzisiaj dyskusję, mimo że przecież no, w obecnych czasach sprawdzenie jakiegoś nawet najbardziej egzotycznego nazwiska nie jest aż takim problemem, bo rzeczywiście w internecie znajdziemy prawie wszystko.
1: I Transfermarkt chyba ma taką opcję, właśnie nazwisk mi się wydaje, że no, zwłaszcza przed mundialami, ale to tam... No Transfermarkt ma dużo też funkcji ukrytych, faktycznie to jest taka studnia bez dna. No właśnie w kontekście quizów, no numery piłkarzy, różnego rodzaju zestawienie kto, rekordów. Niektóre są tak jakoś poukrywane, że jakoś przez strony nie idzie znaleźć, ale z wyszukiwarki już tak, więc...
0: Kuba, oprócz tego typu formy źródła wiedzy, bardzo stacjonarnego, oprócz też różnego rodzaju portali i serwisów, o których też wspomniałeś, są różne takie, powiedzmy, że nazwijmy to potopowo gierki online, różnego rodzaju mniejsze lub większe quiziki, które się też odbywają na różnych stronach. To chyba też dużo później daje, kiedy idzie się na taki już wielki, większy quiz, bo tam też często naprawdę liczy się też to, jak mało popularny jest dany wybór piłkarza na przykład.
1: Tak, no wspomina, że pijesz tu raczej do kontry, która właśnie też szturmem podbija, no bo faktycznie widać, że dużo ludzi w to gra, że podbija chyba nie tylko Polskę i faktycznie, bo kontra daje bardzo wszechstronną liczbę quizów, no zaczynało się od 11, teraz te krzyżówki, kółko i krzyżyk, no znakomite do przewietrzenia. No kontrę też można ograć, tak dla siebie, bo wiadomo, że quizy mają słabą, mocną stronę. Pamiętam, że jestem w jednym quizie liderem, ale nawet nie dlatego, że wiem, tylko że rozgryzłem system, bo był raz w kategorii wymień jak najwięcej holenderskich piłkarzy, których nazwisko zaczyna się od Van. No i dobrze, nie mając rozwijanej listy, wpisując normalnie, to wymienisz 10, 15 w jakimś tam określonym czasie. No ale mając listę rozwijaną, jedziesz Van A, Van B, Van C. I tak nie wiem, czy rozbroiłem całą bazę danych, czy coś, ale się skończyło na 80 iluś nazwiskach. W większości nie widziałem nigdy na oczy wcześniej, więc ten. No i kontra też łapie, bo on chyba też zabiera z Transfermarktu dane. Miałem też taką sytuację, że była 11, no bo, że tak mówię o błędach, ale to też pokazuje, że ludzie też szukają właśnie jak najbardziej nieoczywistych odpowiedzi. I pamiętam, że była konstrukcja 11 ekstraklasy, poszukiwano napastnika z Ameryki Południowej, który zakończył karierę. I wymieniałem dwóch, Claudio Millara i Darcy Monteiro, obu odrzuciło. No przypuszczam dlatego, że gdzieś tam w skrypcie było coś źle napisane, no bo oni kariery zakończyli z prostej przyczyny, bo niestety nie żyją, ale gra wypluwała, więc tam też nie jest to w pełni idealne, ale obecnie dla zabicia czasu albo faktycznie dla poszerzenia wiedzy, sprawdzenia się, no to kontra jest numerem jeden, bo jest też Polska i osobiście polecam, bo sam zawsze jakąś krzyżóweczkę rozwiążę, więc tam...
0: Ja kiedyś pykałem w Immaculate Footy, bodajże tak to się też nazywało, to było, z kolei...
1: Sporkl jeszcze...
0: Tak, coś zasysało też z innego, nie pamiętam już z której bazy danych piłkarskiej, z jakiegoś IFHS-u właśnie też całe dane były jakby zasysane prosto. Czasem denerwowało to, jeśli na przykład wpisywałeś piłkarza, który miał tak, wpisywałeś ksywkę jakiegoś brazylijskiego piłkarza, których było kilku o tej samej ksywce i ci to odznaczało, że to nie ten na
1: no
0: przykład.
1: No tak, a tu też... są daty urodzenia podawane, ale no też kiedy on się urodził, nie?
0: Tak,
1: właśnie.
0: Tak. Więc mamy też takie łamigłówki online i jeszcze jakieś źródła wiedzy?
1: Życie, oglądanie piłki. No,
0: wbrew pozorom to się wciąż przydaje, oglądanie piłki.
1: Tak, się przydaje.
0: Kilka osób w naszym zawodzie myśli, że już się nie przydaje, ale wciąż warto też oglądać piłkę.
1: No tak naprawdę zmierzając do tego, no bo no, ktoś powie, okej, no pracuję w mediach, nie powinien, sportowych nie powinien brać na przykład udziału w quizach, albo to jest właśnie takie niedozwolone wspomaganie. Tylko tak mówiąc szczerze, jak w obecnych czasach, jak tak spojrzymy na to, jak wyglądają źródła, ile ich jest, jak łatwo można sprawdzić, to żeby być dobrym dziennikarzem sportowym, na przykład komentatorem, sprawozdawcą, nawet newsmanem, to tak naprawdę nie musisz wiedzieć, kto w 98 roku zajął trzecie miejsce na mundialu, bo możesz to bardzo łatwo sprawdzić i taka wiedza bardziej bieżąca się przydaje. Fakt, że czasami ta wiedza daje jakiś kontekst szybciej, daje jakiś pomysł na tekst, na pytanie znacznie szybciej, to pomaga. To praktycznie ze wszystkim, konteksty kulturowe, właśnie cytaty różne, już nie tylko sportowe, to zawsze gdzieś pomaga, ale nie trzeba tak naprawdę sobie zarzucać głowy, nie wiem, kadrom Chorwacji na Mundial 2002, bo to się może przydać w życiu nigdy albo na przykład raz. I to nawet nie w pracy, tylko bo spotkasz kogoś w Chorwacji na wakacjach. Ktoś prowadzi kawiarnię, Mark Widuka prowadzi kawiarnię chyba w Chorwacji, tak mi się teraz skojarzyło. On akurat jest reprezentantem Australii był, ale jest z Chorwatem z pochodzenia, jak to często tam w tych regionach bywa.
0: Któraś historia któregoś piłkarza właśnie, który teraz prowadzi knajpę w Chorwacji, jakąś kawiarnię się może właśnie...
1: To chyba Mark Widuka.
0: Co kilka miesięcy regularnie się jako taka ciekawostka pojawia, zawsze nawet z tym samym zdjęciem.
1: Może jest bitwa kawiarni jakaś, no nie wiem, Mark Widuka, a po drugiej stronie Josip Simunić na przykład.
0: Kuba, jeszcze na chwilę zrobimy sobie dosłownie krótką przerwę, może na kawkę i wrócimy dosłownie za kilka chwil do naszej rozmowy na temat quizów piłkarskich.

0: Wracamy do audycji Gramy na Aferę. Dzisiaj z Kubą Ptakiem rozmawiamy na temat łamigłówek piłkarskich i tego też, skąd można czerpać wiedzę sportową, piłkarską właśnie, bo tak naprawdę często też te quizy piłkarskie zahaczają o, powiedzmy, wiedzę nie tylko stricte sportową. Czasem warto pewnie znać troszkę się na geografii, nawet czasem na
1: typografii,
0: historii takiej ogólnej, nawet czasem na sztuce, kulturze, powiedzmy, bo
1: przyroda. Są zdjęcia stadionów z daleka, to
0: dokładnie
1: przyroda.
0: Dokładnie tak.
1: Nie wiem, znajomość znaków, ten ruchu prawo-lewostronnego, no naprawdę.
0: Oj, zdecydowanie. Tak. To też odgrywa czasem rolę w przypadku tych stadionów, kiedy samochód jedzie po lewej stronie. No to mimo wszystko, biorąc pod uwagę, że to zawsze jest mimo wszystko raczej stadion europejski, no to masz tą rozkminkę, gdzie to może być. I już ci się to jakoś w pewny sposób zawęża.
1: Sponsorzy na bandach. No naprawdę, no. Wytrawny gracz zawsze znajdzie jakiś punkt zaczepienia. Nawet jeśli jest zły, ale znajdzie jakiś punkt zaczepienia.
0: I zawsze się podobają te pytania z kolei na podstawie na przykład co to za klub i masz opis herbu.
1: I masz to jest fenomenalne.
0: To jest, my mieliśmy kiedyś Kasię u nas przepiórkę w ekipie i ona odgadła Augsburg, ale to normalnie, gdybyś się nie wczuł w to, no to kminisz, szukasz, a no tak, te szachownice albo inne elementy, no to ma trochę jednak klubów w Europie albo motyw drzewa.
1: My przegraliśmy Mistrzostwa Polski w finał między innymi przez to, że nie rozpoznaliśmy wycinku herbu Coventry.
0: O.
1: Właśnie.
0: Tam. A to nie jest łatwy herb aż tak.
1: To nie był łatwy, no tym bardziej, że on był wtedy drugoligowcem i gdzieś tam było skakanie bardziej potem po klubach, które były ciut wyżej w tamtym momencie. No ale jest lekcja, teraz już herbu Coventry nigdy nie pomylę, nawet jeśli będzie on rysunkiem na trawie.
0: No, wychodząc od tej tutaj naszej przebieżki na temat właśnie różnych dziedzin, to jest trochę tak, że piłka nożna, oczywiście, tak jak tutaj sam dzisiaj wspomniałeś, jest aspektem życia, bez którego i pewnie byśmy byli w stanie żyć, ale ona też sporo może dać, choćby wiedzy geograficznej, bo często mieliśmy w szkole rozkminkę, czemu na przykład ktoś wie, gdzie jest Ufa. No wiadomo, bo taka Homie Akahoshi tam w pewnym momencie zawitał, by pokopać chwilę w piłkę, więc jakby piłka nożna może ci się też przydać do rozwoju, rozszerzenia takiej ogólnej wiedzy.
1: Oczywiście. Nazwy związane z rzekami, patroni, herby, no tak naprawdę i jeśli się chce, to się
0: przydomki.
1: Znajdzie. Przydomki. Właśnie jeśli się chce, to się znajdzie, no tak naprawdę. Tym bardziej, że rynek literatury sportowej jest bardzo szeroki, no, nie tylko w Polsce, no ale mamy dużo dobrych przykładów książek, które są, gdzie piłka nożna jest na pierwszym miejscu, ale jest na przykład tylko punktem wyjścia, albo kontekst, który wokół tej piłki jest bardzo, bardzo szeroko zarysowany, tak Jonathan Wilson znakomicie pisze, załóżmy, więc tak naprawdę wszędzie tak naprawdę za każdym meczem, za każdą postacią kryje się jakaś historia, no niektóre historie są dość pospolite, ale w niektórych naprawdę można dużo znaleźć, no na pewno wszystkich nie odkryjemy i to też jest fajne, że no, jest trochę takich tajemnic, artefaktów, wspomnień, które jest w tym coś właśnie magicznego, że są rzeczy, których nie odkryjemy tak naprawdę w tej piłce, albo niektóre odkryjemy w najbardziej zaskakującym miejscu.
0: Nie mogę cię nie zapytać o to, jako że jesteś tym wytrawnym quizowiczem, że rzeczywiście już wiele typów pytań widziałeś, wiele rzeczy już przeżyłeś. Masz jakiś taki twój jeszcze też przeżyłeś quiz pod napięciem, więc jakby też tutaj...
1: Nie razili nas wtedy, pamiętam.
0: Tak, nie razili.
1: Nie razili, bo dobrze odpowiadaliśmy.
0: To też jest zawsze dobry sposób na uniknięcie tego rażenia. Chciałem cię spytać, czy masz jeszcze jakiś taki nie tyle marzenie quizowe, tylko jakiś taki quiz, który byś chciał jeszcze przeżyć? Który chciałbyś jakby może nawet zorganizować?
1: Ojej, to trudne pytanie.
0: To trudne.
1: Takie trudne. Nie umiem na nie odpowiedzieć, mówiąc szczerze, no bo te quizy to jest jednak studnia bez dna. Kreatywność nas ogranicza, bo quizy typu na szybkość dwóch facetów wymienia współrzędne i potem muszą odpowiedzieć, no to też jest przecież rzecz dość świeża, bardzo dynamiczna, takiej, której nigdy nie odgadniesz. Zawsze możesz narzekać, a za mało jest starych rzeczy, tylko wszystko dla tych młodych, żeby nie pouciekali. Za mało jest rzeczy dla frików, ja to zawsze mówię, że za mało Czechosłowacji, nie? No, więc
0: zero zaskoczeń w tym przypadku.
1: Zero zaskoczeń, no bo tak naprawdę dobry quiz jest taki, gdy cię czymś zaskoczy i nie jest bułką z masłem. Wiesz, niektórzy mają różne progi, bo niektórzy no, interesują się tym, co jest teraz, niektórzy mają trochę szerszą wiedzę, niektórzy wydobywają coś z dzieciństwa, więc naprawdę dobry quiz powinien zaskoczyć, powinien zmusić do myślenia i czasami też zdenerwować, ale też i nauczyć. Myślę, że to się tyczy nie tylko piłki, tylko różnych dziedzin wiedzy, no bo jednak quiz to jest test na wiedzę, a chcemy wiedzy mieć jak najwięcej w życiu, więc nieważne, czy to jest właśnie wiedza dotycząca meczu Nigerii na mundialu w 98, czy to jest wiedza dotycząca dynastii Habsburgów. Wiedza jest... No człowiek powinien, myślę, że każdy człowiek, ale powinien łaknąć tej wiedzy.
0: No właśnie, czyli tak naprawdę dobry quiz to nie jest niekoniecznie ten, w którym znamy na wszystko odpowiedzi.
1: No najlepszy quiz to jest ten, który wygrasz tak naprawdę, ale mówiąc szczerze, no to tak, ja przynajmniej, no jak sobie przypomnę quiz z Bravo Sport i tak dalej, no bo wielu osobach z mojego pokolenia, z naszego pokolenia, gdzieś tam quizy sportowe z Bravo Sport były pierwszymi, czasami nawet jedynymi, z którymi się spotykaliśmy. No, quizy łatwe, wiadomo, no są różne progi bólu w tym progi wejścia.
0: Nie ma tej satysfakcji.
1: Właśnie, nie ma tej satysfakcji, nie ma tej satysfakcji. Wygrasz quiz, w którym znasz wszystkie odpowiedzi, ale ani razu ręka ci nie zadrżała, no to tak trochę, no... przyjść do pracy, podbić kartę i z niej wyjść, więc no, ja tak przynajmniej na to patrzę, bo te quizy faktycznie dają trochę adrenaliny, napędzają i ktoś powie, a to tylko taka zabawa, nie, ale w sumie później uda się coś wygrać, no nam się udało w zeszłym sezonie zdobyć wicemistrzostwo Polski w piłkarskim quizie, no bądź czymś drugi w Polsce. Tytułu się w czymkolwiek wicemistrz Polski, a że to tylko quizy, no ale no to jest, zawsze brzmi dumnie gdzieś, no mimo wszystko to są też
0: do gabloty,
1: no tak, no to jest mój jedyny medal, no bo sportowo to ja nigdy nic nie wygrałem i nie wygram, bo jednak tutaj i obie nogi do tramwaju służą jedynie do wsiadania, ale no mam medal za wiedzę, no więc no chociaż tu, nie? Gdzieś tak.
0: Ja tak sobie myślę, że w sumie dość ciekawą kategorią byłoby jednak prowadzenie, tak jak masz na quizach, na przykład ogólnotematycznych, kategorię muzyczną. To jest jeszcze taki nieodkryty troszkę element puszczania. Nawet zwykła kategoria, czyli to jest hymn.
1: Tak.
0: To by było mocne i też by wymagało takiego, wiesz, już zagłębienia jeszcze mocniejszego pod tym względem, że te hymny nie zawsze są nawet na transmisji telewizyjnej puszczane. Wiadomo, jeśli jest jakiś wielki stadion, jeśli mamy Anfield i You Never Walk Alone albo coś takiego, no to znamy, to wiemy, że to za gdzieś do nas dotrze, ale mamy takie też hymny dość znane, włoskie, przecież Włosi mają tych hymnów od groma, a jednak to też mogłaby być taka ciekawa.
1: No i ile jest piosenek, które nawiązują takich popularnych, mało popularnych, ambitniejszych.
0: Nawet w Polsce mieliśmy właśnie... kiedyś zresztą audycję poświęconą piosenkom stricte tylko wokół reprezentacji Polski i Mundialu. I tego też było, nawet tylko tak zawężając całkiem sporo.
1: No tak. Przecież w Niemczech, nie wiem kiedy to umarło, ale była tradycja, że na każdy mundial był hymn. W 1966 roku Franz Beckenbauer nawet całą płytę nagrał. Gdzieś tam się znalazła na listach przebojów. Gdzieś ostatnio natrafiłem, że Niemcy przed wylotem na mundial w 1994 sobie gdzieś tam w jakimś show śpiewali, klaskali ojej, hej USA, coś w tym stylu. No, wyglądało to naprawdę przaśnie. Ci piłkarze też wyglądali na takich zabawowo zmieszanych. No, pod każdą szerokością geograficzną, no z muzyki jest dużo, no. Nawet z tej popularnej, kto wystąpił w teledysku. No, w filmach to samo. No kurczę, jest tego mnóstwo. Jest no, popkultura, kultura bardziej poważna nawet też. No, sięga piłki, no bo piłka to jest jednak globalny fenomen. Czy tego niektórzy chcą, czy nie chcą.
0: I tak już powoli kończąc już naprawdę naszą rozmowę, Kuba. Cele na najbliższy sezon?
1: no, być z siebie zadowolonym na końcu, a będziemy zadowoleni, gdy coś ten, znowu jakieś trofea wpadną do gabloty.
0: Coś do gabloty.
1: Tak, jakieś koszulki na wieszak i trofea do gabloty. To jest zawsze mój cel.
0: Kuba Ptak z redakcji TVP Sport był dzisiaj naszym gościem. Dzięki wielkie, Kuba.
1: Dziękuję bardzo.
0: My słyszymy się oczywiście w kolejnej audycji Gramy na Aferę i jesteśmy na Spotify'u i YouTubie oraz na Facebooku, X-ie, Instagramie i TikToku też. Tak, tam też się pojawiamy co jakiś czas. Gabi Korzyb dzisiaj nas realizowała. Zapraszamy na kolejne odcinki Gramy na Aferę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Hej! Jara! Gramy na Aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
3: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
5: Cześć, witam was serdecznie w ten taki niezbyt słoneczny, praktycznie w ogóle niesłoneczny wieczór, tak, wieczór, myślę, że 19 to już jest wieczór. Aferytm, Radio Afera, za mikrofonem Julia Mieksińska, a realizuje mnie dzisiaj Jeremi Kwiecień. I powiedziałam to dobrze, Jerem jest bardzo szczęśliwy, raz przekręciłam jego nazwisko i obiecałam sobie, że już więcej tego nie zrobię. Słuchajcie, tak, dzisiaj mam dla was dużo fajnych rzeczy, dwie rozmowy przygotowane, dużo polskiej muzyki, dużo tego, co dobrego się dzieje u nas też lokalnie, ale zanim przejdziemy do utworu, który będzie wymagał kilku wyjaśnień na sam początek, to chciałam wam powiedzieć, że mamy konkurs i możecie wygrać jedną wejściówkę podwójną, także można kogoś zabrać. Myślę, że to jest zawsze bardzo dobry deal. Możecie wygrać taką wejściówkę na Zorze. I ta Zorza odbędzie się w dwóch progach. I jest to release party, czyli będzie można posłuchać albumu po raz pierwszy. Albumu o tytule Twilight of the Golden Star. I tutaj poza właśnie Zorzą wystąpi też Ciemra, Above Aurora i Grota. Także bardzo tutaj mocny i duży skład. I teraz tak, to będzie w dwóch progach i to się odbywa 18 września w piątek. I co możecie zrobić, żeby taką wejściówkę otrzymać, to napisać do nas SMS-a na numer 7148, dodać prefiks afera, następnie wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcecie pójść na tą premierę albumową Zorzy i co was takiego właśnie tam przyciąga do tego wydarzenia. Tak zaznaczy, że to jest bardziej wydarzenie dla osób, które obracają się w świecie black metalowo, trash metalowo, no takim dość ciężkim, więc jeżeli wolicie na przykład muzykę klasyczną i nie bardzo przepadacie za mocnymi gitarami i takim trochę darciem, no to może to nie jest zbyt dobra propozycja dla was. A tak, no, więc jeszcze raz przypomnę, SMS na numer 7148, prefiks afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, dlaczego chcecie pójść na premierę albumu Zorzy i jedna podwójna wejściówka, więc pamiętajcie, że możecie wtedy kogoś zabrać, a my przejdziemy do pierwszej propozycji dzisiejszego dnia, a później Bartłomiej, który jest już ze mną w studio, opowie trochę więcej o tym, dlaczego w ogóle słuchamy tego utworu i dlaczego w ogóle warto wiedzieć, co on sam robi. Także posłuchajmy.

0: powiedzieć, że to było przeżycie, to myślę, że mało. Teraz tak, koło mnie w studiu Bartłomiej Zajdler, który jest między innymi dyrygentem Poznańskiej Orkiestry Improwizowanej, ale także dyrygentem i szefem projektu muzyczne Miniony Bartłomieja Zajdlera. I jest tutaj o tym, żeby opowiedzieć nam trochę więcej o takiej muzyce improwizowanej, ale też przybliżyć postać Johna Zorna, który stworzył, skomponował taką grę muzyczną Kobra. I teraz od którego fragmentu, od czego chciałbyś zacząć?
1: Możemy w sumie zacząć od tym, kim, od tego, kim był John Zorn, i potem przejdziemy do jego gry i potem przejdziemy tym, czym się trudni na razie mój ensemble, czyli muzyczne miniony Bartłomieja Zajdlera. Otóż John Zorn jest takim kompozytorem i saksofonistą z Nowego Jorku, który jest bardzo płodnym człowiekiem i zastanawiałem się właśnie, w jaki sposób przybliżyć słuchaczom może tą mniej znaną, szerszemu gremium melomanów postać, więc stwierdziłem, że wybiorę jakiś utwór, w którym bardzo ładnie będzie widać, w ilu różnych gatunkach muzycznych on się obracał, bo jakby tutaj jakby nasi słuchacze, którzy nie wyłączyli radioodbiorników po pierwszej minucie...
0: A mamy nadzieję, utworu, że tak się nie wydarzyło, słuchajcie.
1: Gdyby tutaj zagrać taką grę studencką, że walilibyśmy szota za każdym razem, kiedy zmienia się gatunek muzyczny podczas tego utworu, to Izba Wytrzeźwień miałaby dzisiaj pełne ręce roboty, więc...
0: Nie róbmy tego, tak, słuchajcie, to nie polecamy. Lepiej, tak, lepiej cieszyć
1: to
0: się tym.
1: Sposoby,
0: lepiej
1: się
0: cieszyć się tym i liczyć, na przykład podskoczyć sobie za każdym razem, jak się zmienia gatunek
1: muzyczny. Dokładnie, wtedy już mamy kardio zrobione, więc byłoby cudownie. No i właśnie chodzi o to, że John Zorn, jeśli chodzi o jego kompozycje i tak dalej, on bardzo często, do czego się wielokrotnie przyznawał, myślał o muzyce w kategorii takich klocków, ale to nie są klocki na zasadzie jakichś motywów albo na zasadzie jakichś riffów, tylko mamy klocek reggae, potem mamy na przykład klocek grindcore'owy, potem mamy klocek jazzowy i z tego sobie budujemy taką pstrokatą, wielobarwną i eklektyczną układankę, czego dowodem właśnie był ten utwór. Ten zespół nie jest stricte projektem Johna Zorna, to są po prostu ludzie, którzy wzięli na warsztat jego kompozycje, które stworzył w Naked City i zaczęli je grać. I zaczęli...
0: Bo słuchaliśmy tutaj Prelapse, tak, i utwór Cold,
1: dokładnie. I tylko, że grali to na tyle dobrze, że John Zorn postanowił na właśnie albumie, z którego to pochodzi, z 1999 roku, się dograć, bo po prostu tak mu się to podobało. I uważam, że to też w miarę dobrze oddaje to, co my jako muzyczne miniony Bartłomieja Zajdlera robimy, ponieważ ja poznałem Johna Zorna 7 lat temu przez kompletny przypadek, bo szukałem po prostu znaczenia jednego słowa z zupełnie innego albumu i wpisałem Prelapse w Google, no i to był pierwszy link na Wikipedii, to właśnie był ten zespół i ten album, bo ten album jest eponimiczny, to znaczy, że jest nazwany tak jak wykonawca.
0: Znamy to słowo, znamy.
1: Cudownie, świetnie. Tak. I zgłębiając jego twórczość, zobaczyłem, że poza takimi rzeczami, które właśnie są skomponowane i tak dalej, ma sporo też zrobił dla improwizacji muzycznej i jedną z takich rzeczy, które popełnił, są gry muzyczne. Ich jest więcej niż Kobra, tylko z racji tego, że większość tych gier działa na zasadzie, że po prostu sam John Zorn jest w to angażowany, no to on nie musi drukować tych zasad i tak dalej, więc większość tych informacji na temat reszty gier jest właśnie albo z jakichś okładek albumów, albo po prostu drogą poczty pantoflowej, a że do Nowego Jorku jest trochę daleko, no to
0: troszeczkę
1: mam
0: tak
1: ograniczone informacje. No ale zobaczyłem, że do Kobry ktoś kiedyś spisał jakiś zestaw zasad. Było trochę filmów live, gdzie na przykład grali w Tel Awiwie z Mike'iem Pattonem, więc mogłem sobie to poogarniać. Usiłowałem kilkukrotnie na swojej drodze życiowej uskutecznić projekt grania w Kobrę, ale z każdym kolejnym projektem, gdzie to próbowaliśmy w jakiś sposób ugryźć, okazywało się, że granie jednocześnie muzyki improwizowanej, patrzenie na siebie i reagowanie na te gesty i to wszystko w czasie rzeczywistym, to jest bardzo obciążająca mózg czynność i po prostu bardzo ciężko nam to było zrobić, biorąc pod uwagę, że takie nasze pierwsze próby to też byli ludzie, którzy grali w taki sposób, że patrzyli cały czas na gryf. No to jak patrzymy na gryf gitary, no to wtedy automatycznie będziemy mieli problem z tym, żeby zobaczyć, jak na przykład ktoś do kogoś macha karteczką.
0: Tak, ja pamiętam, jak się mogę tak na chwilę, tylko jak kiedyś jeszcze grałam na klarnecie, to właśnie to było, nie patrz na klapy, nie patrz na klapy, bo trzeba było grać i nie patrzeć po prostu na to, jak tam się poruszają palce na tym instrumencie, więc no tutaj rozumiem i teraz wiem, do czego mogłoby mi się to przydać, tak, w przyszłości.
1: Dokładnie, na przykład, żeby właśnie grać w takie rzeczy. No, ale w końcu Stwierdziłem, że spróbuję to jeszcze raz zrobić jakoś na pod koniec zeszłego roku, kiedy antykwariat Bukinista, z czego załogę tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli ktoś jeszcze nie siedzi na seminarium filozoficznym, gdzie właśnie w tym antykwariacie zacząłem się udzielać, no i była taka sytuacja, że antykwariat kończył swoją obecną działalność pod...
0: Pod poprzednim
1: zarządem, jakby, bo adres się nie zmienił, tylko zmienił się zarząd. No i stwierdziłem, że fajnie byłoby to ukoronować właśnie próbując zrobić kobrę i w pierwotnej wersji tego planu chciałem po prostu wziąć ludzi, którzy tam przychodzili, tylko że jak zacząłem ludziom nakręcać pomysł, że mamy to zrobić i mamy nie grać muzyki, tylko grać w muzykę i w ogóle tutaj ten, to ludzie robili takie oczy i patrzyli na mnie jak na świra, więc niestety musiałem zwerbować ludzi z internetu i udało mi się zwerbować 7 fantastycznych muzyków, z którymi zagraliśmy w Bukiniście. Dobrze, że było tylko 7, ponieważ scena w Bukiniście jest mniejsza niż pokój, w którym siedzimy. To ona ma tak 3 metry na 2,5, jeśli ktoś tutaj potrzebuje jakiejś informacji, żeby to sobie lepiej zwizualizować. Ale chodzi o to, że przez cały ten performance bałem się, że mój basista, jeśli się za bardzo ruszy, to po prostu trąci głową swojego instrumentu perkusistę, który siedział obok, więc po prostu było dość ciasno. Ale z drugiej strony zawsze był ten niedosyt, bo w taką grę muzyczną najlepiej grać w większej ekipie. No więc od tego przeszliśmy właśnie płynnie do kolejnej kobry, którą udało nam się zorganizować w Dragonie i tu już mieliśmy do dyspozycji 12 muzyków, no ale apetyt rośnie w miarę jedzenia i na obecną, to znaczy na nadchodzącą kobrę mamy do dyspozycji 15 muzyków, mamy 3 różne rodzaje syntezatorów, mamy gitarę basową, lirę korbową, trąbkę, coś co jest a la tubą, nie pamiętam dokładnie jak się to nazywa, saksofon, 2 gitary, 2 rodzaje perkusji, więc będzie generalnie się działo, bo tutaj też jest ważne, żeby odtworzyć to szaleństwo, które słuchaliśmy przed chwilą, to te kontrasty kolorystyczne są potrzebne. Im więcej osób mamy w składzie, tym łatwiej te kontrasty osiągnąć, bo na przykład raz gramy w 5 osób, a potem nagle się zmienia i zaraz może przez, jak już powiedziałem o tych zmianach, to też pokrótce mogę wytłumaczyć, o co chodzi z tymi zasadami, bo
0: tak,
1: i w jaki
0: najbardziej
1: sposób one działają.
0: Ja właśnie miałam pytać, bo mówię tak sobie, mówimy o tej grze, że gramy tutaj w kobrę, ale zastanawiałam się właśnie nad tym, w jaki sposób się gra, jak się zaczyna, jak się w ogóle podchodzi do stworzenia takiej gry. W sensie do jakby odtworzenia tej gry.
1: Na początku należy wejść na Google i wpisać Cobra, John Zorn Rules, PDF i jak zobaczymy, że to są od Dawida Schlussera, to wiemy, że trafiliśmy na odpowiedniego PDF-a. Zasad jest około 12 i dzielą się na karteczki z różnym kolorem. I główną postacią jest prompter, który pełni funkcję, tak jak mamy w Monopoly Banku, że on de facto nie gra, tylko on po prostu sprawia, że on jest takim konferencjerem de facto. I ma do dyspozycji różne karteczki, ale wszystkie te karteczki, jakby muzycy też mogą, wykonać gesty, które powodują, że jakby dana akcja wchodzi. Czyli na przykład mamy karteczki żółte, które są związane z tym, kto aktualnie gra. Jeśli na przykład podniosę karteczkę żółtą, jak to się nazywa?
0: Mikrofon?
1: Nie, to...
0: gąbeczka?
1: Właśnie, no to jak żółtą, jak gąbeczka tego mikrofonu, i na którym będzie napis P, to oznacza, że osoby, które aktualnie grają, muszą albo przestać grać, albo muszą całkowicie zmienić to, co grają. Tylko, że ja nie mogę im powiedzieć, co mają zmienić, więc wtedy dochodzi do sytuacji, gdzie na przykład mamy 3 osoby i mówimy im, zmień coś. Jedna osoba na przykład zacznie grać super głośno, druga osoba zacznie grać cicho, jedna osoba zacznie grać co zupełnie innego. I chodzi o to, że w tym całym chaosie zawsze wydobywają się osoby, które próbują jakby to ogarnąć, próbują narzucić temu jakieś tempo i osoby, które czekają właśnie na takiego lidera i tak dalej. Chodzi o to, że Zorn w zamyśle tych gier muzycznych miał na celu pokazanie, w jaki sposób ludzie mogą jakby pokazać, kim są tak naprawdę poprzez wspólną partycypację w improwizacji muzycznej. I te karteczki głównie służą temu, żeby tym muzykom nie było zbyt komfortowo. No bo wiadomo, jak jest jam session, jak jest improwizacja, to zawsze sobie wchodzimy w jakiś groove, wchodzimy sobie w jakieś riffy i się robi tak przyjemniej i tak dalej. No i ja wtedy wchodzę cały ubrany na biało z tą karteczką i mówię, nie, zmieniamy wszystko.
0: Ale to wtedy właśnie tylko ten prompter ma dostęp do tych karteczek, czy każda osoba, która gra?
1: Tylko ja mam dostęp do karteczek. Jeśli na przykład ktoś chciałby zrobić takie zagranie, jakie mam na karteczkach, no to on wtedy na przykład pokazuje na swoje usta jeden i to odpowiada danej karteczce. No i mamy gesty związane właśnie, że żółte karteczki, no to wtedy się dotykamy w usta, jak mamy karteczki białe, no to nos, jak mamy karteczki pomarańczowe, no to oko, no i mamy pięć części ciała i tak dalej. I nie wiem, mogę jeszcze tak z dwie, trzy inne karteczki opowiedzieć, bo się różnią dość zasadniczo. Także te żółte dotyczą tego, kto gra i kto kiedy nie gra. I jakby tych zmian związanych z aparatem wykonawczym. I w sumie tyle. To są po prostu różne sposoby właśnie zmiany obsady. Białe karteczki służą na przykład grupowaniu muzyków, że na przykład ty grasz duet, albo ty grasz coś, co się nazywa buddies, czyli to jest jak duet, tylko my sobie to tak różnicujemy, że duet to jest tak, jak spotykamy się z kimś na kawę, no to wiadomo, idziemy, jest rozmowa i tak dalej, to trochę trwa, a buddies to jest takie zbicie piony z ziomkiem na ulicy, więc że to też jakby chodzi o to, że się spotykamy, ale na chwilkę. Oprócz tego mamy jeszcze karteczki pomarańczowe, które są dość ciekawe, bo się nazywają Cartoon Traits. I w Cartoon Traits chodzi o to, że zasadniczo przy pomocy dostępnych tam środków, czyli na przykład, nie wiem, instrumentów generalnie, staramy się odtworzyć coś, co mogłoby być wykorzystane jako soundtrack do zwariowanych melodii. I te trady polegają na tym, że albo są jakby dwa warianty, że albo jest wariant, gdzie po prostu robimy taki łańcuszek muzyczny z motywów i to idzie po...
0: Zgodnie po kole?
1: Tak, po kole. Albo ja mogę wskazywać na muzyków jeden po drugim i oni wtedy jakby muszą coś zagrać. I ideą tych Cartoon Traits jest to, żeby grać możliwie jak najbardziej przejaskrawione, właśnie takie kreskówkowe rzeczy, takie po prostu no, wyciągnięte ze Scooby-Doo po prostu. I no tylko, że wiadomo, że no, my nie mamy do dyspozycji tych wszystkich śmiesznych urządzeń, które oni wykorzystywali do robienia tych efektów dźwiękowych, więc musimy improwizować, no ale o to też trochę chodzi, nie? Mamy jeszcze zmiany ogólne, niebieskie karteczki dotyczą zmian, czyli na przykład zmieniamy muzykę, zmieniamy głośność, zmieniamy kto gra, czyli, na przykład, czyli że po prostu muzyk wybiera, kto ma przyjąć po nim pałeczkę. I jak sobie tak spojrzymy na te zasady z takiego lotu ptaka, to możemy zauważyć, że ja jako prompter nie mam za bardzo wpływu bezpośrednio na muzykę, która tam się dzieje. Ja mogę zmienić, kto ją wykonuje, mogę nakazać jakąś zmianę, ale to, co ci muzycy zrobią, to ja sam nie wiem. Dlatego to jest o tyle fajne, że każda próba to jest zasadniczo koncert, no bo my ćwiczymy jakby zasady, ale muzyka zawsze wychodzi inaczej, ten produkt muzyczny jest zawsze inny.
0: Nie da się tego powtórzyć.
1: Tak. No właśnie, nawet jakbyśmy próbowali. Jedyne, co mamy z tym powtarzaniem, no to są takie czerwone karteczki, gdzie ja mogę zapisać po prostu to, co gramy, ale to też są chwilowe zapisy i to bardziej służy tego, żeby mimo wszystko w tym chaosie wydobyć jakąś strukturę, jakąś powtarzalność, chociaż też no, nie korzystam z nich za często, bo w tym ferworze walki, ja czasami na przykład kilka razy mi się zdarzyło podczas koncertu, że zapisałem komuś jakąś melodię, a potem całkowicie zapomniałem, że to zrobiłem i potem miałem takie, aha, w życiu ci to zapisałem I mój gitarzysta do dzisiaj, Maciej Cylkowski, którego również pozdrawiam, do dzisiaj mi wypomina, że on jeszcze pamięta melodię, którą mu kazałem w lutym zapamiętać i nie może mówić z głowy. No i to jest generalnie jedna rzecz. I jeszcze, tak, dla osób, które zamierzają się pojawić w Dragonie 20 września o godzinie 20, zapraszam bardzo. Jeszcze
0: zapraszamy, dokładnie.
1: Pewnie jeszcze zaproszę was kilka razy, ale oprócz tego... jest jeszcze cała mechanika związana z czymś, co my nazywamy partyzantką. I partyzantka to jest takie zjawisko, kiedy muzyk zakłada sobie na głowę czapkę albo jakieś inne nakrycie głowy. To też mogą być takie foliowe czapeczki, które sobie zrobiliśmy, albo nawet korona z Burger Kinga, która być może zaistnieje na najbliższym tym. Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: Nie, no nie polecamy, słuchajcie. Każdy je co tam chce, tak. Żeby nie było.
1: Tak. I chodzi o to, że założywszy na głowę czapeczkę, my stajemy się partyzantką. Dobieramy sobie dwóch kolegów, z którym stworzymy takie komando partyzanckie. Mm-hmm. I wtedy naszym zadaniem jest jakby wywrócenie do góry nogami całej tej struktury muzycznej. Czyli właśnie
0: takie burzenie trochę tych zasad.
1: Gramy całkowicie na przekór, zasady nas nie obowiązują, ja mogę do nich machać tymi karteczkami i kompletnie to nie ma znaczenia. I chodzi o to, że wtedy... Oni, żeby nie było za łatwo, że po prostu sobie zakładamy czapkę i robimy, co chcemy, to oni muszą też wyglądać swoimi oczami na ludzi, którzy pokazują taki gest. Tutaj dla osób, które mnie nie widzą, to gest podrażnięcia gardła. I jeśli taka osoba pokaże mi ten gest, to ja wyciągam karteczkę ze znakiem zapytania i lider partyzancki musi wtedy w ciągu tam kilku chwil pokazać mi, wskazać mi osobę, która w jego mniemaniu go jakby wsypała i wrobiła, czyli musi wskazać szpiega. Jeśli ten szpieg zostanie poprawnie zdemaskowany, to partyzantka kontynuuje. Jeśli nie, no to muszą ściągnąć tapeczki i wrócić do szeregu.
0: Wow. Słuchajcie, to brzmi tak ciekawie, że myślę, że doświadczenie tego na żywo to jest coś, co trzeba zrobić raz w swoim życiu przynajmniej.
1: Dokładnie, tym bardziej, że wstęp jest kapeluszowy, tudzież darmowy, więc tym warto skorzystać. Wystarczy mieć tylko wolny wieczór 20 września o godzinie 20.
0: Dokładnie tak, słuchajcie. A czy można was znaleźć jakoś gdzieś w jakichś mediach, czy właśnie tutaj jest teraz jedyna okazja, żeby się dowiedzieć o tym?
1: Zasadniczo to jest jedyna okazja, bo ja jestem zwolennikiem poczty pantoflowej i emocjonalnego szantażu, jeśli chodzi o formy marketingu, bo on działa najlepiej w moim mniemaniu. Ja posiadam stronkę na Facebooku, która się nazywa suchańsko.inc, czyli incorporated, i tam to jest taki mój agregat do wrzucania rzeczy, bo ja też w antykwariacie, o którym wspomniałem, prowadzę też takie spotkania, które mają na celu właśnie słuchanie i zachwycanie się muzyką. I ja tam staram się w taki, mam nadzieję, że nie jakiś wybitnie zaowalowany sposób tłumaczyć takie tajemnice związane z teorią muzyki w sposób, który jakby takiemu przeciętnemu zjadaczowi chleba, który gdzieś tam, nie wiem, na zasadach muzyki może dwa razy liznął pięciolinię w życiu, będzie jakby, pomoże to jakby w takim głębszym doświadczeniu muzyki niż to, co mamy na co dzień. Plus możemy trochę głośniej posłuchać muzyki niż i nie musimy się przejmować sąsiadami, więc to też jest warto. I czy mogę jeszcze zaprosić?
0: Tak, oczywiście, oczywiście.
1: To 22 września o 18.30 w Antykwariacie Bukinista będzie kolejne Słuchańsko. Słuchańsko to jest ta nazwa, jeśli jeszcze nie mówiłem. I to będzie też wyjątkowe, bo normalnie to przychodzę i tam mówię o tym, że to są takie melodie i skąd się biorą gatunki muzyczne, ale na pierwszy dzień jesieni, i ja wiem, że on tam kalendarzowo wypada trochę później, ale...
0: Oj, tam kto by się przejmował.
1: Ale ja mam sloty w Bukiniście we wtorek, więc z okazji nadchodzącej jesieni ja sobie od 9 lat robię taki rytuał muzyczny, w którym słucham jednego konkretnego albumu. No i rok temu postanowiłem, że ten rytuał rozszerzę również na moją działalność właśnie związaną z tym antykwariatem, i generalnie całe spotkanie wygląda tak, że przychodzimy, każda osoba, której się udało dotrzeć, mówi jakąś jedną ciekawą rzecz, co jej się trafiło fajnego podczas wakacji, które minęły, czy tam też lata, no bo teraz to wakacje, to wiadomo.
0: Kto ma wakacje, ten ma, nie?
1: No. I staramy się zamknąć tą całą pozytywną energię w tym wspólnym doświadczeniu muzycznym, i potem na przykład w grudniu, jak już w momencie, kiedy Teleekspres jest wyświetlany w Telewizji Polskiej o 17, już jest ciemno za oknem, to możemy sobie jeszcze raz ten album odtworzyć i wtedy te wszystkie wspomnienia i ta cała energia skumulowana wraca. No i rok temu było pięknie, a teraz będzie jeszcze piękniej.
0: Ja jestem pod wrażeniem, Bartłomieju, ile ty robisz ciekawych rzeczy, o których ja wcześniej nie słyszałam. Gdybyśmy na siebie przez przypadek nie trafili jakiś czas temu tutaj przy okazji Kontrafestu, to ja nie wiem, czy bym trafiła, więc cieszę się, że dzisiaj ponownie rozmawialiśmy, mieliśmy okazję posłuchać więcej na temat tego, co ty robisz jako dyrygent Poznańskiej Orkiestry Improwizowanej. Dzisiaj o tym mniej, ale za to więcej o przewodzeniu projektowi Muzyczne Miniony Bartłomieja Zajdlera. Tutaj Bartłomiej Zajdler właśnie gościł w naszym studiu. My wcześniej posłuchaliśmy tej gry Kobra w wykonaniu Prelapse, a teraz posłuchamy fragmentu właśnie z koncertu tutaj od zespołu, który Bartłomiejowi udało się zgromadzić. Jest to fragment lipcowej Kobry i myślę, że to będzie najlepszy sposób, żeby zachęcić was do tego, żeby pojawić się 20 września w Dragonie, a jeżeli chcecie więcej wiedzieć o działaniach Bartłomieja, to Słuchańsko i tak, no i tak zapraszamy.
1: Albo znajdźcie mi gdzieś na mieście.
0: Tak, szukajcie Bartłomieja na mieście, także miłego słuchania. Będzie to fragment, tak mniej więcej 3-4 minuty sobie posłuchamy,

Tak brzmi fragment Lipcowej Kobry, wykonanej przez muzyczne miniony Bartłomieja Zajdlera, który przed chwilą był tutaj ze mną w studiu aferowym podczas Aferytmu. I ja jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam Was na niedzielny koncert. 20 września to jest pod w Dragonie. Także jeżeli chcecie przyjść na 20, żeby posłuchać więcej tego typu brzmień i zobaczyć, jak taka gra na podstawie właśnie wskazówek od Johna Zorna właśnie wygląda, kiedy jest tworzona na żywo. A my teraz przechodzimy do stałego punktu naszego programu. Opowieść o samoakceptacji, o miłości, ale też o wychodzeniu z depresji czy odnajdywaniu nadziei w codzienności. To są tematy, które porusza na swoim drugim, długogrającym albumie Oyster Boy, a tytuł jego to Eskapizm i to jest właśnie nasza płyta tygodnia. Jest to bardzo osobiste wydawnictwo, ale też jednocześnie pełne dojrzałości. Tutaj przez Piotra Kołodyńskiego został wytworzony taki świat, gdzie jest sporo nostalgii, ale też nie brakuje tam nadziei. Proste, szczere historie przeplatają się z doświadczeniami i jednocześnie są wynoszone do takich uniwersalnych

realnych historii, trochę o relacjach, trochę o samotności, trochę o tęsknocie, a trochę też o takiej próbie odnalezienia swojego miejsca. Brzmieniowo pozostajemy w klimatach Oyster Boyowych i jest to taki gitarowy indie pop, ale z domieszką elektroniki, syntezatorów i nowoczesnej produkcji. Trochę takiego bedroom popowego grania, ale jednocześnie taka spójna, rozpoznawalna wizja balansująca na takiej granicy alternatywno-melodyczno-przebojowej. Także nie pozostaje mi nic innego, jak dać wam taki przedsmak tego albumu, jeżeli jeszcze go nie słuchaliście, i utwór Summer Love od Oyster Boya z płyty Escapism.

0: Jejku, zasłuchałam się, słuchajcie, Oyster Boy Summer Love z naszego albumu tygodnia pod tytułem, słuchajcie, Eskapizm. Zachęcam wam do tego, żeby się zapoznać z tym, a dzisiaj mam już teraz ze sobą w tym momencie kolejną gościnę moją. Dzisiaj po Bartłomieju przyszła pora na Martynę Pruszyńską, która wraca do nas do Radia Afera. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Jak rozmawiałyśmy, to nie miałaś na koncie sobą z tobą, którego posłuchamy pod sam koniec, ale miałaś już na koncie sporo tego wszystkiego wydanego. Powiedz mi, co się takiego zmieniło u ciebie od czasu, kiedy rozmawiałyśmy poprzednio muzycznie? Czy coś dużo ruszyło do przodu, czy może jest to taki moment, że jest dość trudno? Jak to wygląda z perspektywy takiej osoby, która też szuka swojej takiej ścieżki muzycznej jeszcze?
1: Mhm. Cały czas pracuję. Teraz chcę bardzo dużo piosenek wydawać. Sobą z tobą to jest właśnie pierwsza po takiej dłuższej przerwie, natomiast kolejna już napisana i już w studiu miksuje się. Następna już jest też prawie cała gotowa, także teraz idę na grubo. W sierpniu, w sobotę typowo po premierze piosenki Sobą z tobą również występowałam razem z zespołem na dożynkach gminy Kostrzyn, także troszeczkę się działo.
0: A jak tam się bawili ludzie w Kostrzynie na twoim koncercie?
1: Super było. Mocna energia, naprawdę dużo osób też przyszło. To była godzina 19, także bardzo fajna godzina na koncert. Bardzo też dziękuję właśnie Ośrodkowi Kultury w Kostrzynie za zaproszenie i pani dyrektor. Naprawdę to doceniam, że mogę się w mojej gminie tym bardziej pokazać, ale też doceniam właśnie, o tak jak tutaj w Radio Afera, że jednak Poznań mnie też troszeczkę docenia i chcę pokazać. To bardzo dla mnie wiele znaczy.
0: A możesz mi powiedzieć, słuchaj, który utwór grał ci się najlepiej tego dnia na tym koncercie? Czy miałaś taki swój ulubiony moment tego występu?
1: Bardzo się nie mogłam doczekać na pewno właśnie zaśpiewania Sobą z tobą, bo to było dzień po premierze tak typowo, więc jak weszłam tylko na scenę, to już czekałam, aż w końcu będę mogła to pokazać i zobaczyć reakcję ludzi, bo było parę osób, które wiedziałam, że na to czeka. No i jeszcze pokazanie kolejnej piosenki. To była też taka możliwość, żeby usłyszeć pierwszy raz utwór, który dopiero będzie gdzieś tam, myślę, pod koniec października.
0: Wow, super. A jakie były właśnie reakcje? Czy po koncercie ludzie byli jak wow, Sobą z tobą jest cudowne, albo to już będzie mój ulubiony utwór? Jaki był odbiór? Jak to jest w ogóle, wiesz, zagrać coś po raz pierwszy na żywo i zobaczyć, usłyszeć tą reakcję? Czy da się w ogóle opisać tego typu uczucie?
1: Myślę, że się da, chociaż jest ono ciężkie do opisania, ale reakcje były naprawdę pozytywne. Nawiązywałam kontakt z niektórymi, później oczywiście zeszłam ze sceny, bo bardzo lubię ten kontakt taki face to face, czyli porozmawiać chwilę, zrobić jakieś zdjęcie, także zeszłam, pytałam się niektórych nawet, jak im się podobało, jaka piosenka wpadła w ucho. Była taka młoda parka właśnie gdzieś na moje oko 18-19 lat, którzy odkryli mnie dopiero tego dnia, byli zachwyceni, powiedzieli, że ta nowa piosenka im się mega podoba. I takie słowa naprawdę dają kopa, więc myślę, że tak, chyba się podobało.
0: I to jest też przekaz dla tych wszystkich osób, które się boją czasem podejść tak po koncercie, bo mówię, a co ja tam będę mówić, że było świetnie, albo co ja tam będę mówić, że ten utwór był super,
1: tak,
0: na żywo.
1: Prawda.
0: Podchodźcie, słuchajcie, podchodźcie, naprawdę warto, bo szczególnie dla takich osób, które właśnie gdzieś tam no, jeszcze nie wyprzedają stadionów, chociaż tego życzę, ale wiecie, że to daje naprawdę takiego napędu i takiej siły do działania totalnie.
1: Tak, zgadzam się. Naprawdę to jest taka pozytywna dawka energii. Ja jestem na następny tydzień po prostu chodzę jak po jakichś dobrych prochach.
0: A słuchaj, jesteśmy tutaj właśnie, żeby porozmawiać o Sobą z tobą. Czy możesz nam przybliżyć, jak powstawał ten utwór, co za nim stoi, trochę więcej właśnie o tym kawałku?
1: Mhm. Sobą z tobą jest to utwór, który pisałam gdzieś w takim momencie, gdzie trochę zwątpiłam w siebie znowu i chciałam coś zmienić i znowu się dopasowywać, żeby szczególnie jedna osoba mnie zaakceptowała. Natomiast bardzo szybko do mnie dotarło, że to nie tędy droga, Ale jednak cały feeling tej piosenki, cały scenariusz, który sobie opracowałam, nadal skupiałam się na tej myśli tego, że chcę, żeby ktoś mnie zaakceptował, więc właśnie jest pozwól mi sobą być, ale z tobą też, bo nie chcemy czasem rezygnować z tej osoby, bardzo ją lubimy, czasem nawet kochamy, zależy nam, to nie tylko jest osoba, partner, nasza miłość, ale również przyjaciele i często oni gdzieś tam nie do końca akceptują niektóre nasze, nie wiem, zachowania, nawyki, jakieś rzeczy, teksty i potem mówią, żebyśmy się zmienili, a my próbujemy, ale to nie za bardzo zawsze wychodzi i to jest taka prośba właśnie, pozwól mi być sobą, akceptuj mnie, rozum mnie i kochaj mnie taką, jaką jestem, choć teraz już po tej piosence, to oczywiście ta piosenka nie ma przekonywać do tego, żeby prosić kogoś o to, żeby nas zaakceptował, ale takie jest tutaj to przesłanie.
0: Tylko żeby dawać po prostu taką siłę do tego, żeby jednak nie zmieniać się dlatego, że ktoś nam mówi, że mamy się zmieniać, tylko żeby po prostu wiedzieć, kim my jesteśmy i jakby dążyć do tego, żeby się rozwijać we w swoim kierunku, swoją drogą podążać.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: I tak, bo w swoich utworach w ogóle bardzo często poruszasz takie kwestie właśnie życiowe. Czy nadal gdzieś tam właśnie twoimi największymi takimi inspiracjami tematycznymi jest życie codzienne? Czy może trochę bardziej sięgasz po kulturę, po jakieś dzieła konkretne? Czy różnie to bywa i trudno tobie tak zdefiniować, skąd bierzesz najwięcej inspiracji?
1: Najwięcej inspiracji zdecydowanie z własnych doświadczeń, ale i z historii zasłyszanych od przyjaciół, od znajomych, którzy mi opowiadają, z czym się borykają. Nawet czasem jest szansa, że w internecie coś zobaczę, coś, co we mnie wywoła jakąś emocję, że kurczę, faktycznie mnie to też dotyczy i przypomni mi się, wpadnę w taki mood, specyficzny nastrój i wtedy mam, kurde, dobra. No i potem jak siadam do pisania piosenki, to jakoś to wychodzi ze mnie. Na przykład ta sytuacja była tydzień temu czy dwa tygodnie temu. Ja o tym myślałam, że już to za mną przeszło, a siadam, piszę i samo się piszę o właśnie o tym.
0: A to jest dla mnie zawsze takie ciekawe, jak ktoś siedzi tutaj obok mnie w studiu i mówi mi, że no samo jakoś tak przychodzi, to się po prostu pisze i ja się zastanawiam jakby, kiedy jest taki moment, to znaczy, czy ty musisz mieć dookoła siebie na przykład spokój i ciszę, czy nie wiem, idziesz sobie do jakiejś kawiarni i nagle jesteś, okej, potrzebuję, nie wiem, szybko długopis, kartka i po prostu siedzisz i te słowa się z ciebie wypluwają, jak to wygląda po prostu?
1: Ja zazwyczaj raczej w ciszy, bo muszę sobie od razu śpiewać, bo ja od razu jak widzę słowa, to od razu mam muzykę. Już mi leci w głowie po prostu, jak to będzie brzmiało, dlatego w kawiarni by mnie ludzie nie znieśli, bo by pomyśleli, że jakaś wariatka coś tam sobie śpiewa pod nosem, czy mruczy nawet. Dlatego zazwyczaj dzieje się to w domu, siadam sobie, zazwyczaj to planuję. Ponieważ czekać na motywację i inspirację, bardzo ciężko jest o taki moment. Czasem przychodzi, ale jednak, żeby to szło, lepiej czasem się zmusić, zaplanować sobie ten wieczór. Dzisiaj siadam, dzisiaj piszę. No i tak wychodzi, że dobra, to zaczynamy pisać, słyszę jakąś muzykę, coś piszę. I nawet to jest tak, że te słowa jak płyną, to z inną myślą zaczynałam piosenkę, a z zupełnie inną już jestem w trakcie, bo już cały bieg słów zmienił po prostu tory i tak wychodzi. Chociaż akurat z tobą powstało tak, że od początku z myślą właśnie o tym, że ktoś mnie nie rozumie i że chciałabym, żeby mnie zrozumiał i był za mną. Taka była myśl na początku i taka też dotarła do samego końca, ale nie zawsze tak jest.
0: Tak, bo to brzmi tak cudownie, ale podejrzewam, że pewnie zdarzają się takie momenty, jeżeli właśnie planujesz sobie to, że dzisiaj piszę, czy tam pojutrze o tej godzinie piszę, czy masz właśnie takie momenty, że któregoś dnia na przykład siadasz i po prostu jakoś tak nie idzie, w sensie zapisujesz coś tam sobie masz jakiś fragment tekstu, jakieś fragmenty melodii, ale na przykład nie jesteś z tego zadowolona, to czy trzymasz sobie gdzieś tam takie rzeczy na potem, żeby może do tego wrócić, czy na przykład jesteś jak, nie, dobra, wywalam do kosza i już po prostu nigdy nie chcesz tego widzieć na oczy, czy może to jest po prostu bardzo złożone i za każdym razem może być zupełnie inaczej?
1: Ogólnie każdy tekst, który napiszę, raczej chowam. Mam taki segregator i w ten segregator go chowam, nawet jeżeli on nie ma ujrzeć światła dziennego, nawet jeżeli to są bzdury i po prostu na następny dzień, jak ten tekst zobaczyłam, to się przeżegnałam po prostu, co miałam w głowie, to jednak zachowuję, bo jest to jakaś pamiątka, fajnie jest do tego wrócić. Nawet do takich tekstów, które pisałam, jak byłam nastolatką, to tym bardziej teraz mi się po prostu super wraca do tego, pomimo że wtedy faktycznie mi się nie podobało. I już zapomniałam, jak jest.
0: Nie, no spokojnie, po prostu pytałam o to, bo często też osoby, które mogą nas nawet teraz słuchać i gdzieś tam na przykład myślą sobie, dobra, tu mi nie wyszło, tam mi nie wyszło i jestem jak, dobra, chowam to do szuflady i potem wracam i potem nadal nie i jakby, wiesz, jak też przechodzisz takie momenty, kiedy na przykład masz taki gorszy dzień właśnie w tym pisaniu, nie jesteś do końca zadowolona, jakby jak sobie radzisz z tym, że właśnie chciałabyś coś bardzo fajnego napisać, ale to jakoś tak nie wychodzi danego dnia.
1: Ojej, a trafiłaś w czuły punkt, że tak powiem, bo ta długa przerwa od ostatniej piosenki właśnie była spowodowana taką niemożnością napisania. Przechodziłam taki właśnie kryzys, dlatego że dużo się u mnie w życiu osobistym działo, zerwałam z chłopakiem i tak naprawdę mówią, że po jakichś ciężkich momentach szykuje się płyta roku u różnych wokalistów. Zazwyczaj tak jest. I to była moja myśl w tamtym momencie, pocieszająca będzie płyta roku, ale tak nie było. Ja siadałam i ja nie potrafiłam pisać o tych emocjach po prostu i o tych rzeczach, które mnie tak po prostu bolały i doskwierały gdzieś tam, a o innych rzeczach otaczających, na których próbowałam się skupić, również nie szło. Więc każdy ma taki moment i każdy to przeżywa, ale ważne też, wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć, ta presja również tego właśnie, że następna piosenka musi przebić kolejne, te, które już były wydane. Teraz musi być ten hit, który odpali. Teraz musi być ten numer, którym wszystkim się będzie podobał, który trafi po prostu na okładki. To jest bardzo, bardzo trudne i tak jak widać, długi czas zajęło mi trochę spuszczenie z tonu, trochę znowu zajrzenia w głąb siebie, takiego pogodzenia się z tym, że okej, wyluzuj, to jest coś, co ty kochasz, co chcesz, żeby sprawiało ci przyjemność, żeby było przyjemne po prostu i nie nakręcaj się tak na to, że to musi być ten hit. Zrób po prostu usiądź i pisz, i lej to, co ci po prostu głowa i wszystko przyniesie. A jak nie wyjdzie, trudno, do szuflady następne. I to był sukces, bo po prostu zmusiłam się do tego. Dobra, weź, wyluzuj, daj sobie szansę, nie musisz pisać o niczym ambitnym, po prostu usiądź i napisz teraz piosenkę, którą by nie miała wyjść. Która by nie miała wyjść. Mm-hmm. Wtedy tak się posypało po prostu. Ale wyszła świetna ogólnie. Do szuflady. Następna, bo za mocna. Jeszcze nie jestem gotowa jej śpiewać. Ale ta pierwsza piosenka, to wylanie tych wszystkich emocji i taka wolność tego, że nie musisz tego nigdzie wydawać, to jest tylko dla ciebie, to było po prostu bardzo uwalniające i przypomniało mi to, jakie to jest fajne pisanie, jakie fajne jest pisanie i potem już poszło, i potem już poszła, i potem już chyba napisałam właśnie sobą z tobą.
0: To jest niesamowite. Ja się bardzo cieszę, że się podzieliłaś tą historią, dlatego że też wiem, że to nie jest łatwo mówić o tym, że okej, tutaj nie do końca wychodzi, albo tutaj na przykład trzeba coś odłożyć do szuflady i że to zawsze są takie bardzo też trudne momenty do przejścia, szczególnie jak się pierwszy raz na przykład spotyka z tym w swojej karierze muzycznej. Mogę sobie wyobrażać, jak to jest, kiedy właśnie dociera się do tej takiej ściany, jak to się mówi, więc ja się bardzo cieszę, że udało się tobie przejść przez ten okres i że już wróciłaś do nas muzycznie i właśnie właśnie sobą z tobą posłuchamy. A tak jeszcze zanim przejdziemy do tego utworu, to jeszcze tak ostatnie pytanie na zakończenie. Czy masz coś takiego ostatnio, co słuchałaś, co wpadło ci w ucho i co chciałabyś polecić tutaj naszym osobom słuchającym?
1: Ojeju, bardzo ciężkie pytanie. Moje piosenki.
0: A tak jeżeli chodzi gatunkowo, to jeszcze tak na dobitkę, to czy z tobą jest mniej więcej cały czas w twoim takim stylu, klimacie, czy tutaj stwierdziłaś, że może trochę poeksperymentujesz brzmieniowo?
1: Myślę, że nadal w moim klimacie. Myślę, że jest to właśnie taki pop, do którego ja chcę iść i w tym kierunku teraz idę. Chociaż nie mówię, zostawiam sobie furtkę na te eksperymenty. Trochę to też po moich piosenkach widać, że każda jest troszeczkę inna. Natomiast teraz chcę wejść na te właśnie bardziej tory popu takiego rytmicznego, z fajnym tekstem, ale jednak takiego, którego można sobie posłuchać na co dzień, a nie tylko w tych chwilach gorszych. Także myślę, że w tym kierunku idziemy.
0: Czyli jest szansa na takie utwory podbijające energię i takie po prostu...
1: Oczywiście.
0: Super, to ja się bardzo cieszę, słuchaj. Dzisiaj była z nami w studiu Martyna Pruszyńska. My teraz posłuchamy utworu Sobą z Tobą i oczywiście Was zachęcam do tego, żeby Martynę śledzić. No i cały czas czekamy oczywiście na koncert w Poznaniu.
1: Cieszę się, na pewno jak będzie, to wszyscy będą wiedzieć.
0: Oczywiście, także ja Tobie dziękuję bardzo, a my słuchamy Sobą z Tobą.

To była Martyna Pruszyńska, sobą z tobą, przed chwilą gościni też naszego studia tutaj aferowego. I ja tak, zachęcam oczywiście do tego, żeby Martynę śledzić. Czekamy cały czas na koncert w Poznaniu, który być może kiedyś się w przyszłości odbędzie. A teraz słuchajcie, żebym tak nie gadała zbyt dużo, bo może uda mi się zagrać wam dwa utwory. To takie moje polecajki z Greata. Jedna, którą słyszałam na żywo, czyli Martini Police. Bardzo serdecznie zachęcam was do tego, żeby posłuchać ich pierwszy album Powrót z Gwiazd. A Melinda z kolei, którą teraz posłuchamy, zapowiada ich drugi studyjny krążek i zapraszam was do tego dystopijnego uniwersum.

Melinda od Martini Police. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy aferytm, który realizował Jeremi Kwiecień, za mikrofonem Julia Miksińska, a na koniec kilkanaście sekund chociaż od Angel Egg, na których koncert serdecznie Was zapraszam. Teraz będzie w sobotę w mieście Nightfall i do usłyszenia.

0: Aferyt pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki, premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy, wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Radio Afera na wynos. Nadajemy z Centrum Szyfrów Enigma w jego piąte urodziny. Słuchaj nas w sobotę od 13 na 98.6 lub odwiedź nasze studio na miejscu.
2: Transmisja niezaszyfrowana.
3: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
4: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21.
0: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
1: Autopromocja.
5: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
6: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20 w Radio Afera.

Konbanwa, czyli dobry wieczór w Japonii w Radiu Afera. Sebastian Szymura. Przez najbliższą godzinę będę dla was prezentował muzykę z kraju kwitnącej wiśni, a całość zrealizuje Jeremi Kwiecień. Pewnie się zastanawiacie, co to za Amerykanka tutaj śpiewa, przecież to audycja o muzyce japońskiej. No, tak się składa, że w sumie nie pierwszy raz sięgam po, zwykle były to artystki, które mają mieszane pochodzenie. Tutaj akurat Mei Samones, którą prezentuję dzisiaj, ma matkę Japonkę, ale urodziła się i wychowywała w Ann Arbor w Stanach, a obecnie mieszka i tworzy na Brooklynie. I tym bardziej warto ją przedstawić, bo nie chodzi tutaj tylko o to mieszane pochodzenie, ale też o to, że w swojej twórczości miesza zarówno angielski z japońskim, jak i wpływy no, zarówno amerykańskiego jazzu, jak i też Shibuya Kei, J-popu. No jest tam bardzo, bardzo dużo, a wszystko to ubrane właśnie w takie dynamiczne, jazzujące, bogate aranże, które czasem kojarzą się z Shibuya Kei, szczególnie jeżeli mamy właśnie taki dynamiczny utwór jak ten, który na początku prezentowałem, czy też troszkę jest to ubrane w taką bossanowową, taki bossanowowy aranż. No dobrze, to co? To dalej Mei Samones, która wydała swój debiut całkiem niedawno temu dla Bayonet Records.

たちの作ったお城。

Mason, ona najpierw zainspirowała się powrotem do przyszłości i sceną, w której Marty McFly gra Johnny B. Goode. Później między innymi uczyła się grać jazzu w szkole, a w końcu skończyła z dyplomem Berklee College of Music, ale z jazzu gdzieś tam przeszła do bardziej popowej muzyki, aczkolwiek bardzo dużo tu jest jeszcze wpływów jazzowych, a poza muzyką płyta Animaru, czyli po prostu animal, zwierzę po japońsku, takim japońsku z angielsztonem, co zresztą jest bardzo charakterystyczne dla nowoczesnego, nowożytnego, jakkolwiek to powiedzieć, języka japońskiego. Mei Samones, jak sama mówi, opowiada o tym, jak nauczyła się żyć bardziej instynktownie po mniej więcej 25 latach życia takiego bardzo samoświadomego. No i z tego wyszła bardzo, bardzo ciekawa płyta, bardzo ciekawy debiut wydany, tak jak już wcześniej wspominałem, dla Bayonet Records. Oprócz tych wpływów, o których mówiłem wcześniej, trochę tutaj na przykład czasem czuję nawiązań do indie rocka z lat 2000, na przykład do Broken Social Scene, i to są bardzo fajne skojarzenia. Z tego co pamiętam, to z Ann Arbor, chyba nie jest daleko do Kanady, ale oczywiście mogę się mylić. No, z Nowego Jorku w sumie też aż tak daleko nie jest. Dobrze, to zagramy sobie jeszcze jeden utwór, Rat with Wings, i zresztą właśnie takiego szczura z anielskimi skrzydłami przedstawia okładka płyty Animaru. To Mei Samones w Japfonii w Radiu Afera.

No i takie podobne czasem fragmenty aranży właśnie na przykład Broken Social Scene używali, chociaż mocniej myślę to słuchać w jednym z innych kawałków płyty, którą wam bardzo polecam. Animaru May Samonas to 2025 rok, a teraz jeszcze będzie coś z tego roku od May Samonas. Gdzieś troszkę bossa nowowego, a to dlatego, że pojawia się tam Liana Flores, brazylijsko-angielska artystka, która też sporo z bossa nowy sobie do swojej muzyki bierze. To będzie taki tym razem lżejszy utwór, bardzo uroczy, Koneko.

0: May Some On Us, która to, no, nawet można powiedzieć, troszkę tworzy muzykę ze swoimi rodzicami, to znaczy się tata pojawił się na epce Kurage, tej najnowszej, tegorocznej, gdzie gra na Euphonium, to taki dęty instrument, natomiast mama May Some On Us ilustruje okładki twórczości swojej córki. Dobrze, to w sumie taka w miarę nowa muzyka, jak na Japfonie, różnie to bywa, często sięgamy w przeszłość, no i często sięgałem po muzykę Haruomiego Hosono. No i co? No i Haruomi Hosono wydał nową płytę w wieku prawie 80 lat, po ponad 7-letniej przerwie. Album nazywa się Yours Sincerely.
1: Hehehehe

Haruomi Hosono, czyli no jedna z największych legend japońskiej muzyki, współtwórca absolutnie najważniejszych zespołów dla muzyki japońskiej, czyli przełomowego Happy End, który to śpiewał folk rocka, który może nie był na taką skalę światową bardzo odkrywczy, ale przede wszystkim śpiewał po angielsku i to był wielki powiew świeżości wtedy w japońskiej muzyce na przełomie lat 60. i 70., a przy okazji to była po prostu bardzo dobra muzyka, którą też w Japonii prezentowałem. No i również współtwórca zespołu Yellow Magic Orchestra, który akurat myślę, że obok na przykład takiego zespołu jak Kraftwerk położył podwaliny pod muzykę elektroniczną, pod hip-hop. Dzisiaj wydaje się to mało prawdopodobne, ale w latach 80. we wspomnianym wcześniej Nowym Jorku amerykańscy raperzy nawijali do bitów zrobionych z muzyki Yellow Magic Orchestra. Między innymi bardzo wiele historii, bo Haruomi Hosono był też jednym z pionierów muzyki ambientowej w Japonii zwanej Kanke Ongaku i tak dalej, i tak dalej. Ale Haruomi Hosono również na zachodzie w ostatnich latach zrobił się popularny, można powiedzieć, między innymi dzięki takiemu artyście, którego możecie kojarzyć, czyli Makowi DeMarco, który wyciągnął gdzieś tam z niebytu, poza Japonią oczywiście, debiutancki album Haruomiego, czyli Hosono House. Taki bardzo delikatny, sowizdrzalski folk, wychillowany niesamowicie. No i co się okazało? Ta muzyka chwyciła, no bo faktycznie Mac DeMarco tworzy bardzo zainspirowaną tym albumem muzykę Hosono House. Grał zresztą razem z Haruomim Hosono. Hosono dawał też koncerty w Ameryce. Powstała z tego płyta koncertowa i tak dalej, i tak dalej. No, ale w końcu też pojawił się ten solowy album, który prezentuję dziś. No i to taka trochę podróż przez różne momenty kariery Haruomiego, ale bardzo dużo jest w tym właśnie tego luzu. I ten luz będzie również teraz.

Hosono zaczyna w latach 60. inspirując się zachodnią muzyką, a dziś to zachodnia muzyka inspiruje się nim, nie tylko Magda Marco, ale na przykład Harry Styles czy Vampire Weekend, którzy z tego co pamiętam samplowali jeden z ambientowych utworów Hosono. I właśnie takie czasem około ambientowe czy też lekko mistyczne rzeczy z charakterystycznymi chórkami pojawiają się na płycie Yours Sincerely. Taki troszkę psychodeliczny folk, można by było powiedzieć, tam się pojawia, ale też jest dużo takiego luzu w tej muzyce. Jest to po prostu przyjemna muzyka, bardzo przyjemna płyta, nie jakaś długa, bo zdaje się, że poniżej pół godziny nowej muzyki Harłomiego Hosono dostaliśmy. I uwaga, to jego 23. płyta solowa, pomimo tych wszystkich rozlicznych projektów, których był częścią. No ale tak to mają Japończycy, jak już pracują, to pracują raczej ciężko, no ale to też na pewno ogromna pasja Harumiego Hosono i póki będzie żyła, życzymy mu jak najwięcej lat w dobrym zdrowiu, to na pewno muzykę będzie tworzył. I zakończymy spotkanie z tą płytą, ale nie z Harumim Hosono, utworem Happy Holiday, a później będzie coś sprzed pół wieku, co w sumie w kontekście Happy Holiday nie będzie brzmiało jak muzyka sprzed pół wieku. To Harumi Hosono w Japfonii w Radio Afera. Thank you.

0: 難しい歌でした。どうも。
1: ご飯は食べてますか？もう終わっちゃったかな。
2: Haruo mi Hosono z zespołem Tin Pan Alley. To był rok 1970 i album nagrany w Yokohamie. Wtedy Haruo mi gdzieś tam pomiędzy happy endem i solową twórczością, która to inspirowała, inspiruje Maca DeMarco, tworzył właśnie taką fajną, luźną, lekko inspirowaną egzotyką, big bandową muzyką rzecz i tworzy ją właśnie zespołem Tin Pan Alley. Tam była na przykład taka płyta Tropical Dandy. Taką sobie personę Hosono wymyślił. To było niedługo przed stworzeniem zespołu Yellow Magic Orchestra z Ryuichim Sakamoto i Yukihiro Takahashim. To niby zupełnie inna historia, a ja dzięki temu niedawno wydanemu albumowi Live odkryłem, że Hosono już kilka lat przed Yellow Magic Orchestra grał na przykład utwór, który później Yellow Magic Orchestra nagrała na swoim debiucie. Mowa o Firecracker Martina Denego.

0: さよならっていうところで終わります。
1: Haruomi Hosono, czy też jak tutaj podpisane Harry Hosono, bo tak też się czasem przedstawiał Timpan Alley in Chinatown. I myślę, że w tym coverze już bardzo było słychać, że być może już tam gdzieś Hosono grał Firecrackera na instrumentach syntetycznych, grał go na syntezatorach i niedługo to wszystko się urzeczywistni w Yellow Magic Orchestra. Tymczasem jeszcze jeden utwór z tej płyty, taki bardziej klasyczny dla tamtego okresu, Haruomiego Hosono.

Okazało się, że na tym albumie na żywo, chociaż nie był w Tin Pan Alley, to pojawił się gościnnie nie kto inny jak Ryuichi Sakamoto. Również gościnnie pojawiła się Akiko Yano, mocno związana również z Yellow Magic Orchestra, także nie tylko ten Haruo Miyosono na marimbie, ale też pojawił się też syntezatorem podobno Ryuichi Sakamoto. Dobrze, to już jest końcówka dzisiejszej Japfonii. No i co? I został nam utwór zespołu, do którego wrócę za niecałe 2 tygodnie, bądź za niecałe 3 tygodnie. W każdym razie następna Japfonia już za niecałe 2 tygodnie, we wtorek o 22, tak jak to zwykle Japfonia. A czy do zespołu Maya Ongaku wrócę za 2 czy za 3 tygodnie, to się okaże. W każdym razie przed wami jeszcze Maya Ongaku z Water Dream. Za to była Japfonia, którą zrealizował Jeremi Kwiecień, a prowadził Sebastian Szymura. Do usłyszenia. Cześć.

0: jak fonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20 w Radiu Afera.
1: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu.

0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
4: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
5: You're listening to the Modern Conveniences podcast.

0: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Panowie,
3: to jest.
2: Idziemy na ryby.
4: A miałobyś na grzyby.
2: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
5: Jezu, gdzie jestem?
6: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
0: Radio Afera. 98,6 MHz.
7: Get yourself locked in to bump and grind.
8: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.

0: to perch on. Get yourself locked in to Bump and Grind.
1: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
2: Autopromocja.
3: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8.

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
1: This evening, up in the blue party, margarita, one.

Witamy Was w audycji Warehouse. Przy mikrofonie No Division audycję realizuje Olek Znaniecki i nadajemy do Was ze studia w Radiu Afera. Utwór przed chwilą usłyszany to Mind to Give produkcji Fotka i no właśnie, bohatera audycji Roberta Owensa. Słowa nie opiszą radości, jaka ogarnia mnie na myśl, że Robert Owens przyjeżdża w sobotę do Poznania i zagra w klubie Slow. Cała audycja będzie o nim, żebyśmy wszyscy sobie zdawali sprawę, jakiego formatu to jest postać. Już kiedyś wspominałem zresztą o nim w którejś z lipcowych audycji przy okazji Larry'ego Herda i jego zespołu Fingers Inc. Mówiłem, że Robert Owens to dobry człowiek, gdyż zaimponował mi podczas pewnego wywiadu, którego fragment na pewno jeszcze dzisiaj usłyszymy. No dobra, ale po kolei zaczniemy od lat 80. i Chicago, w którym to właśnie mieście udzielał się Robert Owens u boku takich twórców jak Frankie Knuckles, Larry Heard, Chip E., Marshall Jefferson i wiele, wiele innych. Gościu zbudował podwalinę pod house. Usłyszymy teraz Mystery of Love w wersji Fingers Inc. z roku 88 z ich albumu Another Side, gdzie Robert Owens wraz z Ronem Wilsonem udzielali głosu.

0: No, ten kawałek wszystkim dobrze znany. Myślę, że w wersji oryginalnej Larry'ego Herda, czyli bez wokalu, ale też w tej wersji właśnie nagranej ponownie w 1988 roku z Robertem Owensem. No i Robert Owens, magiczny człowiek. Specjalnie pobrałem fragment z YouTube'a z jego wywiadu, który prowadził Morris Joshua w podcaście Everything House Music and More. Już wielokrotnie wspominałem o tych wywiadach. Jest to świetna seria, gdzie można właściwie na żywo usłyszeć wszystkie te gwiazdy, które stworzyły nam house music w Chicago. Puścimy teraz jeden z, właściwie taki krótki fragmencik, ale który tak bardzo ideologicznie przedstawia nam tę postać.
1: Yeah, they're sitting and just come organically. Mm. So I understand that. I understand.
2: But yeah, but while they sitting, I said, let me just throw these acapellas out there,
1: right?
2: So anybody can, they can be accessible to anybody to use.
1: Right.
2: You know, anybody that might like my voice, they could take a track there and they can create their own track.
1: Right.
2: You don't even have to use my name. I don't even worry about nobody coming to you talking about this, this, and
1: yeah.
2: that. Create
1: yeah.
2: your own thing. You
1: right.
2: know, to cut down this old thing or this is mine and that's.
1: Right.
2: You know. I look at myself as a fountain flowing.
1: Absolutely.
2: I can go in the studio and do an album in a week. I can do a track instantly like
1: right.
2: that if I'm working with competent
1: yeah.
2: people, you know.
1: Absolutely.
2: And so why should you suppress that?
1: Right.
2: You know, we only here for a minute, you know.
1: Yeah.
2: And so,
1: yes.
2: you know, give while you're here. You know, you should think about what did you do and what you leave behind for humanity, you know.
1: Right.
2: And it's for me, that's where it's all about, you know. It's, and again, I'm grandpa, so it's like, let me get it out while I can.
1: Right, right, right.
0: Robert Owens tutaj, streszczając oczywiście, tłumaczy, że muzyka, którą tworzy, jest dostępna dla każdego. Każdy może sobie ściągnąć jego wokal, bo on ze swojego wokalu właśnie słynie i stworzyć na jego podstawie swój własny numer, nie musząc nawet podpisywać pod nim Roberta Owensa. Odrzuca tendencję do posiadania muzyki na własność i dzieli się nią ze wszystkimi. I to jest postawa bardzo szlachetna i za to go najbardziej podziwiam. Porzuca swoje własne ego, ponieważ jak powiedział w tym wywiadzie, żyjemy tylko kilka minut na tym świecie i trzeba pozostawić po sobie coś wartościowego, by inni mogli to dalej rozwijać. Stąd bardzo dużo jego kolaboracji z innymi artystami. Wiele producentów stworzyło bardzo wiele utworów, gdzie Robert Owens oddawał właśnie swój głos i pomagał też zresztą przy tych produkcjach. Założył swoją własną wytwórnię Musical Direction w Wielkiej Brytanii, której celem jest wychwytywanie nowych talentów i współpraca z artystami wielu różnych gatunków. Przed nami trochę dłuższy miks kilku pierwszych produkcji z tego labelu, czyli Gutterwork z 92, After the Rain z 94 i A Thing Called Love z 98. Posłuchajmy.

Bardzo magiczna piosenka. Bardzo można powiedzieć taka mistycznie radosna. No, Robert współpracował z londyńską wytwórnią Freetown Inc. Był tam mentorem w pisaniu tekstów i partii wokalnych do utworów i w 1994 roku podjął współpracę z Davidem Guettą. Stworzył mu partie wokalne do produkcji Up and Way. To był rok, gdy David Guetta był właśnie na początku swojej kariery muzycznej, zatem ta produkcja nie brzmi jeszcze komercyjnie, a nieco undergroundowo. To jest taka ciekawostka właściwie o tym utworze. Uznałem, że warto będzie go posłuchać.

No, to jest David Guetta, którego w tym wydaniu nie znałem. W roku 96 Robert Owens wydał limitowaną wersję winylową remiksów utworu Ordinary People. Było to tylko wydanie promocyjne, jednak zyskało miano płyty kultowej wśród kolekcjonerów winyli i koneserów muzyki house. Produkcje te są kwintesencją tego, co osiągnął Robert Owens dla świata muzycznego. Łączenie różnych światów muzycznych i spinanie ich swoim soulowym głosem. Posłuchamy teraz ostatniego remiksu stworzonego przez samego Roberta, który nazywa się Robert's Stripped to the Soul Mix.

No, przypominam, że nadajemy w Radio Afera i jest to audycja Warehouse, którą całkowicie poświęcamy dzisiaj Robertowi Owensowi, który przyjeżdża do nas do Poznania w sobotę i na którego zamierzamy się wybrać i tańczyć do jego DJ seta w klubie Slow. Usłyszymy teraz kilka utworów złożonych w miks z albumu Naked. I w 2015 roku Owens przyjechał do stolicy Niemiec. Rozpoczął kolaborację z wieloma artystami z Berlina, szukając wschodzących talentów z różnych odmian muzyki elektronicznej. Połączenie różnorodnej muzyki od house po techno odzwierciedla właściwie misję Musical Directions, czyli label Roberta Owensa, jakim jest wyrwanie muzyki z podziałów gatunkowych i uwypuklenie wspaniałych brzmień w całym spektrum muzyki elektronicznej. W ten sposób parę lat później, po 2015 roku, czyli bodajże w 2022, powstaje seria Naked, z której kilka utworów teraz właśnie posłuchamy we wspomnianym miksie. Są one bardzo różne, o czym się za chwilę przekonacie. Eklektyzm tego wydania jest bardzo zaskakujący, tak samo zresztą jak miksy Roberta Owensa. Polecam sobie zobaczyć, jak on gra i jak przy tym wygląda i jak się zachowuje. Widać, że on się wczuwa mocno w tę muzykę, tańczy do niej. No i sam w sobie jest bardzo ekstrawertyczny i ekscentryczny. Właściwie ekscentryczny to jest właściwe słowo, którego trzeba tutaj użyć. No i właściwie nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ Robert Owens dawno temu też był modelem i prezentował kolekcję na wybiegach w Chicago, a także pracował jako model w Japonii oraz podczas nowojorskiego tygodnia mody New York Fashion Week, biorąc udział w pokazach Koshina Satoha. Na przestrzeni lat jego wizerunek pojawiał się w wielu magazynach u boku rozmaitych projektantów, w tym w prestiżowym włoskim wydaniu Vogue. Także stąd się bierze, wydaje mi się, jego taki wizerunek artystyczny. Posłuchamy teraz miksu z albumu Naked i w skład tego miksu będą wchodziły utwory Broken, The Rhythm, Bare Essentials i Friend.

Tak jak słyszycie, techno, house, trochę funku, trochę soulu, to wszystko się miesza tutaj w tej muzyce Roberta Owensa. I wydaje mi się, że to, co usłyszymy w sobotę w jego wykonaniu, też będzie taką eklektyczną mieszanką różnych stylów. Zresztą zobaczymy, przekonamy się, jak przyjdziemy do Slow The Other Side of Tama, gdzie Robert Owens będzie grał swojego seta już w sobotę. Mam nadzieję, że widzimy się tam na parkiecie. Na koniec taka ciekawostka jeszcze jedna. Konkurs, który ogłosił Musical Directions, czyli label Roberta Owensa, przy współpracy z Beatportem i z Voice Swap AI, gdzie producenci mieli wyprodukować kawałek, w którym linię wokalną Roberta Owensa wygenerowane miało być za pomocą AI. Zwycięski kawałek Roberta V, czy Roberta V, ciężko mi powiedzieć, czy to jest V, czy piątka rzymska, zdobył uznanie Owensa, który nagrał w studiu wokal do zwycięskiej produkcji, nadając jej ostateczny kształt. Musical Directions wydało w kwietniu 2025 roku album z remiksami tegoż utworu. Utwór się nazywa Everything, z czego wersja Warehouse Dub autorstwa Roberta Owensa, Roberta V, czy też Five i Groove Creatora skoczyła na pierwsze miejsce Traxxas Techno Top 100 we wrześniu 2025 roku. I właśnie ten kawałek poleci na koniec tej audycji. Zostańcie w Radio Afera i posłuchajcie kolejnej audycji. My natomiast widzimy się na pewno w sobotę na Robercie Owensie w Slow, czyli w Tamie. Przy mikrofonie nadawał No Division, a audycję realizował Oleg Znaniewski. Pozdrawiamy Was tutaj z Radia Afera.

0: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu.

0: Pierdolę bycie humble, jak jest świat zły, to też bądź zły. Węże chcą mnie udusić wokół same anakondy. Zbuduję mamie willę, przysięgam na me marzenia. Bo jak tego nie dokonam, to też można je pogrzebać. Nie miałem nic do stracenia, dziwko, nigdy nic nie miałem. Jestem dla osiedla skarbem, mimo że sam odkopałem ich. Myślałem, że mam łupież, ale to na szczęście tylko ten sufitu, który przypominał mi, żeby wyjść z bagiem.
1: Get

tatuj założył córeczce kurtkę Moncler. Nie zje już obiadu z nim, tylko wpierdoli torbę. Już nie siedzę na tych paniach i jest w końcu dobrze. Wolę na świat wącej robić kwidanie, mieć bombę. Wow, wow.

0: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Radio Afera 98,6 MHz. Nocnik na 98,6.

Podobno prawdziwa muzyka dotyka gwiazd. Moja raczej sięga sufitu szaro-czarnych knajp. Podobno miłość rozszerza świat.

wirze marzeń wyruszmy stąd, spychając kamień przeszłości, zbudzimy kontakt.